0: Anna Roguska.
1: Te zdarzenia pozostają mniej więcej na tym samym poziomie. Te statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania i w takich sytuacjach służby działają stanowczo.
0: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. A na przemoc wobec Ukraińców ostro reaguje premier. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarcza polityków od Karola Nawrockiego, począwszy po liderów prawicy. Według Donalda Tuska dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
2: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
0: Premier zaapelował do obywateli, by zgłaszali akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzenia zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Do 31 wzrosła liczba rannych w sobotnim zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Wcześniej mowa była o 29 osobach. W ataku zginęła obywatelka Polski. W ludzi wjechała furgonetka prowadzona przez zwolennika państwa islamskiego. W niedzielę 21-latek został zastrzelony podczas policyjnej obławy. Śledztwo w sprawie tragedii wszczęła m.in. nasza prokuratura krajowa. Ponad 300 stron ma wniosek o aresztowanie i wydanie Polsce Zbigniewa Ziobry. Dokumenty trafiły już do naszej ambasady w Waszyngtonie. O tym, kiedy i jaka może przyjść odpowiedź, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Procedura jest wieloetapowa i skomplikowana. Zawiera m.in. rozprawę przed amerykańskim sądem, w którym rację naszych śledczych przedstawiać będzie amerykański prokurator federalny. Nawet jeśli sędzia zgodzi się na wydanie Zbigniewa Ziobry Polsce, to i tak może to ostatecznie zablokować Biały Dom.
4: Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
3: Skomentował możliwe szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości premier Donald Tusk, dodając, że rząd użyje wszelkich dostępnych prawem sposobów, by do tego doprowadzić.
0: We wniosku o ekstradycję Ziobry jest tylko 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26, które stawiają mu śledczy. Dotyczą one wielomilionowych nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęt strażacki polskiej grupy GFFF jest w drodze do Hiszpanii. Pierwsza grupa ratowników specjalizujących się w gaszeniu trudno dostępnych miejsc wspomoże Hiszpanów w regionie Kastylii i La Manchy już w sobotę. Dzień wcześniej do Toledo, stolicy regionu, dojadą 3 pojazdy ze sprzętem, mówi Przemysław Rogalewicz z wrocławskiego modułu GFFF.
5: Są to narzędzia ręczne, pompy plecakowe, gdzie pozwalają nam wykorzystywać małe zasoby wodne. Pewne rzeczy uwzględniamy z nimi wcześniej, czego potrzebujemy, czego nie dowieziemy. Natomiast staramy się, aby ta samowystarczalność przez kilkanaście dni była zachowana.
0: Druga zmiana strażaków przyjedzie na miejsce po około 11 dniach. W sumie w akcji, która ma potrwać miesiąc, weźmie udział w 3 zmianach 105 polskich strażaków. Początkowo mają być oni zadysponowani do miejscowości Toledo i Cuenca. Pożary na południu Madrytu trwają od kilku dni. Strawiły już ponad 80 tysięcy hektarów lasów i łąk. Jest ostateczna decyzja w sprawie referendum w Krakowie. Sąd apelacyjny uznał majowe głosowanie w sprawie odwołania prezydenta miasta za ważne. Tym samym oddalił zażalenie, że na frekwencję i wynik wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. Decyzja otwiera drogę premierowi do wyznaczenia daty przedterminowych wyborów. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję pełni dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik. Daniel Obajtek z zarzutami usłyszał je wczoraj w prokuraturze. Chodzi o 2 sprawy. Wycofania w marcu 2023 roku z punktów sprzedaży Orlenu, kiedy był jego prezesem, numeru tygodnika nie. Druga ma związek z podejrzeniem składania fałszywych zeznań dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Europoseł PiS nie przyznaje się do winy, odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. W obu sprawach Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet. Elektrownia Rybnik będzie pracować dłużej. PGE GIEK po raz kolejny przesunęła termin wykaszania bloków węglowych, choć już 3 lata temu planowano zakończyć tam produkcję prądu z węgla. Państwowa spółka tłumaczy, że to konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego do czasu uruchomienia nowych źródeł energii. Do kiedy w Rybniku będą pracować bloki węglowe? O tym śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Obecnie w elektrowni pracują 4 bloki Polski. Pierwszy ma zostać wyłączony jeszcze w tym roku, kolejny w przyszłym, a dwa ostatnie będą działać do 2028 roku. PGE GiEK zapewnia, że decyzję podejmuje w dialogu ze związkami zawodowymi, ale związkowcy, z którymi rozmawiałem, twierdzą jednak, że to za mało i domagają się, by elektrownia działała jeszcze co najmniej 4 lata zgodnie z podpisaną umową społeczną. Spółka i Resort Aktywów Państwowych przekonują, że dalsza praca starych bloków jest nieopłacalna. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Elektrownie Rybnik mają zastąpić 2 duże bloki gazowe. Pierwszy ma zacząć pracę już w przyszłym roku, drugi w 2030. Na ulicach Gdańska wkrótce pojawi się 30 nowych autobusów elektrycznych. Infrastruktura w zajezdni na Halera jest już gotowa, mówi zastępca prezydenta Piotr Borawski.
8: 24 ładowarki już posiadamy tutaj na zajezdni. Będziemy te miejsca ładowania rozbudowywać. Te pojazdy są w stanie spełnić wszelkie potrzeby komunikacji miejskiej w ciągu każdego dnia. Te zasięgi pozwalają przejechać każdą trasę.
7: Pierwsze autobusy zaczną kursować w sobotę. Zaczyna się nowa era, legenda wraca na ławkę trenerską. Zinedine Zidane został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
9: Słynny Zizou po 5 latach przerwy wraca do pracy szkoleniowej. Reprezentacja Francji to jedyna rzecz, którą chciałem robić, mówi 54-latek, dla którego będzie to dopiero druga przygoda w roli szkoleniowca. Pierwsza była usłana różami i dotyczyła tylko Realu Madryt. Podczas 2 kadencji z Królewskimi wygrał aż 3 razy Ligę Mistrzów. Do tego świętował 2 tytuły mistrza Hiszpanii. Stołek zwolnił Didier Deschamps, jego kolega z Murawy, gdy razem stanowili o sile trójkolorowych. Powtórzyć jego wynik będzie ciężko. Deschamps poprowadził Francję do tytułu na mundialu w Rosji. W Katarze sięgnął po srebro.
7: Zidane podpisał umowę do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gdyby nie poczucie odpowiedzialności za firmę i rodzinę, prawdopodobnie rano nie miałby siły wstać z łóżka. Ale od 20 lat wstawał, działał, zarabiał pieniądze i jadł, śmiał się, nawet kochał. Tylko nie potrafił wyrzucić z pamięci widoku ciała swojego brata, leżącego w dziwnej pozycji na kamieniach pod wieżą ciśnień. I pierwszej myśli, jaka mu wtedy przyszła do głowy, to przeze mnie. Więc zaczął uciekać. Wyjechał z Nałęczowa, wyjechał z Polski, pourywał kontakty, nie zabrał ze sobą zdjęć. A jedyna nić, której zrywać nie powinien, czyli relacja z żoną Pawła i jego synem, została przecięta przez tę drugą stronę. Po tym, co się stało, bratowa najpierw znienawidziła Pawła, potem Andrzeja i to ona przestała odpowiadać na maile i odbierać telefon, kiedy dzwonił. Próbował jakoś walczyć, ale szybko się poddał. Co jakiś czas zaglądał tylko na Facebooka Michała, żeby sprawdzić, co u niego słychać. Ale ponieważ chłopak z każdym rokiem robił się coraz bardziej podobny do ojca, te wirtualne wizyty zaczęły Andrzeja zbyt wiele kosztować. I nawet to sobie odpuścił. Dlatego, kiedy nagle w środku zwykłego dnia na telefonie wyświetlił mu się numer z Polski, bardzo się zdziwił. Wujku, to ja. Usłyszał głos, który zabrzmiał boleśnie znajomo. Michał? Poczuł jednocześnie radość, wzruszenie i lęk. Na usta cisnęły mu się dziesiątki pytań, od tego najważniejszego, z czym dzwonisz? Przez zwykłe co u ciebie? Po porządkujące rzeczywistość, skąd masz mój numer? Jednak nie zdążył zadać żadnego z nich. Czy może mi wujek podać swojego Skype'a? Poprosił bratanek. Podyktował mu swój nick, coraz bardziej zdziwiony. Odezwie się do wujka policjantka, Gabriela Cybulska. Prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci Sandry Herman. Imię wydało mu się znajome, ale tego nie skomentował. To ta kobieta, która oskarżyła tatę o molestowanie. No więc jednak, poczuł, że dłonie same zaciskają mu się w pięści. Ta policjantka chce cię zapytać o kilka rzeczy. Mnie? Przecież ja od 20 lat mieszkam w Stanach. Chodzi o 2006 rok. O całą tę sprawę z ojcem. Ona ci wszystko wytłumaczy. Nie miał pojęcia, dlaczego teraz nagle ktoś chce o tym rozmawiać, ale skoro jego bratanek odezwał się do niego po tylu latach milczenia, to musiało być ważne. Michał, posłuchaj, zaczął. Wujku, muszę kończyć. Ona zaraz do wujka zadzwoni. Miło było cię usłyszeć. Wydusił z siebie, ale syn jego brata zdążył się już rozłączyć. Gabriela wpisała nick Zycha w wyszukiwarkę Skype'a. Wyskoczyło na szczęście tylko jedno konto, więc od razu kliknęła połącz i po chwili na ekranie laptopa Małgorzaty pojawił się przystojny, opalony 60-latek w t-shircie z nadrukiem Zych Construction Company. Gabriela Cybulska, przedstawiła się Gabi po raz drugi w przeciągu kwadransa. Chciałam z panem porozmawiać o Sandrze Herman i o tej sprawie z oskarżeniem pana brata o molestowanie. Michał uprzedził, ale nie wiem, co ja mogę pomóc. Andrzej Zych mówił z wyraźnym akcentem i słychać było, że dobór polskich słów nie jest już u niego odruchowy. A czy bratanek powiedział panu, co się wydarzyło? Mężczyzna pokręcił przecząco głową. Rozmawialiśmy krótko. Nie zdążyłem zapytać. Tydzień temu Sandra Herman wypadła z balkonu w jednym z hoteli w Nałęczowie. Zginęła na miejscu. Prawdopodobnie to było zabójstwo. Ale wcześniej przez przypadek trafiła do pana bratanka na masaż, a on się zorientował, że to ona, 20 lat temu, oskarżyła jego ojca o molestowanie. Tyle, że Sandra wtedy skłamała. Nie było żadnego molestowania. Ktoś jej zapłacił za to, żeby tak zeznała. Andrzej Zych siedział przez chwilę bez ruchu, tak jakby powoli przetwarzał to, co właśnie usłyszał, a kiedy już zrozumiał, podniósł się z czarnego biurowego fotela i zniknął z wizji. Gabriela spojrzała na Małgorzatę siedzącą po drugiej stronie kuchennego stołu. Poszedł sobie, powiedziała szeptem.

0: jestem. Zaraz wróci. Uspokoiła ją Małgosia. To dla niego szok. Czekały prawie 2 minuty. Kiedy się w końcu pojawił, wyglądał jakby nic się nie stało, ale kiedy się odezwał, w jego głosie był cały skumulowany przez ostatnie 20 lat ból. Przepraszam, powiedział powoli. Może mi pani powiedzieć więcej? Więc Gabriela streściła mu najpierw to, co Michał usłyszał od Sandry, a potem dorzuciła kilka informacji od siebie. Próbuję odnaleźć osobę, która ją wynajęła, ale nie mam żadnego punktu zaczepienia. Wyjaśniała dalej. Czy pamięta pan coś z tamtego okresu? Kogoś, kto się kręcił koło Sandry? Zych pokręcił przecząco głową. Ja jej nie znałem. Nigdy jej nie spotkałem. Nie wiedziałem ani kto to jest, ani gdzie mieszka, ani jak się nazywa. Tylko jej imię gdzieś wypłynęło. Już nie pamiętam gdzie. Z tego co wiem, ona zaraz potem wyjechała z Nałęczowa. Nie umiem pani pomóc. Gabriela właściwie nie spodziewała się innej odpowiedzi, postanowiła więc spróbować od innej strony. Sandra powiedziała Michałowi, że ten człowiek miał jakieś prywatne porachunki z jego ojcem. Kojarzy pan kogoś, z kim brat był w konflikcie? Może komuś zaszkodził, może ktoś chciał się na nim zemścić? Zych nachylił się do kamerki. Proszę pani, mój brat był dobrym człowiekiem i dobrym lekarzem. Nic nie wiem o żadnych konfliktach. Jestem pewny, że nikomu nie zrobił krzywdy. On nie miał wrogów. Zawahał się. W przeciwieństwie do mnie. To był kolejny temat, który Gabriela chciała poruszyć w tej rozmowie. Przeglądałam lokalną prasę z tamtego czasu. Wyglądało to tak, jakby ktoś próbował wykorzystać aferę z molestowaniem przeciwko panu. Nie ktoś. Tylko Brożek, ówczesny burmistrz. Chciałem kandydować w wyborach przeciwko niemu. Miałem duże szanse, bo ludzie widzieli, że Brożek wykorzystuje urząd, żeby się bogacić. Tam się działy różne, jak to się mówi, przekręty. Z działkami, z przetargami. Ludzie mieli go już dosyć. Podobno bał się, że ze mną przegra. A gdyby przegrał, to te wszystkie mętne interesy mogły się dla niego skończyć więzieniem. Więc jak się pojawiła ta afera z Pawłem, on to wykorzystał. Pan wydał oświadczenie, prawda? Stanął pan po stronie brata. Tak, ale co z tego, skoro nie mogłem do nikogo dotrzeć, bo burmistrz odmówił mi druku w naszym Nałęczowie? Zamiast tego zamieszczał te okropne artykuły, w których szczuł na Pawła i przy okazji na mnie. Rozumiem, że Brożek te wybory wygrał? Zych zaśmiał się gorzko. Wygrał, ale sam ze sobą. Ja w ogóle w nich nie wystartowałem. Jak to? Mężczyzna wziął głęboki oddech. Widać było, że rozmowa wiele go kosztuje. Proszę pani, mój brat popełnił samobójstwo. Człowiek wtedy zadaje sobie pytanie, czy mogłem coś zrobić, żeby do tego nie doszło. Czy mogłem bardziej go wspierać? Być bliżej niego? Zapewnić, że mu wierzę? A wierzył mu pan? Za mało. Bo kiedy zauważyłem, że ta afera uderza też we mnie, zacząłem się dystansować. Ja kiedy się zabił, zdałem sobie sprawę, że w jakimś sensie przyłożyłem do tego rękę. Ta świadomość o mało mnie też nie zabiła. Przerosło mnie to i wiedziałem, że nie wytrzymam w tym mieście ani chwili dłużej. Wycofałem swoją kandydaturę, spakowałem rodzinę i wyjechaliśmy do Stanów. I od 20 lat nie miałem siły wrócić. Zapadła cisza. Z tego wynika, że na tej aferze najwięcej skorzystał burmistrz Brożek, prawda? Spytała po chwili Gabriela. Tak, to prawda. Chociaż wtedy tak o tym nie myślałem. Znowu zamilkli. Czy ma pani jeszcze jakieś pytania? Tym razem to Zych przerwał ciszę. W tym momencie nie. W razie czego proszę mi tutaj napisać wiadomość, odezwę się. I po chwili dodał, dziękuję, że zajęła się pani tą sprawą. Gdyby udało się Pawła zrehabilitować, ulżyłoby mi.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabriela wiedziała z doświadczenia, że im bardziej skomplikowane śledztwo, tym częściej pojawiają się w nim momenty, które nazywali z Leonem chomikiem w kołowrotku. Kiedy pomimo ogromnej ilości energii włożonej w sprawę, nie byli w stanie posunąć się dalej nawet o milimetr. Oboje tego nienawidzili, ale też oboje wiedzieli, że czasami wystarczy jedna rozmowa, jeden dowód, jedno zeznanie i wszystko nagle zaczyna do siebie pasować. I właśnie teraz stało się coś takiego, bo po rozmowie z Andrzejem Zychem klocki tej układanki zaczęły do siebie pasować. Koncepcja, że zabójcą Sandry Herman jest masażysta, doprowadziła ich do punktu, z którego przez chwilę nie widziała wyjścia. Mogła tylko dreptać w miejscu i czekać na bilingi aktorki, choć przecież nie było pewności, czy wniosą cokolwiek do sprawy. Jednak kiedy usłyszała, że brat lekarza wycofał się z kandydowania, zrozumiała, że wynajęcie Sandry mogło być częścią kampanii wyborczej. Co prawda nie wszystko poszło zgodnie z planem. Prawdopodobnie Brożek nie chciał doprowadzać do samobójczej śmierci Zycha, ale mimo wszystko odniósł sukces. Wygrał wybory. A jedyną osobą, która wiedziała, że prowadził nieczystą grę, była Sandra Herman. Ta sama Sandra po 20 latach pojawia się w Nałęczowie. Jest w fatalnym momencie życia. Hejt, możliwa utrata pracy i rozstanie z mężem. Myśli o ucieczce z Lublina, ale potrzebuje pieniędzy. Umawia się z siostrą, chce ją zmusić do sprzedania domu po ojcu, a jednocześnie ma świadomość, że nawet jeżeli Maria się zgodzi, to wszystko będzie trwało. Może miesiące, a może lata. Nagle przez zupełny przypadek spotyka Michała Zycha. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale życie specjalizuje się w pisaniu takich scenariuszy. Michał jest zdesperowany. Grozi jej, chce poznać prawdę o ojcu, a Sandra przyznaje mu się, że ktoś jej za oskarżenie zapłacił. Potem zaś próbuje tę sytuację rozegrać na swoją korzyść. Gra na zwłokę, odzywa się do Brożka i zaczyna go szantażować. Umawiają się na wieczór. Brożek przychodzi do niej do pokoju, oczywiście bez pieniędzy, i wykorzystując jej nieuwagę, zrzuca ją z balkonu. Ta teoria miała luki, ale raczej na poziomie dowodów niż logiki. Czy to już czas, żeby przekazać sprawę policji? Nie była pewna. Powinna poradzić się Leona, ale bała się jego reakcji. Wyczuwała ze strony partnera lekki dystans i coś jeszcze, zniecierpliwienie. Być może chodziło o to, że miał na głowie kilka śledztw jednocześnie, każde na innym etapie, każde wymagające czasu i konkretnych działań, a sprawa Sandry Herman była dla niego tylko dodatkowym problemem. W każdym razie postanowiła, że o rozmowie z Zychem powie mu dopiero wtedy, kiedy uda jej się znaleźć cokolwiek na potwierdzenie teorii, że zabójcą jest Brożek. Zasypiając, próbowała zaplanować dalsze ruchy, ale dopiero rano, gdy się obudziła, coś jej przyszło do głowy. Braciszku, czy ten kolega, z którym jeździsz na rowerze, Albert, podpowiedział Wiktor. No właśnie, Albert. Czy on nie pracował kiedyś dla burmistrza Brożka? Chyba tak. Dlaczego pytasz? Bo miałabym do niego kilka pytań, wyjaśniła Gabriela. Mógłbyś mnie z nim skontaktować? Jasne. Dzisiaj jesteśmy umówieni na trening. Możemy zajrzeć do ciebie na chwilę, pasuje? Świetnie, czekam. Ale zanim pojawili się Wiktor z kolegą, do pensjonatu wpadła matka. Pierwszą rzeczą, którą skomentowała, był kraken. Dobrze, że już wisi z powrotem. Aldonka tyle pracy w niego włożyła. Nie rozumiem, dlaczego wy się wszyscy z nią tak cackacie? Gabi przewróciła oczami. Czy nie lepiej jej po prostu powiedzieć, że te gobeliny są brzydkie? Że się nikomu nie podobają? Może wreszcie przestałaby je produkować? Matka pokręciła głową. Słoneczko, nie mów tak. Przecież te gobeliny to jej pasja. Nie można nikomu zabraniać robić tego, co kocha. Uśmiechnęła się łagodnie. Czy ja byłam szczęśliwa, kiedy zdecydowałaś, że zostaniesz policjantką? Nie, ale uszanowałam to, że spełniasz swoje marzenia. Tak samo jest z Aldoną. Poza tym pamiętaj, ludzie mają różne gusta. Każdemu podoba się co innego. Może ktoś gdzieś kiedyś zachwyci się tymi gobelinami? Tego nie wiemy. Mimo, że matka mówiła to wszystko ugodowym tonem, Gabriela poczuła się obsztorcowana. Widzę, że ciebie też urobiłam, stwierdziła kąśliwie. W relacjach międzyludzkich czasami trzeba się postarać, odpowiedziała matka. Eldona nie jest łatwa, ale Wiktor ją kocha. I może cię to zdziwi, ale oni do siebie pasują. Twój brat potrzebuje kogoś, kto będzie go mobilizował i popychał do przodu. Na pewne rzeczy czasami trzeba przymknąć oko. Wiem, że dla ciebie wszystko jest czarno-białe, ale wyobraź sobie, istnieją też odcienie szarości. Gabriela poczuła się obsztorcowana po raz drugi, ale zanim udało jej się wymyślić sensowną ripostę, w holu pojawił się Wiktor. Wyglądał, jakby właśnie ruszał na Tour de Pologne. Miał na sobie obcisłą koszulkę w kolorze odblaskowej żółci, kolarskie spodenki ze specjalnym wzmocnieniem na tyłku, kask, lustrzane gogle i jakieś przedziwne kosmiczne buty, w których poruszał się niepewnie, jakby miał się zaraz przewrócić. O, mamusia! Ucieszył się i ruszył w kierunku matki, żeby się przywitać, a podeszwy jego butów stukały o podłogę niczym kastaniety. O nie, oburzyła się Irena, zabieraj mi się stąd, ale już. Zaraz mi całą podłogę porysujesz. Wiktor posłusznie się wycofał. Albert czeka na dworze, zwrócił się do Gabi. Tylko go nie męcz za długo, bo chcemy dzisiaj zrobić 5 dyszek. Gabriela wzięła notes, długopis i wyszła przed pensjonat. Albert siedział na ławce na ganku i wyglądał jak brat bliźniak Wiktora. Podobna koszulka, tylko w trochę mniej agresywnym kolorze, podobne spodenki, podobne buty. Nawet ich rowery, oparte o jeden z filarów, były prawie identyczne. Na widok Gabrieli podniósł się i zdjął okulary, a Gabi musiała przyznać, że nawet w tym gadżeciarskim wydaniu wyglądał świetnie. Dziękuję, że się pan zgodził na rozmowę. Zaczęła. Wydaje mi się, że ostatnio byliśmy na ty. Przypomniał jej. Wiktor wspominał, że chodzi ci o broszkę. Usiedli na ławce. Gabriela przez chwilę nie wiedziała, jak zacząć. To dość delikatna sprawa, uprzedziła. Pamiętasz może takiego lekarza Pawła Zychę? Został oskarżony o molestowanie seksualne i w końcu popełnił samobójstwo. Zawada zrobił duże oczy. Oczywiście, że pamiętam, ale to było ze 20 lat temu? Zdziwił się. Tak, ty wtedy pracowałeś w Urzędzie Miasta, prawda? Zawada skinął głową. Oficjalnie byłem zatrudniony jako starszy specjalista od komunikacji, ale pracowałem bezpośrednio z burmistrzem. Trochę taki asystent od wszystkiego. Co możesz o nim powiedzieć? O broszku? Zależy w jakim kontekście. Czy był uczciwy? Albert parsknął śmiechem. Ciebie naprawdę długo tutaj nie było. Czy to znaczy, że kradł? Oczywiście. I to dość ostentacyjnie. Zwłaszcza pod koniec ostatniej kadencji, kiedy już było wiadomo, że odchodzi z urzędu. Jaka mogła być skala tych kradzieży? Skala była taka, że teraz jest głównym udziałowcem Olimpu. Czyli zależało mu na tym, żeby się jak najdłużej utrzymać przy korycie, tak? Oczywiście. Gabi nabrała powietrza. Czy uważasz, że Brożek byłby w stanie wrobić Zycha w molestowanie? Co masz na myśli? Zapytał ostrożnie Albert. Wynajęcie tej dziewczyny, żeby go oskarżyła. Zawada aż się do niej nachylił. Co ty w ogóle mówisz? Przecież to kryminał. Oczywiście. Tym bardziej, że Zych się zabił. Ale nie odpowiedziałeś. Myślisz, że to mogła być jego robota? Zawada się zamyślił. Wiesz co, zawsze uważałem, że biznesowo i politycznie jest bezwzględny. Czy byłby zdolny zapłacić komuś za fałszywe zeznania? Myślę, że bez problemu. Widziałeś ją wtedy, tę dziewczynę? Kojarzysz, jak wyglądała? Raz mignęła mi na mieście. Wiem, że to była ona, bo ktoś ją pokazał palcem i powiedział, że to ta laska, która oskarżyła Zycha. Ale nigdy z nią nie rozmawiałem. Pojawiła się może u was w urzędzie? Nie, skąd? Ona to zgłosiła na policję i potem bardzo szybko wyjechała z Nałęczowa. Urząd miasta nie był w żaden sposób w to zaangażowany. A nie kojarzysz, czy Brożek miał z nią jakiś kontakt? Nigdy go z nią nie widziałem. Ale przecież nie chodziłem za nim non-stop. Zresztą on by się też z tą znajomością raczej nie afiszował. Gabriela czuła, że znowu utknęła w martwym punkcie. Zastanawiam się, jak udowodnić Broszkowi, że dał tej dziewczynie pieniądze. A dlaczego chcesz mu to udowadniać? Zainteresował się Zawada. Przecież to się już i tak przedawniło. To przestępstwo tak. Morderstwo Sandry Herman nie. Albert Zawada pokręcił głową z niedowierzaniem. Czyli jednak postawiłaś na swoim? Teraz to Gabriela popatrzyła na niego zdziwiona. W sensie? Pamiętam, jak na tej uroczystej kolacji kłóciłaś się z komendantem, że Herman została zamordowana. Nie wyglądał na przekonanego. Gabriela uśmiechnęła się krzywo. No i go nie przekonałam. Można powiedzieć, że prowadzę amatorskie śledztwo. A w jaki sposób śmierć Herman wiąże się ze sprawą Zycha? Bo to ona 20 lat temu oskarżyła go o molestowanie. I jestem pewna, że jej śmierć ma z tym coś wspólnego. Gabi miała nadzieję, że Zawada nie będzie wypytywał o szczegóły. Tajemnica śledztwa to tajemnica śledztwa, nawet jeżeli przeprowadzała je jako wysokiej klasy amatorka. Na szczęście dokładnie w tym momencie z pensjonatu wyłonił się Wiktor.
2: Hej, długo jeszcze, bo zaraz zrobi się ciemno,
1: rzucił z pretensją. Zawada wstał z ławki i uśmiechnął się do Gabrieli. Bardzo to wszystko ciekawe. Musimy się znowu zobaczyć. Koniecznie. Może jakaś kolacja u nas? Z Wiktorem i Aldoną? Co ty na to? Kolacja z Wiktorem i Aldoną. Tak Gabi wyobrażała sobie piekło. Super pomysł. Chętnie, odpowiedziała jednak. Podczas takiego nieformalnego spotkania można się czasami dowiedzieć różnych interesujących rzeczy. To obgadamy szczegóły i dam ci znać. Gabi patrzyła, jak mężczyźni moszczą się na rowerach.
2: Dziękuję,
1: krzyknęła za Zawadą. Pomachał jej ręką i odjechali.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zaskakujący zwrot akcji w sprawie rozpadu PiS. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy nie zostali zgodnie z zapowiedziami usunięci z partii. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości orzekł, że to rzecznik dyscyplinarny podejmie decyzję, a każdy przypadek ma badać indywidualnie. Co na to wszystko były premier i jego ludzie? Mateusz Morawiecki powiedział, że to, co się stało na posiedzeniu Komitetu Politycznego, PiS odbiera jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu, co nikomu służyć dobrze nie będzie.
1: Przyjmuję, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci, a jakie konkretne kroki podejmiemy, no to mogę powiedzieć za kilka godzin dopiero.
0: Morawiecki potwierdził też, że sam zrezygnował z przewodniczenia Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której w Parlamencie Europejskim należeli dotąd wszyscy europosłowie PiS-u. Benjamin Netanyahu w Białym Domu, premier Izraela, rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, komentują media. Według gazety New York Times dla Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego, dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyleciał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował później, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu napisał w mediach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbyli. Premier uderza w Karola Nawrockiego. Wysokie ceny paliw w najbliższych tygodniach będą zasługą prezydenta, twierdzi Donald Tusk. Chodzi o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ta decyzja to cios dla wszystkich polskich kierowców, mówi szef rządu.
2: To nie jest złośliwość z mojej strony. Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten program CPN, a mamy CKN. Ceny Karola Nawrockiego. Bo wysokie ceny paliw w najbliższych dniach i tygodniach to będzie konkretnie jego zasługa. Bo mamy co najmniej 4 miliardy złotych mniej na to, żeby ulżyć polskim kierowcom. I to jest po prostu absolutny skandal.
0: Wcześniej Tusk zapowiadał, że jeśli sytuacja na rynku paliw nadal będzie niestabilna, rząd zaproponuje wprowadzenie ponownej regulacji cen na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Rozmowy w tej sprawie mają toczyć się m.in. z ministrem finansów. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmienia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, uważa rzecznik rządu Adam Szłapka. Trybunał zdecydował, że niezgodne z konstytucją jest rozporządzenie, które wprowadza wzór dokumentów do wydawania odpisów aktów małżeństw zawartych za granicą. Według Adama Szłapki są zastrzeżenia dotyczące składu Trybunału, więc sędziowie sądów powszechnych nie powinni brać pod uwagę jego decyzji.
3: Tutaj w polskim systemie prawnym się nic nie zmienia. Składy Trybunału Konstytucyjnego są obarczone wadą prawną, więc trudno ten komunikat, który został przedstawiony ustami pana posła Piotrowicza, traktować jako orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa na początku czerwca zaskarżył PiS. Odpowiedzialność karna, kontrole i limit czasu pracy to zmiany, które są w ustawie dotyczącej zarobków w ochronie zdrowia. Medyk będzie odpowiadać karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące czasu pracy. Ten będą sprawdzać kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoba pracująca w prywatnej przychodni i publicznym szpitalu będzie objęta limitem czasu pracy w obu miejscach. Nie będzie mogła pracować więcej niż na 2 etaty, mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
4: Chodzi o tych pracowników medycznych, którzy świadczą i usługi w sektorze publicznym i poza sektorem publicznym. Chcemy zapewnić, żeby pacjenci nasi byli bezpieczni. Jeżeli ktoś ma swoją własną indywidualną praktykę, tylko i wyłącznie jego wybór, jak chce pracować.
0: Zgodnie z założeniem resortu do końca sierpnia ustawa ma być przyjęta przez rząd i po wakacjach trafi do Sejmu. AI w Polsce będzie pod nadzorem. Zajmie się nią specjalny organ Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. To dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą wdrażającą unijne prawo. Prace komisji mają ruszyć jeszcze w tym roku. A co to oznacza dla internautów? Tym tematem zajął się reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
5: Zniknąć ma tak zwany scoring społeczny, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym tym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy albo w jakikolwiek sposób targetować twoje życie, albo w przypadku na przykład wykorzystywania tego do nielegalnych działań czy zbierania danych, a później ich sprzedawania.
5: Nowe prawo ma też chronić obywateli przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości, a każda treść w sieci stworzona przez sztuczną inteligencję będzie musiała być oznaczona. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Weryfikowaniem treści AI w sieci ma zająć się nowa komisja. W ramach nadzoru będzie mogła prowadzić kontrolę, a w razie potrzeby nakładać kary. Po wieloletniej tułaczce Sinfonia Varsovia wreszcie cieszy się własną siedzibą przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. W wyremontowanych budynkach byłego Instytutu Weterynarii od września będzie działać m.in. kameralna sala koncertowa. Zaprasza dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
7: My zawsze byliśmy orkiestrą bezdomną. My jesteśmy oczywiście na Grochowskiej od 2010 roku, ale nigdy to nie było miejsce, gdzie mogliśmy z czystym sumieniem zaprosić Państwa na koncerty, bo to jednak do takiej ruiny, ściany obskrobane, czasami prąd jest, czasami nie ma. A tu wreszcie wszystko jest. Budynki są cudownie wyremontowane, serce rośnie.
0: W nowej siedzibie orkiestry będzie też wielka sala koncertowa, której budowa może ruszyć już we wrześniu. Hotspot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, będzie miał premierę na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W niedzielę uroczyście zamknie imprezę. To kryminał science fiction i wizja niedalekiej przyszłości. Akcja toczy się w świecie, w którym ludzie są ściśle połączeni ze sztuczną inteligencją, mówi reżyserka.
8: System, w którym żyją wszyscy ludzie w głowie, a głowa, to musimy wiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja, która nie tylko ułatwia komunikację ludziom, ale też funkcjonowanie w tym świecie.
0: W filmie grają m.in. słynna dziewczyna z tatuażem, czyli Naomi Rapace, oraz Andrzej Konopka. Hot Spot do kin trafi 25 września. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: Poseł Konfederacji Przemysław Wipler razem z nami. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Początek rozmowy to zawsze u nas krótka piłka. Dziś nie będzie inaczej. Pytanie i do pana, i do naszych słuchaczy brzmi, czy Mateusz Morawiecki odbierze wyborców Konfederacji? Tak czy nie?
2: Nie.
1: Zobaczymy, czy nasi słuchacze się z panem zgodzą. Sonda na radioz.pl już działa. A lubi pan zapasy w błocie?
2: Ani osobiście nie lubię uczestniczyć, ani nie lubię oglądać.
1: Nie, żebym pana wyzywał na pojedynek, żeby było jasne, ale o takich zapasach pisze Mateusz Morawiecki, opisując, co się dzieje między nim a PiS-em, i pisze tak: gdy kończą się argumenty, zaczyna się festiwal fake newsów, insynuacji i politycznego błota. W ostatnich dniach widać, że niektórzy kompletnie nie wytrzymują ciśnienia.
2: Gdy słucham Jacka Kurskiego, który mówi, że Mateusz Morawiecki jest małym trybikiem w niemieckiej maszynie zniszczenia Polski, a tak
1: jest Angelą Merkel w przebraniu.
2: Jest cichym, małym agentem Angeli Merkel, który od lat niszczył Polskę, obóz Zjednoczonej Prawicy, i wreszcie on może głośno to powiedzieć, to widać, że tam się coś mocno porozklejało, podklejało.
1: Czyli jako... nie kupuje pan spinu Jacka Górskiego?
2: Są to brednie, które ma różne wady Mateusz Morawiecki, ale takie straszenie starymi chochołami najbardziej żelaznych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, by oni nadal nimi pozostali, pewnie nie będzie skuteczne, no bo jest aż śmieszne.
1: No ale kogo bardziej wzmacnia rozpad PiS-u? Donalda Tuska czy Konfederację?
2: Myślę, że przede wszystkim wielu wyborców prawicy w chwili obecnej zobaczy, że jest ideowa, niekłócąca się prawica, która jest konsekwentna i w różnych kwestiach miała rację, ponieważ to, co teraz zarzucają krytycy Mateusza Morawieckiego, to bardzo często przypominają rzeczy, za które myśmy w opozycji wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości krytykowali jego rząd.
1: Tak, mówiliście, zamordyzm covidowy, dewastacja systemu podatkowego, masowa imigracja, szaleńcza polityka klimatyczna, czy zgoda na zielone...
2: Nowe podatki, Polski
1: jest pytanie,
2: Ład,
1: panie pośle,
2: uległość
1: tu i teraz.
2: Wobec w Unii Europejskiej, to wszystko mówią teraz politycy PiS-u.
1: Super,
2: wreszcie się rozliczyli ze swoim premierem, więc Konfederacja miała rację.
1: To dla Konfederacji partner do współpracy. Czy możecie za jakiś czas spotkać się w jednym rządzie?
2: Nie będziemy spekulować o tym, z kim się będziemy spotykać w rządzie, bo nasi wyborcy tego nie lubią. I żadni wyborcy tego nie lubią. Oni głosują na Konfederację, bo chcą Konfederacji i chcieliby najchętniej samodzielnego rządu.
1: Pan może mówić, że nie będziecie spekulować, ale wasi posłowie spekulują. Ja czytam na przykład w Fakcie taki wielogłos Konfederacji. Poseł Mulawa: nie będzie żadnego mariażu z Morawieckim. Poseł Tumanowicz: nie ma żadnych podstaw do sojuszu z byłym premierem. Ale poseł Krzysztof Tuduj: mam bogatą wyobraźnię. Od konkretów to będzie zależało. Krzysztof Rzońca: byłbym niepoważny, wykluczając jakiekolwiek scenariusze.
2: Krzysztof Rzońca powiedział dokładnie to, co przed chwilą ja powiedziałem. To, że nie chcę spekulować, to nie znaczy, że jestem otwarty na wykluczanie czegokolwiek.
1: Czy możliwa jest współpraca z Morawieckim w przyszłości?
2: Mateusz Morawiecki jest bardzo pracowitym człowiekiem. Jest człowiekiem, który ma, oprócz błędów politycznych, które popełnił, również niewątpliwe zalety. I z uwagi na te zalety był osobą, która zarządzała państwem przez 6 lat, ponieważ wymaga to zarządzania państwem. Bycie premierem wymaga niebywałej pracowitości, niebywałej odporności fizycznej i psychicznej. On te cechy akurat miał. Więc teraz po raz pierwszy jest rozłam w PiS-ie, za który się wziął człowiek, który jest pracowity, bardzo pracowity, i wziął sobą ludzi, którzy też są pracowici, to jest pierwsze. A drugie, podczas poprzednich rozłamów Prawo i Sprawiedliwość było dużo silniejsze wewnętrznie i dużo silniejszy był autorytet Jarosława Kaczyńskiego, bo to, co teraz się dzieje, to, co robią różni politycy obu tych frakcji pisowskich, postpisowskich, to jest przejaw braku szacunku i autorytetu dla Jarosława Kaczyńskiego. Widać,
1: panie
2: że
1: pośle,
2: on stracił kontrolę.
1: Jeśli wygracie wybory, kim w rządzie będzie Grzegorz Braun?
2: Nie będę spekulował, kto kim będzie w rządzie, bo wyborcy bardzo tego nie lubią.
1: Ale jakie ministerstwo powierzyłby pan Grzegorzowi Braunowi?
2: Ale gdybym był młodym, niedoświadczonym politykiem, to by mnie pan wyciągnął w tego rodzaju teoretyzowanie i tyle.
1: Nie mówi pan absolutnie, Grzegorza Brauna w rządzie nie będzie.
2: Grzegorz
1: Co jest Braun... bardzo ważną deklaracją, bo to znaczy, że pan może pracować w rządzie z człowiekiem, który odpowiada na przykład za, tu cytat, słowa: Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake.
2: Jest bardzo wiele poważnych głosów polemicznych z tą wypowiedzią Grzegorza Brauna, a to, co nas
1: różniło... Ale to nie jest jedyna wypowiedź kontrowersyjna, czy budząca kontrowersję. Braun mówi, nie dajmy się nabrać na zbrodnie w Buczy, bo to nie Rosjanie zabijali Ukraińców, ale Ukraińcy Ukraińców. Pan może z takim człowiekiem być w rządzie?
2: W tym studio, jeszcze gdy Grzegorz Braun z nami płynął w jednym statku, mówiłem, że w 90% mamy zgodny z Grzegorzem Braunem, ale poza tym on robi i mówi różne rzeczy, które są dla nas kompletnie nieakceptowalne, są dla nas trudne i które szkodzą Konfederacji jako całości.
1: No, nieakceptowalne, pytanie, jak bardzo daleko nieakceptowalne. Czy na tyle nieakceptowalne, żeby z człowiekiem, który używa przemocy w polityce, używa tego typu określeń...
2: To jest nieprawda z tym używaniem przemocy w polityce. Ja wiem, co to jest. Jestem, naprawdę mam dużą wiedzę historyczną i dużą wiedzę bieżącą. Wiem, co to jest przemoc w polityce. Wyniesienie choinki z sądu, zniszczenie mikrofonu w ramach happeningu czy odpalenie gaśnicy, to nie jest używanie przemocy w polityce. Gdyby na tym się kończyła przemoc w polityce, to bylibyśmy najszczęśliwszą planetą w kosmosie.
1: No ale usłyszeliśmy, że to nie jest wykluczone, że Grzegorz Braun w rządzie się znaleźć może. To o tym jeszcze pewnie porozmawiamy za chwilę. A tymczasem Rzeczpospolita donosi, że prokuratura namawia szefa Zonda Krypto na współpracę. Trzyma pan kciuki za to, żeby Przemysław Kral został świadkiem koronnym?
2: Nie wiem, w jakiej sprawie Przemysław Kral mógłby zostać świadkiem koronnym. Rozumiem, że problemem i systemowym wyzwaniem, które jest w chwili obecnej, to jest to, żeby ci ludzie, którzy stracili środki w wyniku upadku tej kryptogiełdy,
1: śledczy próbują go namówić, żeby ujawnił całą prawdę o tym, jak działała kryptogiełda. Czy prokuratura pytała pana o wizytę u prezesa Zonda Krypto w Monako?
2: Nie, ale dlaczego miałaby mnie pytać, o co miałaby mnie pytać?
1: No na przykład o to, skąd te przelewy dla pana fundacji od spółek szefa Zonda.
2: Prokuratura w chwili obecnej zajmuje się moimi zawiadomieniami dotyczącymi popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska. W sprawie prywatnego aktu oskarżenia już został wyznaczony sędzia, była pierwsza rozprawa. Mam nadzieję, że Donald Tusk zrzeknie się immunitetu, tak jak zrzekł się w innym podobnym.
1: Czy prokuratura pytała pana o umowy zawarte między pana fundacją a giełdą kryptowalut?
2: Nie, a dlaczego miałby pytać?
1: A pokaże pan te umowy?
2: Jakby zostanę zapytany, to oczywiście.
1: I są takie umowy. Czego dotyczyły?
2: Współpracy w zakresie doradczej.
1: I na czym to doradztwo polegało?
2: Doradztwo dotyczące kwestii komunikacyjnych, kwestii, powiem tak, ta spółka miała bardzo poważne problemy wizerunkowe, które wynikały z tego na przykład z jej współpracą z Polskim Komitetem Olimpijskim, współpracowała z wieloma klubami sportowymi.
1: Czyli pomógł pan zbudować wizerunek firmy, której klienci stracili 350 milionów złotych.
2: Nie budowałem wizerunku, pomagałem rozwiązywać różne bieżące problemy, które się zaczęły pojawiać.
1: I to zupełny przypadek, że ujmował się pan za giełdą kryptowalut w Sejmie?
2: Nie, z giełdami kryptowalut się umawiałem tak jak cała informacja zawsze. I jednym z błędów, które popełniono z rządu właśnie Mateusza Morawieckiego, było to, że ta giełda wyszła z Polski, że w Polsce nie było serwerów, w Polsce nie było pracowników, w Polsce nie było infrastruktury i że można było z dnia na dzień wszystko wyłączyć i zamknąć. Z czego to powodu bardzo wielu Polaków nie jest w stanie na przykład przedstawić dowodu, że miał jakiekolwiek środki w giełdzie kryptowalut.
1: Dlaczego mamy wierzyć, że pana ujmowanie się za giełdą kryptowalut w Sejmie nie miało związku z przelewami, które otrzymywał pan od szefa
2: Ale
1: z krypto?
2: Mówienie, że polskie prawo, gdy jest złe i gdy całą branżę ma wypchnąć poza Polskę, no to jest stwierdzenie pewnych oczywistych
1: faktów. Pan pytał, dlaczego zablokowano Polakom możliwość logowania się i potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą M-Obywatela do Zonda Krypto.
2: No bo
1: to jest zupełnie co innego, panie pośle.
2: To było kompletnie niezrozumiałe.
1: Okej. Okay. Zanim dalszy ciąg naszej rozmowy w sieci, to krótka piłka po raz drugi. Pytanie pierwsze. Konfederacja przywróci obowiązkowy pobór do wojska, tak czy nie?
2: Nie.
1: A Pegasusowa Komisja Śledcza to była strata czasu, tak czy nie?
2: Tak.
1: Prezydent powinien pomóc prawicy ułożyć listy wyborcze do Senatu, tak czy nie?
2: Tak, powinien być liderem tego projektu.
1: Partyjna polityka to jest zadanie dla prezydenta?
2: To jest kwestia dania stabilnej większości w Senacie, która pozwoli między innymi nadawać bieg inicjatywom referendalnym pana prezydenta, ale też w wielu innych kwestiach jest to ważne. Jeżeli uruchomiliśmy pracę nad nowym projektem konstytucji, to musimy mieć większość w Zgromadzeniu Narodowym i w Zgromadzeniu Narodowym, więc nie tylko w Sejmie, ale również w Senacie.
1: To jeszcze wyniki sądy z naszej strony internetowej. Pytaliśmy, czy Mateusz Morawiecki odbierze wyborców Konfederacji. 42% odpowiedzi odpowiedzi na tak, więcej, bo 58% odpowiedzi na nie. Te wyniki mamy na radio.pl i tam rozmawiamy dalej z naszym gościem.
0: To jest gość Radia Z.
1: Panie pośle, powie pan dzisiaj twardo i zdecydowanie, że nie będzie rządu z Konfederacją bez premiera z Konfederacji?
2: Nie, ponieważ nie chcemy spekulować o takich rzeczach rok przed wyborami.
1: To ciekawe, bo 30 października ubiegłego roku, czyli na więcej niż rok przed wyborami, to pan w TVN24 powiedział: nie wejdziemy do koalicji z nikim, kto nam nie da premiera, czyli osoby decydującej.
2: To jest moje osobiste stanowisko. Miałem w tym zakresie rozmowy z moimi kolegami, że rozmowa o jakichkolwiek stołkach i stanowiskach wtedy, nawet 2 lata przed wyborami, a nie rok przed wyborami, to jest błąd i żeby takich rzeczy nie robić, moi koledzy, z którymi o tym rozmawiałem, mają absolutnie rację.
1: Czyli wyszedł pan przed szereg w tej sprawie?
2: Ja wyszedłem ze swoją opinią. Uważam, że w sytuacji, w której, w takim systemie, w jakim mamy w Polsce, to zgodzenie się na randkę w ciemno, na kogokolwiek, kto będzie spoza naszego środowiska, w sytuacji, jak silną pozycję ustrojową ma premier, będzie błędem, byłoby błędem i może nas zatopić jako projekt.
1: A dzisiaj Bosak czy Mentor? Kto jest kandydatem Konfederacji na premiera?
2: Nie spekulujemy o takich rzeczach i żadnym...
1: Nie, to nie chodzi o spekulacje, chodzi o to, kto jest twarzą Konfederacji, które ją pokazujecie. Tak, kto ma być nasz przyszły premier? O to walczymy.
2: My w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości naprawdę mamy 2 skrzydła. Mamy skrzydło narodowe, mamy skrzydło wolnościowe i nie jest to przedmiotem spekulacji jakichkolwiek, kto jest personalnie naszą kandydatem
1: na premiera. Ale nie powiecie wyborcom, kto jest kandydatem na premiera?
2: Nie wiem, to będzie decyzja Rady Liderów Konfederacji Ścisłych Władz naszej formacji.
1: To
2: będzie
1: to są dwie różne wizje polityczne, to, musi
2: nie,
1: pan przyznać.
2: Nie, to są bardzo... W 90,
1: Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja to są jednak inne ścieżki.
2: W 90 paru procentach mamy spójność i proszę zobaczyć, jak my spójnie głosujemy w Sejmie. Bardzo wyjątkowa są sytuacje, gdy dzielimy się w jakichś głosowaniach. W absolutnej większości głosowań głosujemy wspólnie i to jest dobra na co dzień pracowana koalicja, bo Konfederacja jest w istocie jest koalicją 2 środowisk, które mają różne korzenie, różną bazę, różną tradycję i historię, różnych liderów, różny skład osobowy. Są też ludzie, którzy są tak na pograniczu obu tych środowisk.
1: Ale
2: i to dobrze działa.
1: Jest oczywiste, że kandydatem na premiera od was będzie ktoś z duetu Bosak-Mentzen?
2: Zobaczymy. To jest rok, mamy rok do wyborów i to naprawdę myślę, że podstawową taką intuicją jest to, żeby nie spekulować na temat takich rzeczy personalnie.
1: No nie, to nie pamiętamy, chodzi o spekulacje, tylko chodzi o wasz wybór,
2: my
1: panie
2: pamiętamy,
1: pośle. A jeśli prezydent
2: my pamiętamy,
1: powie...
2: jak to działało historycznie. Pamiętamy historycznie Jana Rokitę, premiera z Krakowa.
1: Premier z Krakowa.
2: I to jest wstrząsający błąd. Nikt nie zgodzi się na to, żeby być obsadzony w tej roli, bo minęło ile lat? 20?
1: A co teraz będzie 20? Premier z Lublina?
2: Nie wiem. Nie sądzę.
1: No bo dlaczego tak bardzo drażni was Przemysław Czarnek?
2: W ogóle nie jest kwestia drażnienia. Może w pewnych kwestiach, gdy próbuje ktoś chodzić w naszych butach i próbuje mówić naszym językiem, udając, że nie było 8 i całkiem innych lat rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, to jest irytujące, ponieważ to są
1: Ale
2: takie
1: to
2: momenty...
1: Ale to wy mówicie, on nie powinien być premierem. Dlaczego?
2: Powiem tak, premier nie powinien być z PiS-u. To jest pierwsza podstawowa rzecz i to powinno w sumie zamknąć sprawę, tak?
1: To jeśli prezydent przyjdzie i powie, ja was pogodzę, niech premierem będzie Zbigniew Bogucki, to co wy na to?
2: Nie sądzę, ponieważ Zbigniew Bogucki jest PiS-owcem, jest członkiem, moim zdaniem, nadal Prawa i Sprawiedliwości i jest, no, reprezentuje w wielu wymiarach po prostu Prawo i Sprawiedliwość. Ale jeszcze raz powiem, spekulowanie personalne rok przed wyborami to zmarnowanie czasu mojego, pana i naszych słuchaczy.
1: Pan może tak twierdzić, no, ale Prawo i Sprawiedliwość wskazało kandydata na premiera, dlatego naturalne jest to, że pytamy, kto jest kandydatem na premiera z innych
2: Prawo
1: ugrupowań.
2: Prawo i Sprawiedliwość wskazało metodą na lisa osobę, która ma równie szansę zostania realnym premierem jak pan premier Gliński, który został wicepremierem do spraw kultury, ministrem i nigdy premierem nie został. Był w wiele

0: kwestiach problemów. Wskazanie Przemysława Czarnka było element taktyki i wewnętrznej, i zewnętrznej. Rozumiemy te aspekty. My nie mamy potrzeby podobnych ruchów i narzędzi stosowania.
1: To zamykając temat, a może Andrzej Duda mógłby pogodzić was wszystkich jako kandydat na premiera?
0: Nie sądzę.
1: Też zły pomysł?
0: Myślę, że w samym Prawie i Sprawiedliwości on nie budzi entuzjazmu.
1: No dobrze, to pytałem pana wcześniej w krótkiej piłce o pobór do wojska. To jest tak, że Konfederacja jest za obowiązkowym powrotem poboru, czy przeciwko temu poborowi?
0: Dyskutujemy na temat tego. Wiemy, że jest bardzo duży opór, wiemy, że byłoby to bardzo trudne, ale wprowadzenie systemu powszechnego przeszkolenia osób, którego w chwili obecnej nie ma, żeby zbudować bazę poborowych, której nie ma, to są realne problemy. To są rzeczy, z którymi musimy się zmienić. Przywrócenie 1:1 poboru, tak jak on wyglądał w latach 90. Ja pamiętam, jak wyglądało tak zwane wojsko jadące i czy tak zwana rezerwa jeżdżąca do domów. No i wiem, znam historię, świadectwa moich kolegów, kilka lat ode mnie starszych, jak wtedy wyglądało wojsko. Do tego na pewno nie ma powrotu. Nikt na to w Polsce by się nie zgodził w takim formacie historycznym.
1: Gdyby rządziła Konfederacja, obowiązkowy pobór do wojska nie wróci.
0: Bardzo bym się zdziwił, gdybyśmy mieli inne stanowisko w tej sprawie.
1: Sławomir Mentzen. Jestem zwolennikiem rozwiązania, żeby po maturze młodzi mężczyźni przeszli kilkumiesięczne przeszkolenie.
0: A to nie jest pobór. To jest właśnie przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
1: Ale gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
0: Wojsko powinno to prowadzić. To jest jasne, oczywiste, tak, ale...
1: Czyli na kilka miesięcy młodzi ludzie po maturze powinni trafiać do wojska.
0: Czy to zrobimy w trakcie studiów jako w okresach wakacyjnych, doszkolenie, przeszkolenie? Są kwestie techniczne. Jest bardzo ciekawy dotyczący tych kwestii raport Fundacji Instytut Sobieskiego dotyczącego tego, w jaki sposób budować potencjał werbowania potencjalnie rezerwy, której nam, jeszcze raz powiem, brakuje. I to jest rozwiązanie, które musimy znaleźć, ale to jest co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu, ze zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru.
1: Panie pośle, czy Mateusz Morawiecki powinien zostać wicemarszałkiem Sejmu?
0: Myślę, że gdy będzie zgłoszony jako kandydat na ten wakat, to opór będzie dużo mniejszy niż w sprawie pani marszałek Witek. Myśmy, pamiętając, jakim ona była marszałkiem w poprzedniej kadencji, zagłosowaliśmy przeciw niej personalnie, ale jest dla nas jasne, że kilkudziesięcioosobowy klub, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosi się po swojego wicemarszałka, powinien mieć reprezentację w Prezydium Sejmu, więc to może być jeden z pierwszych faktów politycznych po powołaniu klubu, zgłoszenie się po tego marszałka. A jak znam nastawienie większości sejmowej, to z radością wypełnią ten wakat, pogłębiając podziały w obozie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czyli jeśli powstanie nowy klub w Sejmie, Mateusz Morawiecki go stworzy, to będzie mu się należało to stanowisko wicemarszałka pana.
0: Należało, to jest mocne słowo, ponieważ zasada jest
1: Konfederacja
0: taka...
1: ma wicemarszałka, PSL ma, Polska 2050, a każdy z tych klubów jest mniejszy niż środowisko Morawieckiego.
0: Tyle, że to są kluby, które weszły z odrębnych list parlamentarnych, a to będzie klub, który powstał w wyniku secesji. Z uwagi na polską tradycję parlamentarną jest inne traktowanie takich klubów, które powstały w wyniku secesji. To nie będzie pierwszy tego rodzaju klub i to jest wtedy decyzja woli sejmowej. Ale jest wakat, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego reprezentanta. Z uwagi na trwanie w uporze, że to ma być pani marszałek Witek, z uwagi na to nie ma uzupełnienia tego wakatu, więc myślę, że to jest dosyć jeden z oczywistych ruchów, który może być grany w najbliższym czasie.
1: Konfederacja zaprasza Mateusza Morawieckiego do wspólnego paktu senackiego.
0: My nikogo nie zapraszamy do wspólnego paktu senackiego, ale jeżeli pakt senacki ma mieć miejsce, to wszystkie realnie siły funkcjonujące w opozycji, mające poparcie społeczne, powinny w nim uczestniczyć. Wszystkie, bez wykluczania kogokolwiek.
1: I powinien
0: być ten pakt, głównym jego gospodarzem powinien być pan prezydent, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, jego żywotnym interesie jest, by była stabilna większość większość przychylna mu w Senacie i to jest też kwestia współpracy, jeżeli będzie wojna szeroko

0: zmiana na prawicy i będzie chaos i mętlik na prawicy, to nie będzie miał nawet przy całkiem dużym poparciu czy rekordowym poparciu Karol Nawrocki reelekcji.
1: Ale bierze pan udział w jakichkolwiek rozmowach na temat paktu senackiego?
0: Nie biorę, nie toczą się te rozmowy. Zresztą
1: nie
0: wszyscy,
1: ma takich rozmów.
0: Wszyscy wiemy, że im później te rozmowy się zaczną, tym lepiej.
1: Ale dlaczego tych rozmów nie ma, pan
0: Ale
1: zdaje?
0: Dlatego między innymi, że one musiałyby oznaczać rozmowy o określonych parytetach, okręgach, o nazwiskach, a sytuacja, w której jest tak dynamiczna scena polityczna, takie rozmowy będą miały sens, ale na wiosnę przyszłego roku, czyli mniej więcej na poziomie maja, czerwca, kiedy będziemy wiedzieli, jakie jest realne, stabilne poparcie poszczególnych projektów, które miałyby brać udział w tego rodzaju porozumieniu na poziomie prezydenckim. I to nazwijmy to paktem prezydenckim, nie senackim. Apelowałbym o stosowanie takiej nomenklatury.
1: Ale widzi pan prezesa Kaczyńskiego, który wychodzi na konferencję prasową z panem Markiem Wochem i mówi, no, zawarliśmy porozumienie, tu jest nasz początek paktu senackiego.
0: Widziałem taką samą konferencję, gdy Marek Wok z Grzegorzem Braunem również porozumiał
1: kilka
0: się do wspólnego paktu senackiego, bo kilka miesięcy wcześniej nie wiemy, co wydarzyło się po drodze.
1: No dobrze, ale wy wyśmiewacie ten ruch prezesa Kaczyńskiego.
0: Bo znamy Marka Wocha.
1: Dlaczego pan to wyśmiewa?
0: Bo Marek Woch, ja go znam, działał w Stowarzyszeniu Republikanie, którego byłem liderem. Znamy go od wielu, wielu lat i wiemy, jak funkcjonowały projekty, w których on był. Powiem w skrócie, co już wielokrotnie było powiedziane, nie jest ani bezpartyjny, ani samorządowcem.
1: No bo to jest lider bezpartyjnych samorządowców.
0: Który tylko nie jest ani bezpartyjnym, ani samorządowcem.
1: Tylko, że on wam odpowiada, kiedy go wyśmiewacie w internecie, że bezpartyjni samorządowcy w 2023 roku zdobyli 1 000 000 głosów w wyborach do Senatu.
0: I to nie byli jego bezpartyjni samorządowcy, bo projektów, którzy nazywają się bezpartyjnymi samorządowcami, w chwili obecnej w Polsce jest 5. Jedni mają partię polityczną, inni mają różne grupki, ale z całą pewnością samorządowcy są bardzo ważnym elementem politycznym przyszłorocznych wyborów, ponieważ mamy 2,5 tysiąca włodarzy gmin w Polsce, z których około 60% ich kariera polityczna jako lidera lokalnego zakończyć się ma za 3 lata, a za rok to będą mniej niż 2 lata i to jest moment, w którym wiele z tych osób myśli, żeby wystartować do Sejmu, żeby zaangażować się w inne projekty, tak jak zawsze kokietowali i oszukiwali, bo widziałem to wielokrotnie, jak ci właśnie włodarze miast próbowali swoją grę toczyć z różnymi projektami politycznymi, tak teraz uwagi na gilotynę dwukadencyjności. Wielu z nich myśli, że na poważnie trzeba podjąć pewne decyzje, postawić kropkę nad i to się wydarzy.
1: Ale moment, Marek Woch podszywa się pod cudze sukcesy, kiedy opowiada o tym, co było w wyborach 2023?
0: Proszę zapytać realnych liderów tych środowisk, czyli ludzi, którzy są prezydentami miast, szefami gmin, którzy brali udział w projektach bezpartyjnych samorządowców, nadawali im realną dynamikę. Takich ludzi jak pan Raczyński, mógłbym tutaj wymieniać nazwiska prezydentów takich miast jak Kalisz, jak Lubin. Moglibyśmy wymieniać, wiemy, z których miast samorządowcy nadawali impetu tym projektom. I to, że kogoś wzięli z sobą na pokład, dali mu jakieś funkcje koordynatorskie, no i on uwierzył, że on jest kapitanem okrętu, to jest nierzadkie w Polsce i w ogóle w polityce i w życiu publicznym.
1: Panie pośle, to pytanie do wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ten raport Komisji Śledczej jest gotowy?
0: Nie. Jak będzie gotowy, to pewnie będę do niego bardzo szerokie zdanie odrębne zgłaszał.
1: Ale w tym tygodniu zgasicie światło, skończycie pracę Komisji Śledczej?
0: Nie sądzę, ale jestem bardzo ciekaw.
1: Bo słyszeliśmy wcześniej, że przed wakacjami sejmowymi komisja chce skończyć pracę.
0: Rok temu słyszałem, że już kończymy, a dlatego nie dostanę możliwości posiadania własnego eksperta w tej komisji, bo już kończymy, więc nie ma sensu go powoływać. To było rok temu, więc zobaczymy, ile ten... Wszyscy się boją, myślę, zakończyć to raportem, ponieważ raport zostanie poddany ocenie polskiej opinii publicznej i to może być bardzo surowa ocena.
1: No czytam, że to będzie raport trójwarstwowy, że będzie część jawna, część tajna i część ściśle tajna i ta ostatnia ma trafić tylko do prokuratury. Pan będzie mógł przeczytać tę ściśle tajną część raportu Komisji Śledczej, w której pan pracuje?
0: Nie, cały czas nie mam dopuszczenia do ściśle tajnych.
1: To trochę absurd, że z komisji wyjdzie raport, którego pan nie
0: pozna. Jedyny przedstawiciel opozycji w tej komisji nie będzie mógł się z nim zapoznać. tak.
1: No to dlaczego tej ostatniej części nie będą mogli przeczytać wszyscy posłowie?
0: Ponieważ posłowie mają dostęp tylko do tajnego, a o tym, kto dostaje ściśle tajne, dostaje polityczny szef służb specjalnych.
1: No jasne, tylko co w tej części raportu dla prokuratury specjalnie napisanej będzie?
0: Nie mam pojęcia, ponieważ uważam, że bardzo wielu wątków nie poruszono, bardzo wielu wątków nie dotknięto, nie przeprowadzono środków dowodowych, co do których komisja sama się zgodziła, żeby je przeprowadzić i przegłosowała ich przeprowadzenie. Więc zobaczymy, czy sobie z tego rodzaju formalizmami dadzą radę. Nie sądzę.
1: Czy w raporcie komisji znajdzie się zdanie o tym, że panowie Kamiński i Wąsik okłamywali Jarosława Kaczyńskiego w sprawach Pegasusa?
0: Nie wiem.
1: Bo to pan o tym mówił jakiś czas temu.
0: Czy mówiłem na tym podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chwilę przed tym przesłuchaniem zostały opublikowane nagrania z gabinetu Daniela Obajtka, który był nielegalnie podsłuchiwany, ponieważ i był podsłuchiwany w jednym z najbezpieczniejszych budynków Europy Środkowej. Budynek Orlenu to jest budynek, który ma super dobrą ochronę, więc ktoś z tej ochrony, czyli domniemujmy ktoś ze służb, nagrywał Daniela Obajtka, później te nagrania trafiły do mediów i jeżeli było to poza trybem oficjalnym, to znaczy, że było nielegalne podsłuchiwanie na przykład Daniela Obajtka. To nie był jedyny tego rodzaju przypadek.
1: A powie pan dzisiaj, że rząd PiSu uczynił z Pegasusa broń polityczną do walki z opozycją?
0: Tak uważa bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Może ludzie Morawieckiego zaczną o tym teraz mówić, jak już są poza PiSem, bo jak...
1: A pan co uważa w tej sprawie?
0: Ja... Tak, uważam, że nadużywano tych narzędzi. Sytuacja, w której wiadomości z telefonów prywatne polityków opozycji trafiały na pasek telewizji publicznej, to było wykorzystywanie narzędzia inwigilacyjnego do walki politycznej. To, co działo się w sprawie pana senatora Brejzy, który jest absolutnie nie z mojej bajki, to było absolutnie karygodne, ale w tej sprawie toczy się już postępowanie karne, są przesłuchiwani ludzie. 3 lata prawie już trwa to postępowanie za obecnych rządów, więc to najwyższy czas, żeby jakieś akty oskarżenia trafiały do sądu.
1: A czy jeśli Konfederacja stworzy kiedykolwiek rząd z PiS-em, pozwolicie na to, żeby to ludzie PiS-u odpowiadali za służby specjalne?
0: Po pierwsze, jeszcze raz powiem, że jestem przeciwny jakimkolwiek tego rodzaju spekulacjom. Po drugie, to zależy. Ja osobiście...
1: Zadam pytanie inaczej.
0: Ja osobiście
1: czy politycy
0: uważam...
1: PiS-u powinni odpowiadać za służby specjalne? Po tym,
0: na
1: co pan zobaczył.
0: Na pewno nie ci, którzy odpowiadali wtedy, to jest absolutnie wykluczone. Co więcej, wiem, że prawie cały PiS tak samo uważa. Tam nikt nie tęskni za tym, żeby pan Mariusz Kamiński wrócił na swoje stanowisko. Tak samo jak nie chcą, żeby ta sama ekipa kierowała prokuraturą, która kierowała. To jest powszechne podejście w prawie wszystkich grup i frakcji w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy pan pozwoliłby dzisiaj, żeby Zbigniew Ziobro znów był ministrem sprawiedliwości?
0: Nie, absolutnie nie. I absolutnie nikt z PiS-u nie może być ministrem sprawiedliwości, jeżeli...
1: Dlaczego?
0: Ponieważ... Oni zacieraliby ślady zamiast posprzątać ten bałagan, a tam jest wielki bałagan, który trzeba posprzątać i po PiS-ie, i po KO, ponieważ ten bałagan gigantyczny i chaos, który mamy w sądownictwie, prokuraturze, został pogłębiony jeszcze za ministrów Bodnara i Żurka. Jest gorzej niż było. Zapaść sądownictwa jest coraz wyraźniejsza, coraz głębsza. Pomimo tego, że pojawiło się ileś wyroków europejskich, które wskazują, że nie można z automatu na przykład wykluczać sędziego tylko z uwagi na tryb jego powołania, że do każdej sprawy trzeba podchodzić indywidualnie. Ale chaos jest bardzo duży, jest bardzo głęboki na każdym poziomie. Przygotowaliśmy z grupą ekspertów z którymi współpracujemy w ramach Fundacji Dobry Rząd, bardzo duży taki dokument dotyczący tego, jak naprawiać wymiar sprawiedliwości i mam nadzieję, że będziemy go prezentować na jesieni tego roku i jesteśmy w trakcie takiego pogłębionego uzgadniania wspólnego stanowiska całej Konfederacji w tym zakresie. Mamy za sobą 18 miesięcy, jeżeli nie więcej, pracy nad tym, jak powinna wyglądać naprawa wymiaru sprawiedliwości, bo to jest jedno z największych wyzwań, przed którymi stanie każdy kolejny rząd. Każdy.
1: No to spójrzmy do pytań od słuchaczy, od widzów, internautów. Pan Artur pana pyta. Jest pan posłem wybranym w okręgu wyborczym numer 5, obejmującym wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego. Pomorskiego. Jak to jest, pyta słuchacz, że ma pan biura poselskie w Warszawie i Iławie, a nie ma pan na przykład w Toruniu czy innym mieście swojego okręgu? I kiedy pan był ostatnio w swoim okręgu, pyta słuchacz?
0: W swoim okręgu ostatnio byłem 2 tygodnie temu, pomimo okresu wakacyjnego, a jest jedna prosta odpowiedź na to. Toruń jest miastem, w którym mieszka, w którym funkcjonuje na co dzień Sławomir Mentzen. Jest miastem, w którym faktycznie można powiedzieć, że ja zostałem posłem z Torunia, chociaż mieszkam w aglomeracji warszawskiej, a posłem z Warszawy został, bo to jest okręg flagowy, ten najbardziej medialny, największy, Sławomir Mentzen, chociaż jego centrum interesów życiowych firma działalność prowadzi w Toruniu.
1: No dobrze, ale pan jest posłem dla ludzi z Torunia. Dlaczego pan się z nimi tam nie spotyka?
0: Oczywiście, że się spotykam, reaguję na interwencje, ale...
1: Gdzie oni mogą przyjść, żeby z panem się spotkać?
0: Absolutna większość interwencji, nawet w 7. kadencji, a tym bardziej teraz, jest dokonywanych w drodze dokumentacyjnej i w drodze mediów elektronicznych.
1: Ale jeśli ktoś chciałby przyjść do pana, spotkać się z panem w Toruniu, to gdzie ma się zgłosić?
0: Ale co do zasady staram się z ludźmi pracować na dokumentach i w sytuacjach
1: są maile, można pisać do siebie, ale
0: jeżeli jest taka sytuacja, to ja miałem takie, zresztą mam jedną bardzo dużą interwencję dotyczącą spraw toruńskich, którym się za chwilę będę głośno zajmował, ale w takich przypadkach ja jadę na spotkanie, ale to są wyjątkowe sytuacje, muszą być poważne dokumenty, musi być poważna sprawa taka, która wymaga również spotkania w 4 oczy.
1: Czyli w Toruniu pana w żadnym biurze że wyborca nie znajdzie, podsumowując.
0: Jest zasada konstytucyjna, że poseł reprezentuje wszystkich Polaków. Ja jestem bardzo pracowitym posłem. Jeżeli chodzi o liczbę, Klub Konfederacji ma największą liczbę ustaw w proporcji do liczby, które ma posłów zgłoszonych w tym parlamencie, a prawie 80% tych projektów ustaw były przygotowane przeze mnie i ludzi, którzy ze mną współpracują. To naprawdę jest duża praca.
1: Pan Maciej pyta pana, czy wybiera się pan do Juraty na spotkanie prezydenta Nawrockiego z młodzieżą?
0: Nie jestem już młodzieżą, bardzo bym chciał, ale PESEL to jest coś, czego nie oszukam, mam 48 lat, więc nawet w starym eseldowskim rozumieniu tych spraw jestem w wieku średnim.
1: A ja wciąż się czuję młodzieżą.
0: Ja się czuję młodzieżą,
1: ale nie mam jeszcze 48 lat, może to dlatego. Panie pośle, kolejne pytanie od słuchacza. Czy Konfederacja byłaby gotowa na przedterminowe wybory?
0: Ja uważam, że to było dobre rozwiązanie dla Polski i myślę, że przy tym chaosie, który w chwili obecnej ma miejsce, gdyby Donald Tusk chciał uciekać do przodu, wziąć na siebie to ryzyko, powiedzieć sprawdzam, to byłoby dobre dla Polski, jakbyśmy mieli szansę wcześniej sprawdzić, w jakiej jesteśmy sytuacji.
1: Tak, ale słuchacz dopytuje, czy są jakieś przesłanki, aby wybory odbyły się wcześniej niż w terminie wyznaczonym?
0: Musiałby wniosek o to złożyć Donald Tusk, który jest liderem w chwili obecnej formacji rządzących. Ja jestem głęboko przekonany, że wtedy zagłosowalibyśmy za takim wcześniejszym skróceniem kadencji Sejmu. Wybory na jesieni tego roku byłyby lepsze niż za rok.
1: Kolejny słuchacz pyta, czy jest pan Jackiem Kurskim Konfederacji?
0: Mam nadzieję, że nie. I nie wiem dlaczego, nie wiem właśnie jakie pola wspólnoty można by tutaj szukać. Jacek Kurski był propagandystą, był człowiekiem, który odpowiadał za warstwę medialną. To nie jest moje pole specjalizacji. Był na pewnych etapach rzecznikiem prasowym, był człowiekiem, który konstruował politykę medialną. Żadnej z tych rzeczy nie robię.
1: No to może pytanie kolejne od słuchaczy wyjaśni, dlaczego takie przed chwilą padło. To kolejne brzmi tak. Jak idzie rozsadzanie jedności Konfederacji od środka? Jaki ma pan plan na to, czy podzielenie przed wyborami Konfederacji tak, aby się nie dostała do Sejmu, czy może jednak po wyborach rozłam i koalicja Mentzenowców z Koalicją Obywatelską?
0: Jestem głęboko przekonany, zresztą jak patrzymy na to, jak przebiegał ostatni rok, że próby podzielenia Konfederacji, które podejmował Jarosław Kaczyński na mówienie dobry Mentzen, dobry Bosak,
1: nie,
0: dobry,
1: Mentzen,
0: dobry Bosak,
1: nie,
0: dobry Bosak, zły Mentzen oczywiście.
1: Tak jest. Młody Bosak, dobrze zapowiadający się polityk, a jeśli chodzi o nową nadzieję, to ten darwinizm społeczny, który głosi Mentzen,
0: i młody Balcerowicz z Torunia, tego rodzaju epitety.
1: Tak,
0: one się zakończyły tym, że podzieliła się nie Konfederacja, tylko PiS się podzielił, bo taki mamy finisz tego roku ciężkiej pracy nad podziałem Konfederacji, który prowadzi PiS. Ja jestem wielkim patriotą Konfederacji jako projektu wspólnego narodowo-wolnościowego. Jestem jestem wielkim zwolennikiem bliskiej współpracy i widzę, że jest taka konwergencja w ramach codziennej pracy. Konwergencja, czyli uspólnienie stanowisk i takie zbliżenie się. Widzę, że moi koledzy z Ruchu Narodowego mają dużo bardziej wolnościowe, wolnorynkowe podejście do wielu kwestii niż lata temu. Sam Krzysiek Bosak mówi, że takie deregulacyjne, konserwatywne, fiskalne podejście stało się elementem twardym DNA Konfederacji. I my ten projekt przez wspólną pracę budujemy.
1: Ale słyszę pan, bo to ciągle się pojawia, że ta Konfederacja Bosaka raczej chciałaby współrządzić z PiS-em, a Konfederacja Mentzena z Tuskiem.
0: To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. My mamy, powiem tak, ja słyszę, gdy mówi wielokrotnie publicznie i prywatnie Sławomir Mentzen, że my chcemy odsunąć z polskiej polityki od władzy zarówno Tuska, jak i Kaczyńskiego i jest to w 100% zgodne z tym, co mówi prywatnie i publicznie i tak myślę. Ja myślę,
1: no tak, tylko tak bo to na waszej stronie jest taki baner, na którym piszecie, że Konfederacja to jest wielka koalicja środowisk prawicowych, która powstała w celu przełamania dyktatu bandy czworga. No ale jeśli po wyborach będziecie musieli z kimś rządzić, to nagle dojdziecie do tej bandy czworga. No nie ma innej opcji.
0: I wtedy zobaczymy, że matematyka jest królową nauk, to po pierwsze.
1: Porzucicie ideały, dołączycie do bandy czworga.
0: Nie, to jest kwestia w tym momencie bardzo jasnego ustalenia rzeczy, które chcemy zrobić, jeżeli wejdziemy z koalicji, albo warunków, pod którymi poprzemy rząd, nawet jeśli do niego nie wejdziemy. Istotne jest mieć klarowne warunki merytoryczne, co chcemy zrobić. Ponieważ wiemy, że nam, nasi wyborcy z jednej strony mogą nie wybaczyć nie wejścia do rządu, z drugiej strony na pewno nie wybaczą nam złego rządzenia i niedowożenia obietnic. Ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby złożyć 100 obietnic i spełnić 7, bo nas to zabije. Jasne. Donald Tusk ma tak twardy elektorat, że go to nie zabiło, a ja znam naszych wyborców. Oni nam nie wybaczą, jeżeli my będziemy działać inaczej, niż obiecywaliśmy w trakcie, gdy byliśmy w opozycji.
1: Ale czy może pan dzisiaj powiedzieć, że nikt w Konfederacji nie da się namówić po wyborach na koalicję rządową z Donaldem Tuskiem?
0: Z Donaldem Tuskiem personalnie na pewno nikt się nie da namówić.
1: Ale jeśli premierem nie będzie Tusk?
0: To dalszych spekulacji nie prowadzę.
1: No nie, no.
0: Dalszych
1: pytanie
0: spekulacji
1: jest, czy
0: nie prowadzę.
1: Z Koalicją Obywatelską w ogóle jest przestrzeń do rozmowy o współrządzeniu?
0: Z każdym,
1: ważne dla waszych wyborców, którzy będą głosowali.
0: Z każdym dniem tych rządów nawet teoretyczna szansa radykalnie spada i teraz już jest moim zdaniem bliska zera.
1: A kiedy pan słyszy, że Ryszard Petru chce zakładać Konfederację Light, czyli łowić na waszych
0: trzymam
1: jeziorach...
0: Trzymam kciuki.
1: W ogóle się pan nie martwi?
0: Trzymam kciuki. Ryszard Petru kiedyś tak chciał pomóc obozowi demokratyczno-liberalnemu, że doprowadził do samodzielnych rządów Jarosława Kaczyńskiego w 2015 roku. Gdyby on nie rozbił głosów Koalicji Obywatelskiej na dwa obozy, nie byłoby samodzielnych rządów Jarosława Kaczyńskiego w 2015 roku. Ja uważam, że on przede wszystkim będzie łowił wśród sfrustrowanych wyborców własnego obozu politycznego, wśród przedsiębiorców i innych tych ludzi, którzy naprawdę są rozgoryczeni tym,
1: i mogliby jak przyjść do was.
0: Ci, którzy do nas nie przeszli z tego obozu, mają fundamentalne powody, żeby nie przyjść i jeżeli oni zostaną podzieleni, to takim funkcjonalnym, ja życzę Ryszardowi Petru mocnego 49% zbawionych w obozie obecnej władzy, swojej własnej ekipie, bo nic lepszego nas jako opozycji nie może spotkać.
1: A da pan się wyzwać na pojedynek z Ryszardem Petru? Będzie pan debatował z liderem Konfederacji Light?
0: Nie wiem, czy jest ku temu jakiekolwiek potrzeba i ku temu jakiekolwiek powody. Ja na bieżąco debatuję z Ryszardem Petru każdego dnia posiedzeń sejmowych, w których bierzemy udział. I Ryszard Petru jest tak wolnorynkowy, tak wolnościowy, że zagłosował nawet przeciw temu, żeby prywatne firmy, a nie tylko państwowe jednostki naukowo-badawcze mogły w Polsce produkować marihuanę medyczną. Skutek jest taki, że cała marihuana medyczna, która w Polsce jest spożywana, to jest bardzo duży rynek, wpływa do Polski z zagranicy. Z Czech, Niemiec, Izraela, Kanady. Dzięki temu, że taki wolnościowiec bezobjawowy jak Ryszard Petru tak głosował, on jest takim sejmowym kopciuszkiem, który się zajmuje małym żwirkiem i kamyczkami, które bolą przedsiębiorców, a tych dużych kamieni to on w ogóle nie dotknie, nie doruszy, a my chcemy wejść do rządu i chcemy być w większości rządowej po to, żeby tymi dużymi kamieniami, które przeszkadzają Polakom, się zająć.
1: Sejmowy kopciuszek, wolnościowiec bezobjawowy. No, używa pan już teraz takiego języka, że żal żal kończyć rozmowę, ale niestety czas jest nieubłagany.
0: Też mi jest przykro, a chciałbym, żeby było inaczej, ale cała ta komisja deregulacyjna to się zajęła kilkuset kompletnie albo mało istotnymi sprawami, takimi jak to, żeby na przykład karta wędkarska była w M-Obywatelu. Tego rodzaju wielkie, czempiońskie ruchy deregulacyjne
1: mają miejsce. Myślę, że jeden wędkarz by się ucieszył.
0: Przemysław Wittler,
1: Konfederacja. Wielkie dzięki. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Koniec spokoju na Bliskim Wschodzie. Siły zbrojne USA i Arabii Saudyjskiej przeprowadziły uderzenia przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku, podało dowództwo centralne USA. Jak dodano, był to odwet za ich ataki na siły USA i saudyjską infrastrukturę energetyczną. Wcześniej amerykańska armia podała, że Iran wystrzelił wiele pocisków balistycznych w kierunku celów USA na Bliskim Wschodzie. Jak zapewniono, wszystkie rakiety zostały przechwycone. A wznowienie ataków na Bliskim Wschodzie skutkuje podwyżkami cen ropy. Na otwarciu na azjatyckich rynkach baryłka ropy Brent zdrożała o ponad 3% i kosztuje teraz prawie $87. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1, które wczoraj rano polskiego czasu nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii. Premierka Sanae Takaichi podkreśliła, że trwają poszukiwania zaginionych, a czas ma kluczowe znaczenie. Według szefowej rządu w Tokio są też rozległe zniszczenia, w tym zawalone budynki i uszkodzone drogi. Ten sam rejon wyspy Kyushu nawiedziło silne trzęsienie ziemi dekadę temu. W jego wyniku śmierć poniosło kilkadziesiąt osób. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn za brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Podobnie jak trzeci z napastników, są oni powiązani z pseudoklubem bokserskim. Mężczyźni zaatakowali Ukraińców przed sklepem, bo ci zwrócili mu uwagę, że ominęli kolejkę. Wczoraj podejrzani zostali przesłuchani. Więcej na ten temat reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Nie przyznali się do zarzutów. 27-latkowi grozi do 5 lat więzienia, a 45-letniemu Adamowi C. 7,5 roku więzienia w ramach recydywy. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie.
2: Aby zapobiec nieuprawnionemu wpływowi na treść zeznań innych świadków.
1: Czy próbie ucieczki, mówi mi prokurator Jakub Dłubacz, bo też Adam C. został zatrzymany podczas próby wyjazdu z miasta na drodze ekspresowej. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Trzeci z napastników wciąż jest poszukiwany. Po śmierci czterolatki z Gogolina w województwie opolskim jej matka usłyszała zarzuty. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Kiedy dziewczynka straciła przytomność, kobieta była pod wpływem alkoholu, miała w organizmie 1,5 promila, a dziecko prawdopodobnie było poważnie chore.
3: 27-letnia kobieta wybiegła z bloku z nieprzytomną córką, prosząc o pomoc sąsiada. To on wezwał na pomoc medyków. Niestety po kilku godzinach, pomimo podjętego przez lekarzy trudu, dziewczynka zmarła.
0: Jak mówi Radiu Z Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, przyczyna zgonu dziecka jest chorobowa. Do tragedii doszło w niedzielę. Śledztwo trwa. Matce dziewczynki grozi do 5 lat więzienia. Jest śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Organizowała je zewnętrzna firma. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Śledczy przesłuchali już część ratowników i opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
4: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
0: Chłopiec był reanimowany na miejscu, potem trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Lekarze utrzymują go w śpiączce farmakologicznej. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Także w Polsce zakażeniom sprzyjają wakacje. Dlatego wczoraj, w Światowym Dniu Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby, eksperci przypominali o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
5: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
0: Lekarze zalecają, by raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typy B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien przyjąć go do końca sierpnia. Zgodnie zgodnie z założeniami. Limity mają dotyczyć zarówno pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia. Wszystko będzie kontrolować NFZ, a medyk odpowie karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego, ile przepracował. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Lekarz pracujący na przykład w państwowym szpitalu i w prywatnej przychodni będzie objęty limitem czasu pracy w obu tych miejscach. Medykowi może grozić do 8 lat więzienia, jeżeli złoży fałszywe oświadczenie o czasie pracy, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
7: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. No, można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
6: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeżeli medyk przekroczy czas pracy. Kara maksymalnie wyniesie 30 tysięcy złotych.
0: Górny limit miesięcznych zarobków to ponad 70 tysięcy złotych. Sosnowiec rozdaje mieszkańcom pudełka życia. W razie nagłego zagrożenia mogą pomóc ratownikom medycznym i lekarzom. Reporter Radia Z Szymon Kastelik sprawdzał, kto i jak może z nich skorzystać.
8: Pudełka życia są bezpłatne i można je odebrać w urzędzie. Przeznaczone są przede wszystkim dla samotnych seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W środku znajdziemy karty informacyjne, tłumaczy Rafał Łysy z Urzędu Miasta w Sosnowcu.
9: Znajduje się informacja, na co ta osoba choruje, jakie leki przyjmuje, jakie ma uczulenie.
8: W pudełkach są także dane kontaktowe do najbliższych osób. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Pudełko powinno być przechowywane w widocznym miejscu. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Od jutra ruszają prace na trasie między Pustą Dolinką a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem Marta Mazik z TPN.
10: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
11: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
10: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego. Jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
0: Nie ma terminu zakończenia prac, bo dużo zależy od pogody. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, przewodnicząca partii Polska 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz razem z nami. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Przed nami cała seria pytań, ale najpierw krótka piłka, czyli pytanie i do pani, i do naszych słuchaczy. Czy koalicja rządząca przetrwa do wyborów, tak czy nie?
14: Powinna przetrwać.
13: Powinna. Sprawdźmy, co o tym myślą nasi słuchacze. Polecamy im sondę na radioz.pl. Pani minister, czy złożyła pani doniesienie do prokuratury w sprawie ustawy o najmie?
14: Ja złożyłam uwagi i przez cały czas pracy rządu jako jedyna te uwagi składałam.
13: Ale skoro mówi pani, że rząd pisze przepisy pod dyktando lobbystów, to dlaczego nie zawiadomiła pani prokuratury?
14: Wraz z panią minister Cienkowską złożyłyśmy, twierdząc, że ta ustawa stuprocentowo odzwierciedla potrzeby branży, a w 0% odzwierciedla potrzeby ludzi.
13: Złożyłyście uwagi, teraz, ale nie złożyłyście zawiadomienia do prokuratury.
14: Teraz jako Polska 2050 będziemy składać uwagi do ustawy rządowej, choć cały czas podkreślamy, że najlepsza ustawa, projekt ustawy nasz Polski 2050 już jest od ponad roku w Sejmie, jest mrożony. Panie redaktorze...
13: Rozumiem, ale czy zawiadomiła pani choćby centralne biuro korupcyjne, mówiąc tutaj coś brzydko pachnie?
14: Ja to, co powiedziałam i pozostaje to prawdą, że jest to ustawa, która odzwierciedla interes branży, nie odzwierciedla interesu ludzi, a w tej sprawie akurat, gdzie chodzi o mieszkania, do mieszkania powinna odzwierciedlać przede wszystkim interesy ludzi.
13: Czy mogło dojść do przestępstwa przy pisaniu tej ustawy?
14: Ja w koalicji o to walczę i w Sejmie też o to będę walczyć. Natomiast czy tam doszło do przestępstwa, to nie jest moja rola.
13: Rola prokuratury. Złożyła pani doniesienie?
14: Nie. Jeżeli tam jest podejrzenie, panie redaktorze, jeżeli jest podejrzenie i prokuratura ma takie podejrzenie, czy CBA, to są od tego odpowiednie
13: to
14: służby.
13: Pani to podejrzenie nie zgłasza. Mówi ja... pani tak. Najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu, to jest esencja uległości wobec lobbystów.
14: Tak.
13: A pani zastępca w resorcie, Jan Szyszko, dorzuca: tylnymi drzwiami wprowadzono interes lobby kosztem interesu ludzi. Konkretnie,
14: to jest dokładnie to, co ja mówię, panie redaktorze.
13: Uległ lobbystom.
14: Panie redaktorze.
13: Kto?
14: Jest ustawa, jest ustawa.
13: To uległ lobbystom.
14: Ja mam wrażenie, że pana bardziej interesuje ściganie niż to, co jest istotą tej sprawy.
13: Interesuje mnie konsekwencje.
14: A mnie to konsekwencja jest taka, że robię wszystko, co możliwe, żeby była ustawa, która da prawa ludziom i da prawa samorządom.
13: Jeśli
14: i zabezpieczy
13: ktoś zawalił,
14: ludzi.
13: Powinien za to odpowiedzieć. Kto odpowiada za to, że ustawa wygląda
14: ja
13: tak,
14: ja jestem
13: jak
14: od
13: wygląda?
14: Tego w tej koalicji, nie żeby urządzać polowania na czarownicę, a od tego, żeby dać dobre rozwiązanie ludziom w sprawie krótkiego najmu i w sprawie mieszkalnictwa. To robię od 2 lat konsekwentnie i skutecznie i tym się zajmuję. Pan mnie próbuje przekierować na tory, żebym tu się zajmowała tym, czym się powinna ewentualnie zajmować prokuratura lub
13: pytanie,
14: inne
13: czy powinna.
14: Służba.
13: Ten
14: to
13: projekt
14: nie jest,
13: prowadzi
14: to
13: minister
14: nie jest
13: Ireneusz
14: moje zadanie.
13: Raś jako wiceminister
14: jest projekt,
13: sportu i turystyki.
14: Jest projekt, który nie odzwierciedla interesu ludzi, a powinien. Interes ludzi jest tu jednoznaczny i oczywisty, że jak ktoś ma mieszkanie, to mieszkanie przede wszystkim służy do mieszkania, do spokoju i do bezpieczeństwa.
13: No, to
14: i
13: ten tym projekt ja się, prowadzi Ireneusz Raś jako wiceminister
14: sportu i turystyki. Tym ja się zajmuję,
13: a
14: nie ściganiem innych ministrów. To nie jest moje zadanie, nie tym się zajmuję w tej koalicji i nie zamierzam na to tracić energii.
13: Czy prokuratura
14: to jest odciąganie energii od najważniejszego.
13: Czy prokuratura,
14: od dobrego rozwiązania wokół krótkiego najmu. No tak,
13: czy prokuratura albo CBA powinny zająć się ministrem Rasiem, który napisał te przepisy, który prowadził pracę nad tymi przepisami.
14: To nie jest moje zadanie, żeby decydować. Ja jestem od tego, żeby w środku rządu nie zakłamywać sytuację, tylko jeżeli widzę złą ustawę, a widzę tę złą ustawę, na początku zrobić wszystko, co możliwe, żeby współpracować i napisać dobrą, a w momencie, kiedy to jest niestety okazało się niemożliwe, a włożyliśmy w to masę wysiłku, żeby współpracować i napisać dobrą, to uczciwie nazwać rzeczy, jak się mają, a następnie w parlamencie zrobić wszystko, co możliwe, żeby było dobre rozwiązanie i to działa.
13: To zapowiada pani poprawki, które dają prawo mieszkańcom do decydowania.
14: Cisza, teraz mówi o tym pół Polski.
13: Spróbuję zadać jednak pytanie. Tak zapowiada jest. Pani poprawki, które dają prawo mieszkańcom do decydowania, czy mają za ścianą, tu cytat, hotel burdel. Więc pytanie, co konkretnie musi się znaleźć w tej ustawie, żeby posłowie Polski 2050 za nią zagłosowali?
14: Zgłaszamy 2 rodzaje poprawek. One już są, te rozwiązania zapisane w naszym projekcie ustawy, no ale jest zamrożona. Te rozwiązania proponujemy także do ustawy rządowej. Po pierwsze, żeby wspólnoty i spółdzielnie miały możliwość decydowania, czy chcą, czy nie chcą mieć taki krótki najem w swoim bloku, w swojej kamienicy. Muszą mieć możliwość sami decydowania, nie zgłaszania gdzieś do jakiegoś urzędu, który potem wytnie lub nie wytnie na podstawie takich lub innych stosów papierów, tylko ludzie muszą mieć możliwość decydowania. Druga bardzo ważna poprawka, żeby samorządy miały możliwość wprowadzania różnych elastycznych ograniczeń. To nie zawsze musi być strefa wolna od Airbnb, to może być ograniczenie miesięczne, że na przykład przez 3 miesiące letnie można Airbnb, a w pozostałe w danych dzielnicach, w danych ulicach nie można. Takie rozwiązania wprowadzono już w 14 krajach europejskich i to bardzo dobrze działa.
13: Pani
14: zarówno
13: minister,
14: mieszkańcy,
13: dalej.
14: Jak i samorządy, więc my tu koła nie wynajdujemy. Po prostu robimy to, co zadziałało gdzie indziej.
13: Macie lisa w kurniku. Mateusz Morawiecki chce łowić wyborców tam, gdzie wy, w centrum. No, w tym samym centrum, w które wy celujecie.
14: Przede wszystkim my nie uważamy, że wyborcy to są ryby, które należy łowić, tylko uważamy, że wyborcy to są partnerzy, dla których pracujemy i z którymi rozmawiamy o tym, co dzisiaj trzeba zrobić w Polsce i co trzeba zrobić w przyszłości.
13: No dobrze, mamy chodzi też wam takie, o tych samych wyborców. Pytanie, czy partia Morawieckiego może być...
14: Wszystkie patrzą na tych samych wyborców.
13: Jasne, czy partia Morawieckiego może być waszym sojusznikiem?
14: Cały czas, jak widzę, próbuje się nas ożenić, a to z Razem, a to z Morawieckim. To pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy partią centrum, mamy zdolności koalicyjne, ale dla nas dzisiaj jest najważniejsze. My wiemy, czego chcemy i co jest ważne dla Polski. Musi być nowa polityka mieszkaniowa, którą już w ogromnym stopniu zrobiliśmy. Muszą być sprawiedliwe podatki, które też coś się udało, na przykład podatek bankowy, ale dużo więcej musi zostać zrobione. Po prostu trzeba przełożyć podatki bardziej na korpo, a zdjąć z ludzi pracujących.
13: Czy wspólna
14: musi
13: lista wyborcza, która zajmie się tymi sprawami?
14: Większe poparcie i
13: Polska 2050 plus Morawiecki.
14: Ja teraz się
13: to jest
14: pytam,
13: rozwiązanie
14: stoi, ja się pytam,
13: możliwe?
14: Gdzie stoi Morawiecki, bo ja nie wiem. Na dzisiaj to widzimy dosyć żenujące sceny awanturnicze w środowisku szeroko rozumianego PiSu, gdzie wczoraj przyjaciel, dzisiaj Niemiec, to też jest swoiste, że jak się obrzuca obelgami, tak? Wczoraj Polak, sojusznik Morawiecki, dzisiaj już się okazuje, że jest Niemcem. No to są żenujące sceny, a mnie najbardziej interesuje, gdzie stoją w polityce mieszkaniowej, gdzie stoją w polityce rozwojowej, czy Polska lokalna jest priorytetem, czy są gotowi na odważną reformę systemu ochrony zdrowia wreszcie.
13: To żeby się tego dowiedzieć, pani minister, da się pani zaprosić na kolację pod osłoną nocy?
14: Nie, dlatego ja rozmawiam i nie ukrywam. Rozmawiam z różnymi środowiskami, natomiast mam taką zasadę, rozmawiam w świetle dnia, nie potrzebuję do tego żadnych osłon, dlatego że rozmowy w polityce są czymś potrzebnym, pożądanym. Natomiast
13: pytanie, czy Szymon Hołownia nie da się przypadkiem zaprosić na taką kolację pod osłoną nocy?
14: Po nocach. Panie redaktorze, mówimy o jakichś bardzo odległych czasach.
13: No, nie tak odległych, pani minister.
14: Zapytał się pan redaktor o mnie, więc odpowiadam, że tak rozmawiam, nikt nie będzie rozwieszał czerwonych flag, co mi wolno, co nie wolno.
13: To w skali od 1 do 10, pani minister, jak ocenia pani swoją lojalność w koalicji?
14: A to w ogóle nie jest ten wymiar, w którym należy oceniać.
13: To już tłumaczę, dlaczego pytam. Paulina Henik-Kloska w TVN24 mówi tak. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest mentalnie w opozycji. Dawno wypisała się z koalicji. Joanna Wicha, posłanka Lewicy, tu u mnie w studiu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poszła na stronę opozycji. Trochę tak, jakby nagle znalazła się po drugiej stronie. Ryszard Petru, Radio Z. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szantażuje koalicjantów. To są panie koleżanki i koledzy z koalicji.
14: Czy to jest ta sama posłanka Wicha, która mówiła, że mieszkańcy nie powinni mieć z lewicy, nie powinni mieć prawa o decydowania o Airbnb?
13: To jest pani koleżanka z koalicji.
14: Która takie rzeczy mówiła, podkreślam.
13: Wracając do pytania.
14: Z lewicy. Koalicja, jak sama nazwa wskazuje, to jest zestaw różnych partii. Ja rozumiem, że niektóre partie wybierają bycie w koalicji w sposób bezobjawowy i wystarczy im, że się że podporządkują się agendzie partii najsilniejszej.
13: Natomiast, a które? Lewica jest bezobjawowa?
14: Nie wiem dlaczego. Fakt, że walczymy o dobre rozwiązania dla ludzi, które prawdę powiedziawszy akurat jeśli chodzi o lewicę, uważałabym, że powinni być dokładnie tam, gdzie my. Czyli prawa dla samorządów, prawa dla mieszkańców, że walczymy o sprawiedliwe podatki, które wspólnie obiecaliśmy jako koalicja, że efektywnie wdrożyliśmy KPO, które jest z ogromnym naciskiem na inwestycje w Polsce lokalną.
13: Za chwilę
14: uważają za nielojalność. To jest to, co myśmy wspólnie ludziom obiecali i my to jako Polska 2050
13: dlaczego ludzie tego nie widzą być może, zanim nasza rozmowa przeniesie się do sieci, jeszcze do siatki wpadną trzy krótkie piłki tym razem. Pierwsza. Minister Raś powinien podać się do dymisji.
14: Ja jestem od spraw, a nie dymisjonowania. Naprawdę, ja nie jestem premierem w tym rządzie, żebym się
13: powinien
14: zajmowała
13: zostać zdymisjonowany?
14: Dymisjonowaniem ministrów innych partii.
13: Trzecia droga. Powinna powrócić
14: być
13: na
14: jego
13: wybory.
14: Ustawa zmieniona w Sejmie i zdecydowanie, bo dawanie ludziom jako rozwiązanie
13: krótka
14: numerku,
13: piłka,
14: czyli rejestru, jest jakimś po prostu kompletnie chybionym pomysłem.
13: Trzecia droga. Powinna powrócić na wybory, tak czy nie?
14: Trzecia droga rozumiana jako?
13: No to, co było wcześniej. Wspólna lista PSL Polska 2050.
14: Jakiekolwiek sojusze będziemy budować wokół
13: To za chwilę o tym rozmawiamy.
14: Czy a nie jakichś politykierskich układań.
13: Czy chce pani piątego rządu Donalda Tuska? Tak czy nie?
14: Uważam, że w Polsce potrzebna jest zmiana. Zmiana
13: czyli nie.
14: Merytoryczna.
13: W naszej
14: panie
13: sądzie
14: redaktorze, pan
13: musimy,
14: cały czas
13: musimy przenieść się do sieci. W naszej
14: ja
13: sądzie
14: sprawach,
13: pytaliśmy, czy
14: widzimy dzisiaj, że ludzie pani chcą... Minister. Ale pan redaktor musi mi dać chociaż
13: za
14: słowo.
13: Chwilę rozmawiamy dalej. Pani minister, ja muszę dokończyć, żeby słuchacze wiedzieli, jakie są wyniki sądy, więc tylko dopowiem. W naszej sądzie pytaliśmy, czy koalicja przetrwa do wyborów. Pani mówiła, że powinna. 65% słuchaczy wierzy, że tak, że przetrwa. 35%, że nie. Te wyniki są na stronie radio.z.pl. Tam też rozmawiamy. Dalej.
12: To jest gość Radia Z.
13: Daję dokończyć słowo, zgodnie z obietnicą. Słucham.
14: Polacy potrzebują zmian i to widać dzisiaj w oczekiwaniach społecznych. I albo te zmiany w postaci naprawdę dużej reformy podatkowej, prawdziwej reformy ochrony zdrowia, zupełnie innej polityki mieszkaniowej, część tych zmian, my o nie walczymy, jest przepotworny opór materii, albo te zmiany się dokonają, albo zwyciężą politycy, którzy wyłącznie szczują i bazują na strachu i nienawiści wobec ludzi troszeczkę, nie wiem, innego odcienia skóry, albo inaczej nieco wyglądających. I to jest dylemat, w którym my dzisiaj stoimy.
13: Konkretna rzecz, pani minister. Czy przeprosi pani dzisiaj wyborców Polski 2050, że dali się nabrać, głosując na was? No bo w sprawie zdrowia obiecywaliście złote góry, a z tych złotych gór została tylko góra problemów, no bo przed wyborami mówiliście jasno i wyraźnie, jeśli przez 60 dni nie dostanę się do lekarza w publicznej ochronie zdrowia, NFZ zapłaci mi za prywatną wizytę.
14: A panie redaktorze, kto dzisiaj odpowiada za Ministerstwo Zdrowia w tym rządzie?
13: Mówiliście to jako Polska...
14: Już
13: odpowiadam. Mówiliście to jako Polska 2050 i jako trzecia droga razem z PSL-em.
14: Tak jest.
13: Czy zanim minister Sobierańska-Gręda trafiła do resortu, byliście w tym resorcie?
14: Ja nie mówię o pani minister Sobierańskiej-Grędzie, tylko mówię o to, jaka partia koalicyjna odpowiada za ministerstwo.
13: Wszystkie. Bo wszystkie rządzą.
14: Właśnie nie.
13: I wcześniej miały swoich wiceministrów i nie zrobiliście tego, kiedy mieliście swoich wiceministrów, pani minister.
14: Dzisiaj za Ministerstwo Zdrowia odpowiedzialność wzięła jedna partia koalicyjna. Niemniej, duża reforma zdrowia, ja dalej to podtrzymuję, jest potrzebna. Żeby taka reforma zdrowia się powiodła, to nie wystarczy wola polityczna Polski 2050, a nawet Polski 2050 i PSL-u, musi być przede wszystkim wola polityczna największej partii koalicyjnej i całej koalicji. I tej woli politycznej zabrakło, więc naprawdę zadawanie dzisiaj takich pytań Polsce 2050 jest nie fair.
13: Zadawanie pytań o niezrealizowane obietnice wyborcze trzeciej drogi. No naprawdę jest nie fair.
14: Zadawanie pytań, które wymagają od całej koalicji woli politycznej.
13: Cała koalicja współrządziła w Ministerstwie Zdrowia przez dwa lata.
14: Ja mogę powiedzieć nie. Akurat tak nie jest. Od półtora roku odpowiedzialność za Ministerstwo Zdrowia wzięła Koalicja Obywatelska. Niemniej ja
13: od roku.
14: Uczciwie mówię, że żeby była zmiana, to jest wola całego rządu potrzebna i wola polityczna wszystkich partii koalicyjnych. Nie wystarczy Polska 2050. Polska 2050 chciała zgodnie z naszą umową koalicyjną reformować spółki Skarbu Państwa. Złożyliśmy taką ustawę. Została ona wygłosowana przez naszych koalicjantów. W sprawie zdrowia jesteśmy gotowi do podjęcia dużej reformy ochrony zdrowia. Będziemy za takimi rozwiązaniami głosować. Mamy też bardzo konkretny plan, który przedstawiliśmy na okrągłym stole dla ochrony zdrowia, jakie zmiany powinny być wprowadzone, ale żeby takie zmiany zostały wprowadzone, to musi być wola całej koalicji. Na tym to polega.

0: otóż przyszły budżet unijny, on się zaczyna w 2028 roku, więc wcześniej to się nie da, zabezpieczyła w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia ogromne środki na zmianę w ochronie zdrowia, bo ta zmiana, taka duża reforma się bez pieniędzy nigdy nie dokona. Do tego są potrzebne bardzo duże pieniądze i te pieniądze w przyszłym budżecie unijnym pod bardzo konkretną reformę, czyli zmianę, dostosowanie wreszcie infrastruktury zdrowotnej do potrzeb zdrowotnych, czyli więcej podstawowej opieki zdrowotnej, więcej opieki ambulatoryjnej, więcej długoterminowej, mniej takiego nacisku, że wszyscy po prostu muszą iść do szpitala, żeby w ogóle w jakiejkolwiek sprawie zostać wyleczeni. To jest ta reforma, która została zabezpieczona, została zaplanowana i zabezpieczone w nim środki.
1: Odpowiada pani za KPO, za Krajowy Plan Odbudowy.
0: Czyli obszar, tylko ostatnie zdanie. Obszar już i odpowiadam. Obszar, za który odpowiadam. Środki europejskie, robię wszystko, co możliwe, żeby reforma zdrowia się zdarzyła.
1: Dlaczego ludzie tego nie doceniają? Dlaczego macie w sondażach 0,5% poparcia, skoro odpowiada pani za gigantyczne pieniądze, za gigantyczne inwestycje? I dlaczego ludzie nie popierają Polski 2050?
0: Ale dlaczego pan redaktor? My mamy dużo niższe poparcie, niż byśmy chcieli.
1: 0,5% w dzisiejszym sondażu w Rzeczpospolitej.
0: Jak się wyciągnie średnią, to jest to 1,5%.
1: 0,6% w poprzednich sondażach, no naprawdę.
0: Był sondaż 2% i 4%, no nie ma co, średnia jest średnia. Czy ona jest satysfakcjonująca? Okay. Nie. I ja tu nie chcę
1: To mówić, dlaczego jest taka, jaka
0: że jest niesatysfakcjonująca. Chcemy oczywiście i pracujemy na to, żeby to poparcie było większe. Jesteśmy młodą partią polityczną, która od razu wzięła się za współodpowiedzialność za państwo i to jest coś bardzo trudnego. Ja przywództwo w Polsce 2050 przejęłam pół roku temu i myślę, że widać, że od pół roku naprawdę ruszyliśmy do przodu z bardzo konkretnym, nie tylko spójnym działaniem, ale też komunikowaniem tego działania i tak będziemy pracować przez kolejne 1,5 roku. Tak, zostały popełnione różne błędy, ale nauczyliśmy się sprawczości, nauczyliśmy się rządzenia i to jest bardzo trudna i ważna rzecz. I to, co nam niewątpliwie bardzo też utrudnia, że będąc w tej koalicji, my dalej walczymy o sprawy, które obiecaliśmy. I może nie wszystko. Ochrona zdrowia to nie jest dzisiaj nasza odpowiedzialność, ale spółki Skarbu Państwa, stanięcie po stronie ludzi w sprawach mieszkaniowych i za to jest na nas przeogromny atak. Przeogromny atak tych wszystkich, którzy nie są gotowi się zgodzić, żeby przyszła jakaś prawdziwa zmiana.
1: Czy Szymon Hołownia dzisiaj pani doradza, podpowiada, wspiera panią w kierowaniu partią?
0: Szymon Hołownia jest w Polsce 2050.
1: Rozumiem, ale czy wspiera panią w rządzeniu?
0: To nie jest kwestia wsparcia, to jest kwestia partnerskiej.
1: Nie
0: odpowiadamy. To jest kwestia partnerskiej współpracy, która ma miejsce wbrew temu, co się, nie wiem, daje w różnych mediach.
1: No, daje się na przykład informację o tym, że Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050.
0: Tak, zdecydował.
1: Dlaczego zrezygnował?
0: Przed tym też zrezygnował z kandydowania na szefa partii.
1: Dlaczego zrezygnował z wiceprzewodniczącego partii?
0: To są jego decyzje polityczne. Podjął decyzję, że nie kandyduje na szefa partii. Teraz podjął taką decyzję. Pozostaje szefem Rady Krajowej. To są jego decyzje polityczne.
1: Rozumiem,
0: Szymon Hołownia
1: rozumiem,
0: dzisiaj
1: że to
0: szuka
1: są jego
0: swojej
1: decyzje.
0: Drogi politycznej i profesjonalnej, czego nie ukrywa. I naprawdę zostawmy go w tą sprawą spokoju. Człowiek ma prawo zdecydować, że nie kandyduje i robi krok do tyłu w polityce. Ma takie prawo.
1: Absolutnie ma prawo. Jest wolnym człowiekiem,
0: dokładnie.
1: Tylko to jest nie tylko jego sprawa, ale sprawa także pani ugrupowania. Czy zapytała pani Szymona Hołownię, czy chce stworzyć nową partię?
0: Nie słyszałam nigdy od niego, że
1: zapytała
0: chce stworzyć...
1: Pani?
0: Ale po co ja go mam o to pytać?
1: Bo to dość kluczowe.
0: Gdyby chciał stworzyć, to by przyszedł i to powiedział. Nigdy w życiu nie usłyszałam od Szymona Hołowni, że chce stworzyć nową partię. Nic takiego nie mówi. To są jakieś, no nie wiem, domniemania, plotkarskie. Natomiast tak, w polityce podjął decyzję, wszyscy to usłyszeli, żeby zrobić krok do tyłu i otwarcie też mówi, że szuka swojej drogi.
1: Tak, i mówiła pani tak, Szymon
0: Hołownia...
1: Proponuję,
0: żeby go naprawdę zostawić w spokoju i przestać mu mówić, co ma robić, czego ma nie robić i doszukiwać się więcej niż w tej sprawie jest.
1: No, wydaje mi się, że naturalne są pytania potem, jak pani na przykład mówi. Szymon Hołownia jest w partii, jest z nami, zastanawia się, co dalej. Czy zostawać w polityce, czy nie. Możliwe
0: tak,
1: jest,
0: właśnie,
1: że Szymon Hołownia nie wystartuje
0: tak
1: z wami w kolejnych
0: jest.
1: Wyborach?
0: To są jego decyzje. I
1: możliwe.
0: Każdą decyzję, którą podejmie,

0: ta decyzja zostanie uszanowana. Natomiast mam wrażenie, że rozłamy dzisiaj są zupełnie gdzie indziej, a ciągle się doszukuje w Polsce 2050 czegoś więcej niż jest. Pracujemy w bardzo konkretnych sprawach. Podnosimy bardzo konkretne dzisiaj ważne sprawy. Tak, to budzi bardzo duży opór, bo duża część elity chciałaby, żeby było tak, jak było w mieszkaniówce, w podatkach. Sprawa ochrony zdrowia też budzi wielkie zastrzeżenia, bo my mówimy, zróbmy dużą reformę, a nie postawmy kolejny plasterek. I to się nie podoba, ale ktoś i w koalicji, i w polityce musi odważnie te rzeczy mówić.
1: Czy to możecie jest to, o czym dzisiaj iść jesteśmy. Do wyborów samodzielnie? To znaczy, czy do wyborów jesteście w stanie tak bardzo się podnieść, żeby ze spokojem zawalczyć o przekroczenie progu wyborczego?
0: Wybory są za półtora roku. Teraz jest czas na rok pracy i jasnego nie tylko mówienia, ale stawania przy rzeczach, które robimy. Jedną z tych rzeczy, bo też pan redaktor wspomniał, jest KPO, to ja powiem jeszcze o tym za chwilę dwa słowa, a pół roku przed wyborami będziemy podejmować decyzje koalicyjne lub niekoalicyjne. Jesteśmy partią centrową. Z tego, jak widać, jak nas próbują z tym i z tamtym pożenić, mamy możliwości.
1: No tak, wasz niedawny koalicjant Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że pani poglądy są podobne do polityków partii Razem.
0: No właśnie, czyli
1: wspólna lista z Razem jest możliwa?
0: Jedni mówią z Razem, drudzy mówią z Morawieckimi.
1: Co pani mówi, pani minister?
0: A ja mówię, jesteśmy partią centrową, która ma możliwości koalicyjne przez najbliższy...
1: Która może pójść z Razem do wyborów?
0: Przez najbliższy rok pracuje wokół bardzo konkretnych rzeczy, żeby one po prostu zostały zrobione i popychamy je do przodu. A pół roku przed wyborami będziemy wchodzić w koalicję i decydować, jak idziemy do wyborów, a nie urządzać po prostu kampanię wyborczą w kółko Macieju. Natomiast tak mamy
1: to tu i
0: różne
1: teraz.
0: Zdolności
1: mamy problemy,
0: koalicyjne.
1: Z którymi rząd próbuje sobie poradzić i na paliwowy ruch rządu premier każe nam czekać na koniec wakacji. Pani to rozumie?
0: Ja rozumiem, że była dobra ustawa, którą też jako Polska 2050 podnosiliśmy, że powinna zostać to rozwiązanie wdrożone i byłoby wdrożone, gdyby nie weto prezydenta. Otóż podatek od nadmiarowych zysków paliwowych korpo.
1: Prezydent wysłał to do Trybunału Konstytucyjnego, teraz... na co premier mówi, program podobny do CPN-u możecie wprowadzić w drugiej połowie sierpnia.
0: Premier mówi...
1: tłumaczy, że wtedy zaczną się powroty z wakacji i będzie ludziom lżej.
0: Premier mówi...
1: Tylko dokończę, to nie jest tak, że wszyscy będą wracać z wakacji w drugiej połowie sierpnia, bo wakacje trwają dwa miesiące i ludzie wyjeżdżają, wracają, cały czas jeżdżą i tankują na stacjach benzynowych.
0: Ci sami politycy, którzy i pan prezydent mówią, że musimy bardzo ostrożnie podchodzić do budżetu, dlatego że nie możemy za bardzo zadłużać Polskę. I teraz bardzo słuszna idea była taka, wprowadzamy podatek od nadmiarowych zysków korpo, paliwowych korpo, które na wysokich cenach ropy spowodowanych wojną, przypomnijmy sobie, ani jakąś polityką rządu polskiego, bardzo dużo zarabiają te paliwowe korpo i przekierowujemy to na wsparcie dla ludzi. Ta ustawa i ten podatek od paliwowych korpo, nie rozumiem, dlaczego bronić ich i tych wysokich marsz, został przez pana prezydenta, niestety, muszę z bólem powiedzieć, zablokowana. Jestem zaskoczona, bo myślałam, że akurat w tej sprawie pan prezydent będzie tu myślał tak, jak to jest oczywiste, za wysokie marże paliwowych korpo przekierowane dla wsparcia dla ludzi.
1: No prezydenci, ministrowie tłumaczą, że to będzie działało wstecz, że to jest bubel prawny i tak dalej.
0: To są argumenty takie, jak się nie podpisuje ustawy, no to one są, natomiast fakt jest taki, że paliwowe korpo będą zarabiać na wysokich marżach krocie, a środki, które miały być dla wsparcia ludzi, ich nie będzie.
1: Rząd też będzie zarabiał na wysokich cenach paliw, to dobrze o tym wiemy, tylko pytanie jest takie, czy jeśli paliwo będzie po 8 zł, pani minister, nadal będziecie czekać na koniec wakacji?
0: Mamy być odpowiedzialni fiskalnie? Więc jesteśmy odpowiedzialni fiskalnie i znaleźliśmy dobre rozwiązanie w zgodzie koalicyjne. Podatek od nadmiarowych zysków korpo.
1: Ale go nie będzie na razie.
0: A dlaczego go nie będzie? No to kto jest winny tej sytuacji? To postawmy to jednoznacznie. Kto postawił na to, że niech sobie na wielkich marżach i wojnie zarabiają paliwowe korpa, a niech ludzie płacą wysoko za ropę i za benzynę. No to jest konsekwencja na ten moment. Niemniej rząd się zastanawia, jak te ceny mitygować.
1: No to
0: źródło jest takie, jest wojna i było dobre rozwiązanie, naprawdę dobre i sprawiedliwe rozwiązanie.
1: Zapowiadacie, że Polska 2050 będzie kategorycznie podchodzić do sprawy drugiego progu podatkowego. No to kategorycznie. Czy jeśli od stycznia drugi próg podatkowy nadal będzie wynosił 120 tysięcy, Polska 2050 wyjdzie z rządu?
0: ja powiedziałam, że drugi próg, podwyższenie drugiego progu jest czymś jak 500 plus było onegdaj, nas wtedy jeszcze w ogóle nie było w polityce. Do tego, żeby ten drugi próg podwyższyć, oczywiście potrzebna jest większość w Sejmie. My mówimy, że to trzeba zrobić. Jeżeli
1: minister
0: to nie zostanie...
1: Minister finansów dał wam nadzieję na to, że tak będzie?
0: Minister finansów rozmawia z różnymi ludźmi, natomiast decyzja jest na poziomie woli politycznej i my bardzo jasno mówimy, że dzisiaj to w tym miejscu jest największa niesprawiedliwość podatkowa w całym systemie podatkowym w Polsce.
1: Jesteście w stanie za to zginąć, ludzie... wyjść z rządu,
0: ale
1: wyjść z koalicji?
0: Nie chodzi o to, żeby ktoś zginął jak papierowy żołnierzyk. Chodzi o to, żeby przynieść dobre rozwiązania dla ludzi. I my pokazujemy dzisiaj, prawdę powiedziawszy, to mnie zaskakuje, jako jedyni w tej koalicji, jest ogromna niesprawiedliwość podatkowa, gdzie ludzie średnio zarabiający płacą jak bogacze 32% podatku, a równocześnie w rajach podatkowych siedzą ludzie zarabiający miliony.
1: Mówiliśmy wielokrotnie, wielokrotnie. Pytanie jest takie, pani minister.
0: Jako jedyni
1: czy
0: mówimy,
1: podniesienie...
0: że trzeba to zmienić.
1: Okay, czy podniesie...
0: Nasze głosy, nasza wola w tej sprawie jest. Jeżeli reszta koalicji ma odwagę stanąć przed ludźmi i powiedzieć nie, my tego nie zrobimy, dalej niech połowa nauczycieli wpada w drugi próg i płaci 32%, to niech odpowiedzialność spada na tych, kto tej niesprawiedliwości nie chce rozwiązać.
1: Ale
0: ja uważam,
1: krok dalej, pani
0: że
1: minister.
0: To powinno
1: pytanie
0: być wręcz w jednej ustawie. Zarówno mitygacja i zmiana wokół ryczałtu, jak podniesienie drugiego progu po to, żeby też pan prezydent widział to w całości i w całości podpisał, a nie wybierał tylko pojedyncze kawałki. To musi być zmienione całościowo.
1: Czy podniesienie kwoty wolnej od podatku to jest kompromis, który zaspokoi wasze oczekiwania?
0: Podniesienie kwoty wolnej od podatku, tak żeby to było odczuwalne, to jest 60 miliardów złotych.
1: Z 30 na 60 tysięcy, gdyby to zrobić.
0: No
1: ale
0: tak,
1: może to będzie
0: odczuwalne.
1: Z 30 na 40 tysięcy na początek.
0: Jeżeli z 30 na 40, no to liczmy stosownie, to będzie około, tak teraz mówię szacunkowo, ale to będzie pewnie 25-30 miliardów, dlatego że to pierwsze podniesienie jest
1: najkosztowniejsze.
0: Najkosztowniejsze, więc 30 miliardów. Podniesienie drugiego progu to jest 10 miliardów. Więc jeżeli my jesteśmy odpowiedzialni budżetowo, to musimy znajdować rozwiązanie, które punktowo uderza w największą niesprawiedliwość, a nie rozwiązanie tak, oczywiście pożądane, ale nieprawdopodobnie drogie. I to jest to, co mówi Polska 2050. Bądźmy odpowiedzialni, róbmy zmianę tam, gdzie ona jest najbardziej dzisiaj potrzebna, gdzie ludzie ciężko pracujący, ambitni, średnio zarabiający wpadają w progi dla bogaczych, a lekarze 1,5 miliona zarabiający płacą 14%.
1: Czy znalazła pani w rządzie...
0: To jest ta zmiana, którą trzeba zrobić.
1: Czy znalazła pani w rządzie...
0: Wola po stronie Polski 2050 jest.
1: Czy znalazła pani w rządzie choćby jednego sojusznika w sprawie zmian w systemie emerytalnym? Nie wiem, rozmawiała pani z ministrą pracy o swoim pomyśle na zmianę w emeryturach?
0: Ja o emeryturach mówię tak. Nie wolno milczeć. To po pierwsze. Dlatego, że ten pociąg wjeżdża w ścianę. I jeżeli my jesteśmy, sama nazwa wskazuje, Polska 2050, czyli mamy odwagę mówić ludziom o rzeczach, które po prostu się dzieją. Jedną z takich rzeczy jest wjeżdżanie w sprawie systemu emerytalnego w ścianę. Czy pan redaktor wie, że za 25 lat, czyli to są dzisiaj pracujący ludzie, młodzi, nawet 30, 40, 50-latkowie, połowa z tych ludzi będzie miała emeryturę poniżej obecnej emerytury minimalnej.
1: To czy ja wiem, to jest jedno, ale czy wie o tym minister pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która mówi, że...
0: A czy wiedzą o tym ludzie?
1: Że pani
0: czy wiedzą
1: pomysł,
0: o tym ludzie?
1: Pani pomysł ten, żeby uzależnić wiek emerytalny kobiet od tego, czy mają dzieci, czy ich nie mają, że to jest absurdalny pomysł i okrutny. Tak mówi ministra pracy w waszym rządzie.
0: Rozpoczynam rozmowę o systemie emerytalnym. Proponuję różne rozwiązania pod debatę. Żadne z tych rozwiązań nie jest już gotowym rozwiązaniem, dlatego że bez rozmowy z ludźmi nigdy w życiu żadnej zmiany w tym obszarze nie dokonamy.
1: No może trzeba zrobić referendum w sprawie wieku emerytalnego.
0: Być może w jakimś momencie trzeba, ale
1: dąży
0: to
1: pani
0: powinno,
1: do tego?
0: Powinno być poprzedzone. Ja zaczęłam debatę i teraz zamiast uczciwie wobec ludzi mówić rzeczy takimi, jak one są. Niestety bardzo wielu polityków, w tym polityków PiS-u, podnosi taki krzyk, żeby całą sprawę zakrzyczeć.
1: Jasne, okrutne tylko to pani minister kilka miesięcy temu pisała wprost. Są rzeczy, o które warto by zapytać Polaków i wymieniła pani właśnie to pytanie. Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Zrobicie referendum w tej sprawie?
0: Zdecydowanie warto zapytać Polaków, ale nim się pyta w referendach, to się rozpoczyna, panie redaktorze, coś, co się nazywa debatą publiczną, po to, żeby ludziom donieść po prostu do ich wiedzy, bo oni nie wiedzą, bo politycy zatajają to przed nimi, jak się sprawy mają, że dzisiejsi młodzi będą mieli w swojej większości głodowe emerytury, jeżeli nic się nie zmieni, a w międzyczasie będą mieli ogromne obciążenia, tak duże, ponieważ co roku do cudzych emerytur dopłaca się coraz więcej. W zeszłym roku 130 miliardów, w tym roku 160 miliardów.
1: Okej, to wszystko pytanie jest konkretne.
0: Prawda, o której ludzie nie wiedzą.
1: I rozmawiamy o tym, także teraz, także w tym studiu.
0: Rozmawiajmy o tym, porozmawiajmy jeszcze
1: jest takie.
0: Przez rok.
1: Pani
0: i
1: minister.
0: Wtedy, jak ludzie będą mieli wiedzę, to będziemy ludzi i uważam, że tak warto wtedy poddać być może coś takiego pod referendum.
1: Zapiszecie w programie Polski 2050 na kolejne wybory postulat obniżenia wieku emerytalnego mężczyzn albo postulat podniesienia wieku emerytalnego kobiet, tak żeby były równe?
0: Bo to jest właśnie obracanie kota ogonem i tak ujmowanie spraw, żeby ludzi
1: odstraszyć. Jak zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, pani minister? Jak to zrobić?
0: Przede wszystkim...
1: Jeden w górę, drugi w dół?
0: Przede wszystkim, po pierwsze, mamy młodych, którzy dostaną głodowe emerytury, większość
1: już
0: kobiet,
1: powiedzieliśmy
0: które
1: wszystko.
0: Dostaną
1: ja pytam
0: głodowe
1: o konkretną
0: emerytury,
1: odpowiedź, pani
0: młodych,
1: minister,
0: którzy
1: nie
0: będą
1: otrzymuje.
0: Mieli ogromne obciążenia, utrzymywanie tego tak jak dzisiaj jest okrutne wobec młodych i niesprawiedliwe wobec kobiet i mężczyzn.
1: Świetnie, to jest diagnoza, a ja pytam o rozwiązanie. Czy w waszym programie będzie postulat
0: pytanie,
1: zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
0: I teraz,
1: tylko tyle.
0: Pytanie, zrównanie w moim przekonaniu należy w tym kierunku dążyć, żeby ten wiek emerytalny zrównywać, w jaki sposób porozmawiajmy o tym. I teraz, jaki był powód różnicy wieku emerytalnego? Cofnijmy się do tego. Był taki, że uznawano, że kobiety odpowiadają, mają, rodzą dzieci, zajmują się w dużo większym stopniu tymi dziećmi, więc obniżmy po dziećmi, potem wnukami, więc niech kobiety mają inny wiek emerytalny niż mężczyźni. Dzisiaj po pierwsze uważamy, że jest dobre, żeby mężczyźni się także zajmowali dziećmi, żeby to wyrównywać. Budujemy żłobki, żeby była większa opieka instytucjonalna, ale przede wszystkim bardzo dużo kobiet podejmuje decyzję, że w ogóle nie ma dzieci.
1: No i tu wchodzi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i mówi, to jest okrutne. To jest mówienie o tym, że jeśli kobieta dzieci mieć nie może, to należy ją karać dłuższą pracą zamiast jej pomóc.
0: A mężczyzna też nie może mieć dzieci i należy go karać wyższym wiekiem emerytalnym. Tak, no to jest taka logika.
1: To zapytajmy
0: naszych słuchaczy.
1: Ja się
0: pytam, jakie jest rozwiązanie polityków na sytuację, o której powiedziałam, że jeżeli nic nie zmienią, to mimo wielu głośnych słów o okrucieństwie, młodzi będą okrutnie obciążeni podatkami, a potem dostaną głodowe emerytury. Jakie mają na to rozwiązanie?
1: Pani minister, pytanie od naszych słuchaczy. Wracamy do tematu, od którego zaczęliśmy. Pan Tomasz pyta. Czy zamiast zakazywać najmu krótkoterminowego i wylewać dziecko z kąpielą, może zastosować inne rozwiązania? Można na przykład nakazać część zysku z wynajmu, 10-15%, przekazać dla wszystkich mieszkańców na obniżenie rachunków za wywóz śmieci albo coś innego, proponuje pan Tomasz.
0: Ja się z panem Tomaszem zgadzam i to jest dokładnie to, co my proponujemy. My nie proponujemy zakazu najmu krótkoterminowego. Toż to by było piramidalnie głupie i nikt tego nie proponuje. Proponujemy jego cywilizację. Czyli dokładnie, żeby wspólnoty mieszkaniowe mogły obciążyć większymi kosztami, żeby mogły zdecydować, czy chcą, czy nie chcą, jeżeli ten najem są dwa mieszkania w wielkim bloku i czynią wszystkim ludziom piekło z życia, żeby samorządy mogły zdecydować, czy na jakich zasadach, w których miejscach ten najem jest, a w którym tego najmu nie ma. To jest dokładnie, co proponujemy. Cywilizowanie tego, a nie zakaz. Jest wiele miejsc, gdzie jest najem krótkoterminowy, na przykład w miejscowościach turystycznych, gdzie to są całe bloki pod ten najem zbudowane, ludzie korzystają, lokalni mieszkańcy korzystają, turyści korzystają. Jest świetnie. My chcemy tylko dać prawo prawo ludziom, którzy kupili za całe oszczędności życia mieszkanie i nagle obok mają hotel, który czyni całej kamienicy piekło z życia. Jeszcze wszyscy muszą za ten hotel płacić, być jego recepcją, być jego serwisem sprzątającym i nie dostają za to ani grosza. To jest skandaliczne.
1: Pan Paweł dopytuje o tę sprawę także i pisze tak do nas. Pani by wszystko, co niezgodne z jej zdaniem, sprowadziła do lobbingu. A moje pytanie brzmi, pisze słuchacz, czemu wasze stanowisko w sprawie najmu krótkoterminowego jest tak zbieżne z tym Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego? Pyta słuchacz.
0: Nie rozmawiałam z tą izbą, żeby była jasność. Nie wykonywałam do niej żadnych branżowych telefonów.
1: Minister Raś też mówi, że z tymi od najmu nie rozmawiał.
0: Natomiast odpowiem na pytanie, które pada w przestrzeni publicznej. Dlaczego mi nie przeszkadzają hotele, a uważam, że należy ucywilizować najem krótkoterminowy? Panie redaktorze, nieprzypadkowo wymyślono coś takiego, że jest hotel dla hotelu, a mieszkanie zwykłe dla mieszkania dla ludzi. I rozróżniono to nieprzypadkowo, dlatego że ludzie, którzy mieszkają w mieszkaniu dla mieszkania, chcą mieć na przykład ciszę w weekendy, chcą mieć czystą klatkę schodową, nie chcą codziennie, żeby ich dzieci spotykały na klatce schodowej obcych ludzi, często w stanie poimprezowym. Ludzie, jak mieszkają w domu, to chcą, żeby to był dom mieszkalny i to jest oczywista oczywistość i zastanawiam się, dlaczego nagle ta oczywista oczywistość jest podważana. A jak ktoś jedzie do hotelu, to wie, że to jest hotel i hotel ma swoje zasady hotelowe. Czemu mają mi przeszkadzać hotele, które są hotelami?
1: Pytanie
0: przeszkadzają mi mieszkania, które w normalnym mieszkalnym bloku zamieniają się w hotele lub domy publiczne. Tak,
1: pani Klara, ludziom przeszkadza. Pani Klara pyta o KPO. W internecie duże poruszenie wywołał ostatnio news o otrzymaniu 770 milionów złotych dofinansowania z KPO przez firmę Orange. Czy może pani potwierdzić lub zdementować te informacje? Pyta słuchaczka.
0: Z KPO Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi bardzo ważny projekt, jakim jest podłączenie szybkiego internetu wszędzie tam w Polsce lokalnej, gdzie komercyjnie to by się nie opłacało. I teraz te podłączenia są robione na zasadach transparentnych przetargów, czyli wystawia się to do przetargu i firmy, które dają najlepsze oferty oraz gotowość podłączenia internetu właśnie tam, gdzie to się komercyjnie nie opłaca, w tym przetargu na to podłączenie, nie na to, żeby firma sobie włożyła to do kieszeni, tylko żeby zbudowała to podłączenie internetu, dostają środki. I teraz wystartowały różne firmy, między innymi firma Orange i różne firmy w tych przetargach wygrały i otrzymały te środki. Ale nie na to, żeby się te firmy rozwijały, tylko żeby Polacy, kilkaset tysięcy gospodarstw domowych dostaje podłączenie do szybkiego internetu w Polsce lokalnej. Bez tych środków z KPO tego szybkiego internetu by w ogóle nie mieli. Czyli nie mieliby e-usług, e-rozrywki, możliwości pracy zdalnej. To jest fundamentalna, rozwojowa rzecz i tak KPO to ludziom w Polsce przynosi. To jest bardzo ważna rzecz.
1: Kolejny słuchacz pyta, dlaczego proponując podwyższenie drugiego progu, zaproponowała pani jego podwyżkę tylko o 20 tysięcy? To jest kosmetyczna zmiana, pisze słuchacz. Raptem 1666 więcej w skali miesiąca. Dlaczego nie ma propozycji powiązania drugiego progu z jakimś wskaźnikiem, na przykład o inflację CPI? Pyta słuchacz.
0: Proponuję to, co jest absolutnym minimum koniecznym. Z wielką radością zaproponowałabym więcej, ale mam, tak jak powiedziałam, odpowiedzialność fiskalną. To nie jest tak, że możemy Polskę wpędzić w nieskończone długi, dlatego że te długi ktoś kiedyś spłaci i to dzisiaj młodzi ludzie, my im na garba włożymy naszą nieodpowiedzialną politykę fiskalną, jeśli tak zrobimy. Dlatego musimy zrównoważyć i dać to minimum konieczne. Tak, być może ten próg trzeba będzie podwyższać jeszcze bardziej. Jestem za powiązaniem go z różnymi wskaźnikami. To, co dzisiaj proponujemy, widząc też opór, nie wiem, lęk koalicjantów przed tą zmianą, proponujemy minimum konieczne. Po prostu bez tego minimum dzisiaj połowa nauczycieli wpada w drugi próg. I równocześnie też pokazujemy, to jest ważne, na drugą nogę, zamknąć polskie raje podatkowe.
1: Okej, ale dlaczego pani mówi, że koalicjanci się boją? Dlaczego pani mówi o lęku przed tym rozwiązaniem? rozwiązaniem.
0: Bo gdyby, rozumiem, nie było tego lęku, to to rozwiązanie byłoby wdrożone, bo to jest naprawdę minimum konieczne. To już jest to, bez czego jest tak gigantyczna niesprawiedliwość podatkowa, ona podważa fundamenty wspólnoty.
1: To jeszcze na koniec do Sejmu chciałbym zajrzeć, bo pisma kandydata na wicemarszałka Sejmu i to już nie jest Elżbieta Witek, tylko Marcin Ociepa. Wasi posłowie poprą tę kandydaturę?
0: Była umowa.
1: Uśmiechnęła się pani.
0: Ja się uśmiechnęłam,
1: serdecznie.
0: Jak to rozłam może spowodować, że jednak ktoś idzie w kierunku jakichś tam w miarę konstruktywnych rozwiązań. Otóż od samego początku tego Sejmu była umowa, że te kluby, które na początku Sejmu były w Sejmie, każdy dostaje pluralistycznie jednego wicemarszałka i było powiedziane,
1: no to PiS się zgłasza. Marcin Ociepa jest naszym kandydatem. Głosujecie za?
0: Powiedziane było, wszystkie partie koalicyjne powiedziały, zagłosujemy za każdym, kogo się przedstawi, na przykład Konfederacja przedstawiła Bosaka, poza panią marszałek Witek, dlatego, że to, co ona wyprawiała w minionym
1: Pamiętamy, to już jest historia, dzisiaj
0: Słowo
1: jesteśmy w innym momencie.
0: Słowo się rzekło, kobyłka upłota. My swojego słowa dotrzymujemy.
1: Poprzecie Marcina Ociepę jako kandydata.
0: To nie jest kwestia, czy on nam się podoba, czy nie podoba, bo raczej nam się nie podoba, ale słowo się rzekło. Tak jak poparliśmy kandydata Konfederacji, poprzemy kandydata PiSu, który nie jest panią Witek. Jak powiedzieliśmy, tak zostało. Zostanie zrobione, bo po prostu słowo waży.
1: Pani minister, jeśli Mateusz Morawiecki będzie miał za chwilę kilkudziesięcioosobowy klub w Sejmie, powinien mieć fotel wicemarszałka?
0: Nie, dlatego że umowa na początku tego Sejmu była taka, jak powiedziałam. I to nie jest ani nic za jednym PiS-em, ani nic przeciwko drugiemu PiS-owi. Po prostu jakaś umowa została zawarta i umów trzeba naprawdę dotrzymać.
1: Umowę można zmienić, no bo skoro wy macie wicemarszałka, pani minister, a macie o połowę mniejszy klub, o potencjalnego klubu Morawieckiego, no to chyba jest temat do rozmowy.
0: Panie redaktorze, z umowami jest tak. Umów trzeba dotrzymywać i akurat Polska 2050 umów dotrzymuje. Jeżeli umowy zmieniamy, to wszyscy, bo wtedy na tą umowę zgodził się cały Sejm, tak? To nie była tylko nasza, czy jakaś... Na tę umowę zgodził się cały Sejm. Jeżeli teraz znowu cały Sejm się zgodzi na jakąś inną umowę, to wtedy umowę można zmieniać. Natomiast umowy się nie zmienia jednostronnie, że my teraz, jako Polska 2050, na przykład powiemy, nie ma być inaczej. Nie wszyscy się na coś umówiliśmy i się tego trzymamy.
1: Tak, pamiętam, pani mówiła już jakiś czas temu.
0: Potworny wokół tego bałagan i nikt nikomu nie ufa. Ja i tak wiem, że jest bardzo mało zaufania w polityce, więc my wnosimy to zaufanie w ten sposób, że mówimy, umów dotrzymujemy.
1: Premier nie dotrzymuje słowa i to wstyd, tak pamiętam, mówiła pani.
0: My jako Polska 2050 dotrzymaliśmy wszystkich swoich politycznych umów.
1: Porzuciła już pani swoje marzenia o byciu wicepremierką?
0: Ale ja nigdy takich marzeń nie miałam.
1: Ja mam
0: marzenia, żeby uregulować wreszcie i ucywilizować najem krótkoterminowy.
1: To już rozmawialiśmy. Nie wracajmy,
0: ale to są,
1: bo możemy o tym godzinami.
0: Marzenia.
1: Oczywiście.
0: Tak.
1: To jeszcze wracam do pytań od słuchaczy, bo tu jedno bardzo mnie zaintrygowało. Jeden ze słuchaczy napisał, pytań nie mam, ale chciałbym ciocię bardzo mocno pozdrowić.
0: Dziękuję
1: bardzo. Ma pani podejrzenie, kim jest
0: tenże? Absolutnie nie mam pojęcia.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Też pozdrawiam wszystkich.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: 5:05. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich wczoraj, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu, a co mamy w zamian? Tę sprawę obserwował reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
2: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
1: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
3: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
1: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiŚ Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
0: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Ale to nie jedyna zaskakująca decyzja Komitetu Politycznego PiS. Nowym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu jest Marcin Ociepa, były członek rządu Mateusza Morawieckiego i lider stowarzyszenia Odnowa RP, które 5 lat temu weszło w koalicję z PiS-em. Zadziwiające jest to, że partia rekomenduje go, wyrzucając nas z PiS za to, że założyliśmy Stowarzyszenie Rozwój Plus, komentuje Marcin Chorała.
4: Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło i za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić. Gonimy za ostatnią utraconą grupą elektoratu metodą upodabniania się do tego, do kogo ona odeszła. Jeżeli ta metoda będzie kontynuowana, no to teraz będzie strategiczny zwrot Prawa i Sprawiedliwości z bycia Konfederacją z temu w bycie Rozwojem z temu.
0: Do tej pory kandydatką PiS na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek, która nie uzyskała jednak wystarczającego poparcia wśród posłów. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
4: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
5: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
4: Tak powinno być.
1: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
6: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
1: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad 2 lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznym pożarem lasu. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Kiedy to może się skończyć? Z władzami jednego z miast rozmawiał specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich.
7: Nie patrzą daleko w przyszłość, raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Audange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Audange nad Zatoką Arkaszą. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. A do wyjazdu do Hiszpanii szykują się polscy strażacy z grupy GFFF. Będą pomagać w gaszeniu wielkich pożarów. Polscy strażacy będą skierowani w rejon Madrytu. Grupa specjalizuje się w gaszeniu pożaru pieszo. 3 pojazdy z jej sprzętem dojadą do regionu Kastylii-La Manczy już w piątek. Dzień później na miejscu pojawi się pierwsza zmiana ratowników. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
8: Po wylądowaniu na miejscu strażacy zostaną skierowani do 2 miejscowości, Toledo i Cuenca. Będą pomagać Hiszpanom gasić trudno dostępne miejsca, w które nie wiedzie wóz strażacki i których nie da się ugasić z powietrza. Jak powiedział mi strażak z modułu GFFF Adrian Nasiennik, będzie to dla nich wyjątkowo trudna misja.
9: Na ten moment nie mieliśmy tak wielkich pożarów w Polsce, także myślę, że będzie to dla nas inne, nowe doświadczenie. Jakieś obawy są zawsze, natomiast myślimy, że wszystko pójdzie dobrze i wrócimy cali i zdrowi.
8: Polscy strażacy będą pomagać rotacyjnie w 3 zmianach. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Każda zmiana liczy 35 osób i w Hiszpanii ma pozostać około 11 dni. Sensacja w podpoznańskich lasach. Zaobserwowano tam wyjątkowo rzadki gatunek chrząszcza. To zacnik czarny, znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem w Polsce. Jego pojawienie się jest wyjątkowe także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach i może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach, mówi naszemu reporterowi Hanna Chałudzińska-Napierała z nadleśnictwa Łopouchowko.
10: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
9: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
10: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
0: Zacnik czarny na terenie podpoznańskiego nadleśnictwa został zaobserwowany po raz pierwszy w historii. Upały coraz bliżej, już dziś w całym kraju zrobi się gorąco, a w czwartek będzie już upalnie. Najcieplej będzie w okolicach Słubic, gdzie prognozowane jest 36 stopni. Do końca tygodnia upał nam nie odpuści, ale nie wszędzie, mówi Michał Folwarski z IMGW.
11: Piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy. No kiepsko, jeśli chodzi o warunki takie do wypoczywania. No i od piątku też tam burze przyjdą, niestety, z tymi upałami od zachodu.
0: W sobotę ma być burzowe już w całym kraju, a w niedzielę tylko na południu. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Idali Tomczak i Rafała Piecha.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: No to jedziemy z tym kolejnym dniem wakacji. Tu Radio Z, środa 29 lipca. I Dalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Decyzja PiS w sprawie ludzi Morawieckiego zamiast wyrzucenia z partii dywanik u rzecznika dyscypliny.
4: Srogie kary za przekroczenie limitów lekarzy zgłaszają uwagi do ustawy.
3: Lech Poznań i Górnik Zabrze szykują się do walki o trzecią rundę eliminacji Ligi Mistrzów.
2: Szósta.
3: Miał być rozpad Prawa i Sprawiedliwości, jest gra na czas. Zamiast wykluczenia z partii osób, które nie podpisały lojalek, zdecydowano, że każdym przypadkiem zajmie się oddzielnie rzecznik dyscypliny partyjnej Karol Karski.
4: Sprawą o poranku zajmuje się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, co wynika z decyzji Komitetu Politycznego PiS?
5: Niepewność i liczne możliwe komplikacje. Mateusz Morawiecki na przykład uważa, że on i jego stronnicy nie są już w PiSie.
6: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
5: Ale rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek widzi to zdecydowanie inaczej.
7: Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie. To jest standardowa procedura, która wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.
5: I skoro sprawa w teorii nie jest jeszcze przesądzona, można dalej walczyć o powrót kolejnych posłów na łono partii matki i mocno utrudniać rozłamowcom tworzenie nowego, własnego ugrupowania.
3: O 8:02 najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Gościem Radia Z będzie Jarosław Sellin, poseł PiS.
4: Zaprasza Marcin Zaborski.
3: Medyczna awantura wisi w powietrzu. Lekarze zgłaszają zastrzeżenia do ustawy o limitach czasu pracy i wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe przepisy po aferze w Szpitalu Południowym. Trafiły do konsultacji. Do końca sierpnia ma je przyjąć rząd.
4: Nowa ustawa mówi o odpowiedzialności karnej, grzywnach i większej liczbie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Reporter Radia Z Daniel Wrzos sprawdzał, co jeszcze się zmieni.
8: Medycy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia dotyczącego limitu czasu pracy. Za poświadczenie w nich nieprawdy może im grozić do 8 lat więzienia. To jak uważa wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor, zbyt surowa kara.
9: Jeżeli rzeczywiście miałaby to być tak dotkliwa kara, to ona jest troszeczkę niewspółmierna do tego przewinienia.
8: Do limitu czasu będzie włączona praca zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze, jeżeli medyk pracuje w obu tych miejscach.
4: Maksymalny miesięczny limit czasu pracy ma odpowiadać dwóm etatom.
3: Za atak na parę Ukraińców we Wrocławiu dwóm podejrzanym grozi od 5 do 7,5 roku więzienia. Usłyszeli już zarzuty.
4: Dzisiaj sąd rozpatrzy wniosek o areszt. Po rozmowie ze śledczymi jest reporterka Radia Grażyna Wiatr. Grażyna, czego się dowiedziałaś?
10: Agresję miał wywołać ukraiński akcent, który napastnicy usłyszeli, kiedy para zwróciła im uwagę na ominięcie kolejki do kasy w sklepie.
11: Zarzut pobicia, przemocy na tle narodowościowym, a także znieważenia, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim.
10: Jak mówi mi prokurator Jakub Dubacz, Tomaszowi M. grozi do 5 lat więzienia, a Adamowi C. za to do 7,5 roku więzienia, bo to recydywista. Nie przyznali się do winy. Wrocław, Grażyna na Wiatr, Radio Z.
4: Nadal poszukiwany jest trzeci z napastników.
3: Przez ponad godzinę rozmawiali ze sobą prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Białym Domu. Omawiali kwestie produkcji rakiet przechwytujących dla systemów Patriot oraz działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
4: Doniesienia z oceanu śledzi reporter Radio Z Krzysztof Grzędzielski.
12: Dzień dobry.
4: Czy te rozmowy coś dały?
12: No można tak wnioskować, bo jedna i druga strona mówi o bardzo dobrym spotkaniu. Na pewno atmosfera w gabinecie owalnym była zdecydowanie lepsza niż rok temu, kiedy Trump zarzucał Zełenskiemu brak wdzięczności za amerykańską pomoc. Dziś widać, że nastawienie prezydenta USA do przywódcy Ukrainy wyraźnie się zmieniło. Na swojej platformie społecznościowej napisał nawet, że to był wielki zaszczyt spotkać się i omówić wiele kwestii, a nie od dziś wiadomo, że Donald Trump lubi zwycięzców, a według amerykańskich mediów ma być pod wrażeniem odporności Zełenskiego oraz zdolności Ukrainy do prowadzenia skutecznych ataków daleko na terytorium Rosji.
4: Po rozmowie z Trumpem Zełenski wziął udział w pogrzebie zmarłego niedawno senatora Lindsey'a Grahama, który był sojusznikiem Ukrainy w Kongresie.
3: Dwie polskie drużyny zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wieczorem powalczą Lech Poznań i Górnik Zabrze.
4: Z nami o poranku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Liganza. Dużo łatwiejsze zadanie czeka drużynę kolejorza.
13: Tak, choć również rywalizują z klasowym rywalem. Zawodnicy Lecha wypracowali sobie w pierwszym meczu aż 3-bramkową zaliczkę, dlatego przed własną publicznością postarają się dowieść korzystny rezultat przeciwko mistrzom Danii. Starcie z Ochus rozpocznie się punktualnie o 19:00. Godzinę później wybrzmi gwizdek w Zabrzu, do którego wybrał się naszpikowany gwiazdami turecki Fenerbahçe. Dla gospodarzy już sama gra w eliminacjach Champions League to wielka sprawa, ale marzenia sięgają znacznie wyżej.
14: My na razie nie mamy już co stracić, my potrzebujemy strzelić bramkę.
13: Mówił trener Górnika Michał Gasparik. Przed tygodniem było 0-1.
3: Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
1: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
15: No i ciepło i do tego bez deszczu i taka sytuacja. Od 21 stopni dzisiaj na Suwalszczyźnie przez 25-26 w centralnej Polsce do 29 w okolicach Zielonej Góry, w okolicach Wrocławia. Tam będzie prawdziwe lato, tam będzie opalanko, tam będzie smarowanko i inne takie nanko.
0: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
1: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
16: Z tej okazji gramy wam najnowszy przebój tych wakacji, czyli Derasmus i The Shadows.
15: 5 po 6, Marek Stery Brat
16: i Robert Karpowicz.

0: Shakira i Burna Boy, Die Die w Radiu Z. To jest piosenka z czasów moich studiów, kiedy przychodziłem po ocenę do indeksu. Truje mogę dać, Die Die.
1: Die Die.
0: I to działało.
1: Albo jak dziecko, przeszedłem. Jak dziecko z kolonii pisze o pieniądze dla rodziców.
0: Die Die to Shakira. Słuchajcie, ceny kakao lecą w dół.
1: Niemożliwe.
0: No naprawdę, a tabliczka czekolady niestety wciąż kosztuje blisko dwie dychy za tabliczkę. No to... Tu spada, tu nie spada.
1: No to jak to właśnie, cena kakao spada, a czekolada kosztuje. To oszustwo jakieś jest, no.
0: No trochę jest. Producenci tłumaczą, że to dlatego, że wcześniej kakao było drogie.
1: Tak.
0: I ludzie kupowali mniej czekolady i dopiero jak zaczną kupować więcej, to cena spadnie.
1: A, no to obywatelu, to kupuj czekoladę, żeby jak najwięcej ludzi kupowało czekoladę. Jak nie kupisz czekolady, to będziesz miał zajady. Może jakiś rządowy program typu CPN, wiesz, jak na stacjach. Minister będzie ogłaszał codziennie cenę kakao.
0: Cena kakao niżej.
1: Jak obniży dobrze, to każdy powie, konsument, jak zobaczy cenę tabliczki, że tak tanio, to powie, co? Zatkało kakao? A? 13 po 6?

0: mówi się good night, tylko dzień dobry, good morning, poranny good morning. Program wakacyjny Radia Z, good morning, dokładnie. Kochani, wychodzi na to, że taka ogólnoświatowa poprawność polityczna zaczyna zjadać własny ogon, bo Telewizja Polska relacjonowała Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce i były nowe wytyczne. I są nowe wytyczne, jeżeli chodzi o transmisję. I uwaga, podczas tej transmisji zabrakło zbliżeń ciała. Zabrakło zbliżeń ciała podczas skoków z wyż, na przykład kamery były ustawione dalej, a rywalizację pokazywano z góry. Także
1: nic nie widać przecież.
0: Nic nie widać, to właśnie o to chodziło, żeby tam wiesz, nie było widać gołego ramienia. Także polskie gwiazdy czują ulgę, nie?
1: Nie, no to popieram, to w takim razie popieram, to jest słuszne. Dla większego bezpieczeństwa zawsze takie zawody mogłyby się odbywać w ciemności.
0: Medalista gasi światło.

0: Dlaczego nie odpowie?
1: Bo dostał zakaz wypowiadania się.
0: O nie!
1: Od władz PiS-u. Dzień dobry, panie Jacku.
0: A na podwórko może wychodzić?
1: A nie wiem, szczegóły za chwilę w wiadomościach Radio Z o 6.30.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Po reklamie.
0: 29 lipca, jest środa, punktualnie 6.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
9: Jest śledztwo prokuratury po dramacie w akwaparku Fala w Łodzi. W poniedziałek topił się tam 7-letni chłopiec i w ciężkim stanie trafił do szpitala.
10: Dziecko uczestniczyło w zorganizowanych grupowych zajęciach nauki pływania. Na kamerach widać, jak chłopiec przez 3 minuty walczy i próbuje utrzymać się na powierzchni, po czym idzie pod wodę na 6 minut.
9: Dziecko zauważył i jako pierwszy udzielił mu pomocy postronny mężczyzna, który przebywał w tym samym czasie na pływalni. Zajęcia zorganizowała zewnętrzna firma. Okoliczności wypadku bada prokuratura, która przesłuchuje kadry i zabezpieczyła zapisy monitoringu.
10: Jacek Kurski z bezterminowym zakazem wystąpień medialnych od władz Prawa i Sprawiedliwości.
9: Decyzja to pokłosie jego kontrowersyjnej wypowiedzi w telewizji Republika, w której krytykował Mateusza Morawieckiego. Odwoływał się m.in. do katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
10: Sprawa byłego prezesa TVP została również skierowana do partyjnej komisji etyki, przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.
9: 3/4 młodych Polaków w swoim czasie wolnym spędza w internecie ponad 4 godziny. Tak wynika z raportu między scrollowaniem a poszukiwaniem równowagi.
11: Prawie 58% najmłodszych często lub bardzo często było online dłużej niż zamierzało, a jednocześnie prawie 49% osób próbowało ograniczać czas spędzany w internecie, więc świadomość problemu jest, ale samo wprowadzenie ograniczeń okazuje się trudniejsze.
9: Komentuje psycholożka Magdalena Chorzewska.
10: Do tego dochodzi sztuczna inteligencja. Dla starszych użytkowników to pomoc i w głównej mierze oszczędność czasu.
9: Dla 43% młodszych AI stanowi wsparcie w trudnych momentach, a co trzeci widzi w niej przyjaciela.
10: Ponad 3,5 miliona internautów śledziło na żywo testowy lot Airbusa z Australii do Francji. Więcej osób obserwowało tylko przelot samolotu z trumną z ciałem królowej Elżbiety II.
9: Maszyna pokonała ponad 23 tysiące kilometrów w nieco ponad dobę. Wszystko dzięki dodatkowemu zbiornikowi paliwa. Od przyszłego roku samolot ma obsługiwać codzienne bezpośrednie połączenie z Australii do Europy.
10: A już teraz wiadomość sportowe Radia Z. Mateusz Ligenza.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Wielcy trenerzy wracają na ławkę. Zinedine Zidane i Roberto Mancini poprowadzą swoje narodowe reprezentacje. Słynny Zizou został selekcjonerem trójkolorowych. Francuz po sukcesach w Realu Madryt i 3 triumfach w Lidze Mistrzów zrobił sobie 5-letnią przerwę, ale jak sam przyznaje, decyzja mogła być tylko jedna. Miałem mnóstwo propozycji w tym czasie, ale świadomie odmawiałem, bo po mojej przygodzie w ekipie królewskich marzyłem tylko o reprezentacji Francji. Zidane jako piłkarz został mistrzem świata i wygrał Euro. Z kolei Mancini prowadził już kadrę Włoch w latach 2018-2023 i poprowadził ją do Mistrzostwa Europy. Teraz zamierza przywrócić blask Italii, której zabrakło na trzech kolejnych mundialach. Dziś trzymamy kciuki za piłkarzy Górnika Zabrze i Lecha Poznań. Obie drużyny walczą o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Bliżej jest Kolejorz, który wygrał na wyjeździe z Nojskim Ochus 4-1. Zabrzenie muszą odrobić u siebie jednobramkową stratę, bo przed tygodniem górą było naszpikowane gwiazdami tureckie Fenerbahçe. Mecz w Poznaniu o 19 w Zabrzu, godzinę później.
8: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Czasowiczki i wczasowicze. Zwracamy się do was, bo mamy bardzo dobre informacje. Wróciło lato! Dzisiaj na północy 25 stopni słońce, w centrum 26 stopni słońce, na południu i na zachodzie 29 stopni słońce, żadnego deszczu.
15: Ja ostatni krem do opalania, jaki miałem, to kupiłem w zeszłym roku w maju. Czy on będzie jeszcze okej?
14: Nie wiem, to może spróbuj go dać na gofra.

To już za chwilkę tylko u nas wiadomości Radia Z o 6.30, a tam informacja o tym, że gdybyście chcieli powiedzieć dzień dobry panu Jackowi Kurskiemu, to on wam nie odpowie.

0: A to też taka trochę łatwa piosenka.
1: Do powtórzenia, no.
0: Ale nasz konkurs wróci w porannym programie. Bądźcie czujni, przed 10:00 na pewno się zabawa pojawi. A teraz, uwaga, wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z. Słuchajcie, zaczynamy nasz dzisiejszy wyścig. Nagrody. Poszedł normalnie. Wchodząc do gry właśnie teraz jednym SMS-em o treści Radio Z, wyślijcie pod 7353 za 3,69. Gracie, uwaga, dwa razy.
1: Tak, dzisiaj gramy o 600 tysięcy złotych, a w finale tego lata o swoją własną formułę, czyli Hondę ZRV. I teraz uwaga. Idzie. Przez najbliższych 20 minut każdy, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, tak, zyska 7 tysięcy losów w grze.
0: Tak jest, włączamy super ekstra bonus. O, oficjalnie jest włączony, dzwonek to oświadczył i macie 20 minut do 7, żeby z tego bonusa skorzystać. Słuchajcie, każdy SMS o treści Radio Z na 7353 mnożymy razy 7 tysięcy.
1: My odliczamy, wyślijcie Radio Z pod 7353.
2: Reklama. Ah, słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
3: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
2: Marian, ale pyszne. Co to?
3: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
4: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie. Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Madonna i Hang Up w Radiu Z. Na Mistrzostwach Świata przewiózł ją Ronaldinho, u nas powinien ją przewieźć co najmniej Jacek Krzynówek. I to takim meleksem. Zapraszamy serdecznie.
1: Łatwe piosenki w Radiu Z.
2: Dokładnie. No, właśnie, łatwe piosenki. Mówiliśmy, że jak leciało Aha, Take On Me, to trzeba być czujnym, bo niebawem będą te łatwe piosenki. I proszę są, słuchajcie. Zabawa polega na tym, że puszczamy wam kawałek bardzo łatwej piosenki. I zadanie polega na tym, że wy robicie teraz to, co Robert. Bardzo proszę, Robercie, 3, 4.
0: I tak dalej.
2: No właśnie, kto zrobi to najładniej, na oryginalnej, nam odśpiewa to Aha, Take On Me. Bardzo proszę,
0: to
2: jeszcze raz.
0: Łatwa piosenka, pokaż jak. O!
2: To wygrywa u nas, słuchajcie, wakacyjny zestaw Radia Z. Mamy tam ręcznik kąpielowy, butelkę do nawadniania w upalne dni oraz okulary przeciwsłoneczne.
0: Wiecie, co robić? 321, 321, 321, dzwońcie.

0: Michael Patrick Kelly o poranku w Radiu Z. Za chwilę u nas o 7 wiadomości, a tam o dużym problemie. Pacjenci zapisują się na wizytę do lekarza, po czym nie przychodzą, bo lecą na wakacje. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyga. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
2: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale tylko w Radiu Z. Już niebawem Poznań zabrzmi najlepszą muzyką pop. Rusza Bittersweet Festival 2026. Zanim na scenie festiwalu pojawi się 21 Pilots, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś, upoluj ich utwór i zdobądź karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Bittersweet Festival 2026. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
17: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: Po reklamie.
0: Wstaje kolejny wakacyjny dzień z Radiem Z. To środa, 29 lipca. Na wiadomości o 7 zapraszają Idalia Tomczak i Rafał Piech.
20: Połowa wyborców PiS woli Morawieckiego od Kaczyńskiego. Sondaż dla Radia Z.
21: Tysiące nieodwołanych wizyt. Pacjenci zamiast lekarza wybierają wakacje.
20: Wojna oczami nastolatka w Radiu Z. Powstaniec warszawski opowiada o swoich przeżyciach.
0: 7.
20: Bez decydujących rozstrzygnięć w PiS, po decyzjach kierownictwa partii, Komitet Polityczny nie usunął członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zamiast tego skierował ich sprawy do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego ugrupowania.
21: Tymczasem, jak wynika z sondażu Ibris, na zlecenie Radia Z, połowa wyborców PiS widziałaby w fotelu szefa tej partii Mateusza Morawieckiego zamiast Jarosława Kaczyńskiego.
20: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski przeanalizował wyniki sondażu.
22: Tak jest.
20: Krzysztof, co z resztą wyborców?
22: Przeciwnego zdania jest 46% głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Jedynie 4% wyborców tej formacji nie ma zdania. Stronnik Mateusza Morawieckiego, Szymon Szynkowski-Welsenk, uważa jednak, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego w partii jest mocna i niepodważalna.
23: To, co mnie martwi, to to, że pan prezes zdaje się uległ podszeptom osób, które chcą zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości i uznały, że znakomitym pomysłem na sukces Prawa i Sprawiedliwości jest pozbycie się ponad 40 parlamentarzystów.
22: A z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że kłótnia między Morawieckim a Kaczyńskim przypomina rodzinny spór, który nie wiadomo jak się zakończy.
24: Bo dziś się gryzą, ale w przyszłości mogą dalej chcieć wprowadzać autorytarne rządy, więc nie wierzę ani jednemu, ani drugiemu, bo obydwaj szkodzili Polsce.
22: Co ciekawe, wyborcy Lewicy z większą niechęcią podchodzą do pomysłu zmiany przewodnictwa w PiS. Taką opcję popiera jedynie 33% badanych.
20: Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na radioz.pl.
21: A w Radiu Z o 8:00 dwie gości. Jarosław Sellin z PiS. Porozmawia z nim Marcin Zaborski.
20: Wracają upały, dziś do 30 stopni, ale od jutra nawet 37, prognozuje Michał Folwarski z IMGW.
25: Szczególnie tutaj na zachodzie kraju, gdzie tutaj do 35, do 36 stopni może wzrosnąć temperatura. Tak właściwie do końca tygodnia upał nam nie odpuści, z tym, że piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy.
20: Synoptycy przewidują, że dla południa Polski pod koniec tygodnia wydadzą ostrzeżenia przed upałami nawet 3 stopnia.
21: Kolejny tydzień także z wysokimi temperaturami.
20: Latem w szpitalnych poradniach rośnie liczba wizyt, na które pacjenci nie przychodzą i ich nie odwołują. To wydłuża kolejki i blokuje dostęp do lekarzy.
21: W wiadomościach o poranku reporter Radia Z Szymon Kastelik. Jaka jest skala nieodwołanych wizyt na Śląsku?
26: W jednym z katowickich szpitali od czerwca odnotowano ponad 1000 nieodwołanych wizyt i to tylko u kardiologów. Z podobnym problemem mierzy się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu. Jak mówi dr Marta Frejowska-Renieska, pacjenci nie pojawiają się także na zaplanowanych zabiegach.
27: Mimo że dzień wcześniej dostają SMS-em powiadomienie, przypomnienie o wizycie.
26: I jak dodaje, sama dzwoni do pacjentów i pyta, dlaczego nie przyszli, a ci tłumaczą się urlopami albo tym, że było za ciepło. Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Lekarze przypominają, że im szybciej pacjent da znać, że rezygnuje z wizyty, tym większa szansa, że ktoś inny skorzysta z wolnego terminu.
20: Kierowcy i turyści, będą utrudnienia w dojeździe na szlak do Morskiego Oka. Drogowcy zaczynają właśnie teraz remont najkrótszej drogi łączącej Zakopane z Łysą Polaną.
21: Do wieczora będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. O szczegółach reporter Radio Z. Przemek Taranek.
28: Drogowcy zamykają dzisiaj fragment drogi Oswalda Balcera od Zgorzeliska do Wierchporońca. Do Łysej Polany można będzie dojechać przez Poronin albo Mur Zasichle i dalej przez Bukowinę Tatrzańską. Jeśli ktoś wybiera się na szlak do Morskiego Oka z Zakopanego, to musi się liczyć z tym, że dojazd do parkingu w Palenicy Białczańskiej zajmie więcej czasu. To dotyczy także elektrycznych busów TPN-u, które wożą turystów z Zakopanego. Przemek Taranek, Radio Z.
21: Prace na drodze Zakopane-Łysa Polana mają potrwać dzisiaj do 18:00.
20: Wspomnienia powstańców w Radiu Z. Zbliża się 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
21: W tym tygodniu przypominamy o wydarzeniach, które rozgrywały się na ulicach stolicy w sierpniu 1944 roku. Zbigniew Dab, pseudonim Kapiszon, mówi o walkach widzianych oczami 15-letniego chłopca.
29: My chłopaki, tak jak ja, to nieraz żeśmy mieli więcej broni niż ci, powiedzmy, starsi, bo żeśmy wiedzieli, gdzie w dziurę wejść, gdzie jakiś samochód stał, powiedzmy, niemiecki, gdzieś tam podejść, obszabrować. To żeśmy o tym wiedzieli jak najlepiej, prawda? Ale taka była sytuacja, że no chłopak 15-letni już jest żołnierzem. To było coś nadzwyczajnego, to tak pobudzało tych młodych ludzi, jak ja w tym czasie.
20: Rozmowy z powstańcami zobaczycie na kanale Radia Z na YouTube, a także na radioz.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: O, a dzisiaj to mamy taką idealną pogodę, gdzie można sobie wyjechać na przykład na plażę i tam sobie przeczekać swoją wizytę u kardiologa. Nie ma co iść, jak jest ładna pogoda, prawda? Jak ciepło, to nie idę.
0: Przestań.
1: Od 21 do 29. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku i na Ziemi Lubuskiej. Najchłodniej 21 na Suwalszczyźnie.
30: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Kochani, pobudeczka, kolejny wakacyjny poranek z Radiem Z, Robert Karpowicz
1: i Marek Starybrat.
0: No i wy, najlepsi na świecie słuchacze Radia Z. Gramy tak wam normalnie, żeby wam w te ręczniki kąpielowe poszło. David Guetta i Bebe Rexha, I'm good.

0: Robin Schulz i Kido, All We Got w Radiu Z, a teraz u nas 10 po siódmej.
1: Łatwe piosenki w Radiu Z.
0: Tak jest, słuchajcie, codziennie rano puszczamy wam łatwe piosenki. Dzisiaj taką piosenką jest piosenka zespołu Aha, Take On Me. I teraz wy dzwonicie po 321, 321, 321 i nam to odśpiewujecie.
2: Marcin z Września.
3: Ewidentnie zna to.
0: Chyba tak.
3: Ale nie Marcin jest zwycięzcą, tylko prawdopodobnie Gosia z okolic Wieruszowa. Dzień dobry, Gosiu.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Podobno słoneczko do ciebie też dotarło i uśmiech się od razu sam pojawił.
4: Dokładnie. Początek dnia piękny.
3: Ale to jest taki uśmiech, powiedz, od Wieruszowa aż po Sokolniki, czy dalej?
4: O, dalej. Ja myślę, że całe województwo łódzkie i myślę, że okolice też.
0: Dobra. Sprawdźmy, Gosia, czy ty jesteś muzykalna. Co ty miałaś z muzyki w szkole? Miałaś taki przedmiot w ogóle?
4: Nie pamiętam, ale myślę, że ocencie na szóstkę.
3: Dobra, sprawdzamy.
0: Uwaga, teraz taśma profesjonalna, teraz posłuchajmy. Teraz ty, Gosia.
4: O, uwaga.
0: Cudownie.
4: Brawo.
3: Brawo.
4: Dzięki.
3: Uśmiech od Wieruszowa aż po Wieluli.
4: Myślę, że i do was doleci, słuchajcie.
0: Dziękujemy. Mamy dla ciebie wakacyjny zestaw Radia Z, ręcznik kąpielowy, butelka do nawadniania na upalne dni, bo tam w Wieruszowie niedbawem 38 stopni. Mm-hmm. I okulary pięknie przeciwsłoneczne. Jest. Piękne, gustowne, czerwone, oryginalne.
3: Wreszcie się przydadzą. O, jak dobrze.
4: O, super, ale będzie stylówka, słuchajcie, na lato. Bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam wszystkich moich współpracowników.
3: Dzięki śliczne za tę energię, którą nam dałaś i wszystkim słuchaczom Radia Z. 12 po 7.
4: Dzięki.
3: Aż się chce.
4: Wszystkiego dobrego.

0: Kesha, TikTok w Radiu Z. Kiedyś był taki program w naszym dzieciństwie, Robert, nie? Ja jestem pan TikTok. Tak, TikTok, ten zegar to mój wnuk. Słuchacie, Radia Z, kochani, 19 po 7. Teraz historia 15-letniej Mai z Żywca, która jechała komunikacją miejską i kopertnęła się w aplikacji i zamiast biletu za 3 zł kupiła za 2,70.
1: No i zdarza się.
0: No i wpadł kontroler i nie uznał tego biletu i dostała mandat Maja z Żywca na 353 zł. No.
2: I pojawiło się oburzenie, bo po jej stronie stanęło i MZK, tak. I nawet pan burmistrz powiedział, że takie kary są nielegalne, a ta firma swoje i mówi, mandat trzeba zapłacić, proszę bardzo, mi tu 15-latka ma płacić.
0: No to ja nie wiem, ja to bym chyba poszedł z tym do prokuratury, no.
2: Albo do Trybunału Konstytucyjnego, ale w pełnym składzie, bo to inaczej nie przejdzie.
0: To jeszcze troszkę trzeba poczekać, te 2 dekady. 20 po 7.

0: I to tak jest zawsze. Zawsze po prostu jak pojawia się w studiu Marcin Zaborski, to dzwoni wcześniej i mówi: słuchajcie, jak będę wchodził do studia, zagrajcie mi tę Sandrę. Ja lubię Sandrę.
1: Przypadek?
2: Tak. Marcin był na koncercie Sandry 10 lipca, stał w pierwszym rzędzie. Bardzo gratulujemy, zazdrościmy.
1: Z niejednego koncertu chleb jadł.
2: A dzisiaj u ciebie, z tego co wiemy, dwóch gości. Pierwszy to Jacek Kurski, który nic nie powie.

0: To się zgadza.
1: Gościem Radia Z jest Jacek Kurski. Dzień dobry.
0: Tak, ten, to u was coś w studiu będzie, tak?
2: Tak. Oraz ten, który będzie miał coś do powiedzenia, czyli Jarosław Sellin. To jest poseł, który wyszedł czy wszedł?
0: Poseł, który wrócił? Nigdzie się nie rusza. Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceminister kultury.
1: Ale tam w tym PiSie to są tacy, którzy mówią najpierw, że odchodzą, a później idą na Nowogrodzką, dostają paluszkiem no i zostają.
0: Są też tacy, którzy na przykład dzisiaj powiedzieli, że jednak nie zostają i idą do Mateusza Morawieckiego.
2: Ja
0: dzieje się.
1: Okej, wszystko wyjaśnimy. 8:02, gość Radia Z, poseł PiS Jarosław Sellin i Marcin Zaborski.
0: Tak jest.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: wakacyjna Żądza Pieniądza w Radiu Z.
1: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś, a w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Dochodzi 7.30, mamy środę, 29 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
5: Mateusz Morawiecki i jego ludzie jednak nie wylecieli z PiS-u.
6: Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że o losie każdego z nich z osobna zdecyduje rzecznik dyscyplinarny Karol Karski.
7: Każda z tych osób będzie miała możliwość pojawienia się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej i wyjaśnienia pewnie swojej sytuacji.
5: Choć ostateczna decyzja nie zapadła, zdaniem byłego premiera, on i jego stronnicy i tak są już poza partią i żadne sztuczki tego nie zmienią.
8: To wszystko, co zostało ogłoszone po komitecie politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
6: Mateusz Morawiecki nie jest już przewodniczącym Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wczoraj wieczorem zrezygnował z tej funkcji.
5: Kolejna fala 40-stopniowych upałów nadciąga nad Hiszpanię. To już czwarte tego lata.
6: Strażakom będzie jeszcze trudniej gasić pożary, które od początku roku zniszczyły tam ponad 170 tysięcy hektarów lasów i łąk.
5: Najwięcej w Andaluzji, Kastylii, La Manczy, Galicji i kraju Basków. W sobotę do Hiszpanii z pomocą w gaszeniu pożarów poleci 105 polskich strażaków.
6: Pożary lasów pustoszą też grecką wyspę Paros i mieszkańcy przed ogniem uciekają na plażę. Trzeba było ewakuować kilka miejscowości.
5: Lokalne służby wezwały na pomoc strażaków z sąsiedniej wyspy i części kontynentalnej kraju. O świcie wznowiono też loty samolotów, które zrzucają wodę. Akcję utrudnia silny wiatr, który według prognoz ma przybrać na sile.
6: Rekordowo niski poziom wody w Dunaju, w stolicy Węgier. Tak mało wody nie było tam od 8 lat. Teraz wodowskaz w Budapeszcie wskazuje 32 cm.
5: Niski stan rzeki utrudnia żeglugę w regionie i odsłonił historyczne pozostałości z czasów II wojny.
6: Koniec akcji kolejarzy niedaleko małopolskiej Wierchomli. Skończyli usuwać wagony pociągu towarowego, które w połowie lipca po wykolejeniu wpadły do rzeki Poprad.
5: Do usunięcia składu wykorzystano ciężki sprzęt ustawiony na brzegu. Prace prowadzono od strony Słowacji, dzięki czemu uniknięto wstrzymania ruchu na trasie kolejowej.
6: Śledztwo w sprawie wyjaśnienia przyczyn wykolejenia pociągu prowadzi prokuratura.
5: U nas podobnie. Mateusz Liganza i wiadomości sportowe Radio Z.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
10: Walka o Ligę Mistrzów rozkręca się na dobre. Piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze czekają rewanżowe pojedynki w drugiej rundzie eliminacji. Awans na wyciągnięcie buta mają mistrzowie Polski. Przed tygodniem pokonali na wyjeździe duński Ochus 4-1. W trudniejszym położeniu są Zabrzanie. Zmierzą się u siebie z Fenerbahce. Turcy będą bronić jednobramkowej zaliczki. Pieniądze znaczą wszystko w piłkarskiej centrali. FIFA planuje sprzedaż 1/5 udziałów organizacji prywatnym inwestorom. Poinformowano w specjalnym komunikacie. Wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Pomysł od razu skrytykowała UEFA, a już jutro naszych siatkarzy czeka walka o awans do półfinału Ligi Narodów. By znaleźć się w strefie medalowej, muszą w chińskim Ningbo pokonać Ukrainę.
11: Nie jest łatwo tak zmieniać te strefy czasowe z USA, Polska, Chiny, ale dajemy radę. Jesteśmy skupieni na swojej robocie i głęboko wierzę, że na czwartek będziemy gotowi.
10: Mówił nasz przejmujący Artur Szalpuk. Polacy będą zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, tym bardziej, że rundę zasadniczą ukończy na drugim miejscu.
9: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
12: No słuchajcie, dzisiaj jak będziecie na spływie kajakowym i będziecie siedzieć z tyłu i ten co będzie z przodu będzie was chlapał, to będzie w porządku, bo jest bardzo ciepło. Dzisiaj nawet 29 stopni na południu, w centrum 26-27, najchłodniej na północy, ale też nieźle, około 25 wszędzie słonko, lato, a jutro jeszcze goręcej.
4: I dlatego na spływy kajakowe nigdy nie bierzcie wiosła. Ten, który będzie machał, trochę was pochlapie, a wy się nie zmęczycie.

0: jakie to jest dobre. Talk to you, another 54 Ultra w Radio Z za 28. Czuć wakacje, a jak czuć wakacje, to tylko słońca nam brakuje, gumy, kulki do tego i możemy iść do przodu.
1: Tak.
0: Mamy lato, więc czas festiwali muzycznych. Bittersweet to ten, który zbliża się wielkimi krokami. 13-15 sierpnia spotykamy się w Parku Cytadela. To jest takie zielone serce Poznania, ja tam będę.
1: Tak, i kochani, zazdroszczę ci, Robercie, ale będziesz na pewno relacjonował wszystko, co się dzieje na antenie Radia Z, to na miejscu wystąpią takie gwiazdy jak Gorillaz, Robbie Williams, Lord, 21 Pilots czy Rita Ora. Ludzie, jesteście tu, zróbcie hałas.
0: I teraz pewnie chcielibyście sobie kupić bilety na to wydarzenie. Nie ma. Nie ma do kupienia, ale są w Radiu Z. I my wiemy doskonale, co zrobić, żeby wam je przekazać. I teraz Marek się popisze o tym.
1: Chodzi o to, że musicie czujnie nastawić uszy. Jeżeli tylko usłyszycie na antenie kawałek artysty, jednego z artystów, którzy tam wystąpią, czyli 21 Pilots, czekamy na piosenkę 21 Pilots, a okay. Później prowadzący w Radiu Z wam wszystko powie. W każdym razie przyda się numer do nas 321-321-321. Czekacie na piosenkę 21 Pilots w Radiu Z. To wszystko i jedziecie sobie później przy odrobinie szczęścia na Bittersweet Festival.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
11: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
10: Tak, ciebie stać.
11: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
10: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
17: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
18: Nie masz pomysłu na lato?
17: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
19: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
20: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
21: Polecam. Ewa Swoboda.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Super dziewucha, to jest Anna Nachlap w Radiu Z. Za 8 minut będzie 8. A z Colin, super chłopak i król Latino, tak, pochwalił się swoim hotelem, który ma w Międzyzdrojach. Możemy go zobaczyć w niektórych mediach. Blisko 1200 zł za dwie noce w pokoju dwójce. 1200 za dwie noce.
1: To dużo 1200 zł. No. To chyba z biletem na koncert gratis, tak?
0: Nie, ale jak włączasz klimatyzację, to od razu słychać temperatura. Radio Z.
1: A dzisiaj się klima przyda. Dzisiaj będzie duża temperatura, szczegóły niebawem w prognozie pogody, ale już powoli trzydziecha w cieniu.

0: Wakacyjna rządza pieniądza ciągle na posterunku. Słuchajcie, dzisiaj między innymi w Radiu Z 60 tysięcy albo nawet 600 tysięcy złotych. Te kwoty dzisiaj czekają w naszych walizkach.
1: Tak, to jest środek tygodnia, ale pieniądze ogromniaste. I teraz najwyższy bonus w poranku, bo większego dzisiaj nie będziemy dla was mieli.
0: Tak, uwaga, uwaga, ogłaszamy oficjalnie. Teraz każdy SMS o treści Radio Z, jeżeli go wyślecie pod 7353 za 3,69, czyli Radio Z 7353, to będzie 13 tysięcy szans na wielką wygraną.
1: Tak, i gdy wyślecie dwa takie SMS-y, to jest 26 tysięcy szans więcej na to, żeby zagrać o 600 tysięcy złotych. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio
2: Z. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
4: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Sejm Jan Kielak. Radio Z. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby to...
12: A widziała pani?
13: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
12: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
13: No i z darmową dostawą do sklepu.
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Po reklamie.
0: Zbliża się ósma, jest środa, 29 lipca. Na wiadomości Radia Z zapraszają i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
20: Pożar i upał. Francja walczy z żywiołem. Na miejscu wysłannik Radia Z.
21: Ludzie Morawieckiego ciągle w PiS. Mamy komentarz byłego premiera.
20: Za chwilę gość Radia Z. W studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
0: Ósma.
20: Dramatyczna walka z pożarami lasów we Francji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia. Sytuację komplikują nadciągające upały.
21: W regionie Żyronda jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, kiedy pożar zostanie opanowany?
1: Tylko długi i obfity deszcz mógłby zmienić sytuację, a nie zapowiada się na zmianę. Upały dopiero się rozkręcają. Wczoraj ponownie pojawiło się tu aż 14 nowych ognisk pożaru, ale są i dobre informacje. Do 3 miejscowości mogą wrócić mieszkańcy, ale pod warunkiem. Muszą mieć włączone telefony komórkowe i ściśle przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Jeśli dostaną SMS-owy alert, będą musieli natychmiast opuścić domy. Mówiła prefekt Gironde Sophie Broca. Taka niepewna sytuacja będzie się utrzymywać tu jeszcze przez wiele dni. Borto, Marcin Friedrich, Radio Z.
21: Nadal poza domem jest około 220 tysięcy ewakuowanych mieszkańców. 13 tysięcy firm nie może pracować.
20: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nadal w PiS. Komitet Polityczny Partii nie usunął ich ze swoich szeregów. Zamiast tego ich sprawy skierował do rzecznika dyscyplinarnego.
21: To próba przeciągania kiepskiego serialu, komentuje były premier, a do jego stronników dołącza poseł PiS Piotr Uściński, który ogłosił to przed chwilą.
20: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski z nami.
21: Obecny.
20: Może być więcej takich politycznych transferów?
5: Mateusz Morawiecki przyznaje, że toczą się różne rozmowy i niewykluczone, że jego stowarzyszenie zyska jeszcze nowych członków. Na platformie X Piotr Uściński napisał, że chce powrotu Polski na tory rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Morawieckiego. A sam były premier przytacza słowa Jarosława Kaczyńskiego z ubiegłego tygodnia, który podkreślał, że każdy poseł wiedział, z czym wiąże się niezłożenie oświadczenia.
22: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
5: Mimo dzisiejszego transferu stan liczbowy członków Rozwój Plus nie zmienił się, bo przypomnę, że w poniedziałek poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z uczestnictwa w inicjatywie Morawieckiego i powrót na łono PiSu ogłosił też na Platformie X.
20: A połowa wyborców PiS wolałaby, żeby to Mateusz Morawiecki kierował partią zamiast Jarosława Kaczyńskiego.
21: Tak wynika z najnowszego sondażu Radia Z. Jego wyniki znajdziecie na radioz.pl.
20: A u nas już teraz najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Gość Radia Z i Marcin Zaborski.
23: Razem z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Dzień dobry, panie pośle. Oj, dzieje się na politycznym boisku. No to teraz wpada na nie krótka piłka na początek naszej rozmowy. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Pytanie brzmi, czy winę za konflikt w PiS ponosi prezes Kaczyński? Tak czy nie?
24: Nie.
23: Odpowiada nasz gość na radioz.pl. Odpowiadają słuchacze, niebawem wyniki naszej sondy. No dobrze, rozwód jeszcze nie dokonany. Brazylijski serial w PiSie trwa i trwa gotowanie tej politycznej żaby. Nie boi się pan, że żabę rozgotujecie?
24: Pan używa metafor, które zapadają w pamięć.
23: Nietrafny?
24: Ale dla mnie to jest jednak dosyć dramatyczna sytuacja i odbieram ją jako dramat po prostu i nie chcę tutaj w takie metafory wchodzić. Ja chciałbym pracować w Prawie i Sprawiedliwości w tym składzie, jaki był dotąd. Uważam, że za nami dobrych 8 lat naszych rządów wspólnych z premier Beatą Szydło, z premierem Mateuszem Morawieckim. I ubolewam nad tym, że się rozchodzimy, bo bardzo cenię polityków, którzy sygnalizują, że Prawo i Sprawiedliwość chcą opuścić.
23: Ale Mateusz Morawiecki wciąż jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, czyli wcale nie jest po wszystkim, jak mówił prezes Kaczyński.
24: No właśnie, decyzja Komitetu Politycznego mojej partii z wczoraj jest taka, że jednak indywidualne rozmowy mają się jeszcze odbywać z rzecznikiem dyscypliny partyjnej i będą próby wyjaśnień.
23: Czyli dlaczego będzie polityczne łamanie kołem poselskim, przypalanie żelazem, czyli liczycie nie, jeżeli na takie transfery last minute.
24: Jeżeli w ubiegłym tygodniu był taki czas mocą decyzji najwyższego kierownictwa mojej partii, że należało zrezygnować z funkcjonowania w stowarzyszeniach o charakterze politycznym wewnątrz PiSu i zadeklarować, że w przyszłości się takich stowarzyszeń nie będzie tworzyć. I jednocześnie za tym szedł komunikat, że kto takiej rezygnacji nie złoży z działań w stowarzyszeniach o charakterze politycznym, sam rezygnuje z Prawa i Sprawiedliwości.
23: Czyli dokonało to się. Rzecznik dyscypliny partyjnej będzie tylko pieczęć stawiał na informacji, odchodzi.
24: To znaczy, że ci ludzie, którzy tej decyzji kierownictwa partii nie spełnili, podjęli samodzielną decyzję, że odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości, ale rzecznik dyscypliny jeszcze ma prawo porozmawiać, żeby zarekomendować komitetowi politycznemu, czy ta osoba powinna być wykreślona z list partyjnych, czy nie.
23: No to na razie jest ruch w drugą stronę. Pan poseł Piotr Uściński mówi, odchodzę z Prawa i Sprawiedliwości, idę do Mateusza Morawieckiego, chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Zjednoczonej Prawicy Mateusza Morawieckiego.
24: Jednocześnie tą Zjednoczoną Prawicę się rozbija, więc to nie jest logiczne. Rzeczywiście Polska się dobrze rozwijała pod rządami Zjednoczonej Prawicy. Te rządy Zjednoczonej Prawicy to były rządy Prawa i Sprawiedliwości.
23: No to ustalmy,
24: bo Prawo i Sprawiedliwość było tą Zjednoczoną Prawicą.
23: Czy kiedy pan był wiceministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego, wiedział pan, że to jest agent Tuska, agent realizujący niemieckie plany?
24: Nie przyłącza się do takiej retoryki, ona jest szkodliwa. Uważam, że Mateusz Morawiecki jest ciekawym, istotnym nabytkiem w ogóle dla polskiej polityki, również dla polskiej prawicy i tym bardziej z tego powodu ubolewam nad tym, że postanowił, jak to się mówi, pójść na swoje i zaproponować czwartą ofertę na polskiej prawicy. Za dużo tego, moim
23: ale
24: zdaniem.
23: To nie jest gorszące. To nie ja tę retorykę proponuję.
24: Ja wiem, kto to
23: Jacek Kurski mówi, Morawiecki to żałosny trybik w niemieckim planie podboju Europy. To znaczy, on zakłada, że ciemny lud kupi bajkę o tym, że Morawiecki to była Angela Merkel w przebraniu?
24: Są konsekwencje tego typu wypowiedzi. Jest decyzja kierownictwa mojej partii, że ten polityk, który takie słowa wygłasza, nie powinien bezterminowo, z tego co wiem, taka decyzja zapadła, nie powinien chodzić do mediów. Były też reakcje ważnych polityków z mojego ugrupowania na ten temat, ale ja się do tej retorki nie będę przyłączał ani z jednej, ani z drugiej strony oceniał.
23: Nie, to pana opinia mnie interesuje. Czy Mateusz Morawiecki był dobrym premierem?
24: Był dobrym premierem Mateusz Morawiecki. Ja z nim pracowałem 6 lat, a właściwie 8, bo najpierw był wiceministrem finansów, potem ministrem finansów, a potem już premierem. 8 lat w tym samym rządzie i to były dobre rządy, realizowały nasz ambitny program Zjednoczonej Prawicy i nie było tutaj żadnych przeszkód w realizacji tego programu.
23: Ale słyszy pan teraz prezesa Kaczyńskiego, bo to on, nie tylko Jacek Kurski, także prezes Kaczyński, wytyka Morawieckiemu, że ten był kiedyś w Radzie Gospodarczej przy premierze Tusku.
24: To proszę posłuchać tych wywiadów w całości. Jarosław Kaczyński udzielił chyba 3-godzinnych wywiadów 3 dni temu w 3 różnych telewizjach i mówił o Mateuszu Morawieckim w superlatywach. Mówił, że to jest dobry polityk, że jest sympatia między nimi. Zachęcał też do tego, żeby nie budować niechęci między nami, nawet jeśli się rozchodzimy, nie budować niechęci, bo może jeszcze być tak w przyszłości, myślę, że nawet tak, że tak będzie, że albo jeśli im się ta inicjatywa uda, to będziemy współtworzyć koalicję rządową po przyszłych wyborach, albo jeśli się nie uda ta inicjatywa, przypuszczam, że raczej tak będzie, że to będzie rozpaczliwa walka o próg wyborczy, to jeszcze możemy wrócić do rozmów na temat zjednoczenia i wspólnych list.
23: Czyli możliwy jest wspólny start w wyborach Prawa i Sprawiedliwości i partii Mateusza Morawieckiego. Wspólne listy są możliwe.
24: Moim zdaniem wszystko jest możliwe, bo do wyborów parlamentarnych jeszcze 15 miesięcy, to jest mimo wszystko jeszcze dosyć długi czas. Na razie część moich koleżanek i kolegów postanowiła spróbować swoich sił w nowej inicjatywie i pójść, jak to nazywam, na swoje i zobaczymy, jak im to wyjdzie. Ja przypuszczam, że słabo, że to będzie walka o próg wyborczy.
23: Okej, idą na sondaże, wypraszacie ich z partii, ale wypraszacie też z klubu parlamentarnego?
24: Nie, oni postanowili z tej partii wyjść.
23: Dobra.
24: Jeszcze raz podkreślam.
23: To zostawmy ten spór. Czy muszą wyjść z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości?
24: Nie wiem. Komitet Polityczny na razie podjął decyzję o rozmowach indywidualnych z tymi, którzy nie spełnili wymogów kierownictwa mojej partii o tych deklaracjach niedziałania w stowarzyszeniach politycznych wewnętrznych, które powodowały chaos i napięcie niepotrzebne wewnętrzne.
23: Ale możecie tworzyć wspólny klub parlamentarny?
24: Na razie jest wspólny klub parlamentarny. Nie ma, ja nie słyszałem o żadnym wniosku jakiejkolwiek grupy posłów o chęci powołania nowego klubu parlamentarnego. Nie słyszałem.
23: No, to mówią o tym politycy Morawieckiego, że to jest naturalne, że ten klub stworzą, no ale pytanie, czy zapraszacie ich, żeby jednak w klubie zostali? Pan siedzi w Sejmie obok któregoś z harcerzy, czyli ludzi Morawieckiego?
24: Za mną chyba siedzi pan poseł Czarnecki.
23: I teraz trzeba będzie was przesadzać na sam sejmowy?
24: Nie, bo klub nadal jest jednolity, ale zdaję sobie sprawę, że media będą, kamery będą na nas poustawiane.
23: Oczywiście,
24: będą szukać mowy ciała.
23: Kto komu orzeszki
24: tak
23: podaje, a kto nie podaje.
24: Wiem,
23: kto rzuca orzeszkami.
24: Wiem, że tak będzie, ale ufam. Rzeczywiście dosyć blisko też siedzi Paweł Jabłoński, Szymon Szynkowski, Welsenk, Marcin Chorała. Myślę, że dzisiaj tak usiądziemy.
23: I będziecie rozmawiać. Jak
24: na pewno będziemy, na pewno będziemy rozmawiać.
23: A czy rozwód w Prawie i Sprawiedliwości zwiększa ryzyko, że Konfederacja prześcignie PiS w sondażach?
24: Będziemy zabiegać o to, żeby tak nie było, żeby jednak generalnie wyborcy prawicowi bardziej zaufali nam, Prawo i Sprawiedliwości, bo dzisiaj ten w elektoracie prawicowym rozbicie mamy. Wczoraj był taki sondaż pokazujący, odpowiadający na pytanie, kto zdaniem Polaków jest liderem polskiej prawicy. Na pierwszym miejscu jest Jarosław Kaczyński, niekwestionowany lider polskiej prawicy, a w elektoracie prawicowym, a w elektoracie PiSu ma 4 razy większe wskazanie niż Mateusz Morawiecki, tylko, jako lider polskiej prawicy.
23: Tylko, że ludzie Morawieckiego mówią, że PiS stał się trzecią konfederacją, konfederacją z temu, i po co głosować na Podróbkę, skoro można głosować na Brauna albo Partię Mecena i Bosaka.
24: Dlaczego ja o tym sondażu mówię? Dlatego, że pytał pan o konfederację. Jednak zdecydowana większość Polaków uważa, że liderem polskiej prawicy nie jest żaden z liderów konfederacji, ani Bosak, ani Mecen, tylko Jarosław Kaczyński. My teraz prowadzimy bardzo intensywną pracę programową, 15 konferencji tematycznych za nami, 15 przed nami, zaproponujemy bardzo poważną, głęboką ofertę programową na najbliższe wybory, tak jak zawsze robiliśmy. Nie ma takiego środowiska politycznego w Polsce, które tak horyzontalnie potrafi propozycję programową przedstawić, a potem, jeśli zdobywa władzę, być wiarygodnym, czyli rzeczywiście te programy zrealizować.
23: Mamy sondaż Ibrisu o czymś zupełnie innym, choć w temacie. Pytanie, czy Mateusz Morawiecki powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w fotelu szefa Prawa i Sprawiedliwości? Więcej głosów jest na tak niż na nie. 38% tak, 31% nie. Liderem, no to pokazuje, że jednak Morawiecki ma wyższe notowania w tym sondażu.
24: Liderem Prawa i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński od początku istnienia tej partii, chociaż na początku liderem był Lech Kaczyński oczywiście, zanim został prezydentem. Od początku istnienia tej partii to już trwa 25 lat i chcemy, żeby to trwało jak najdłużej. My, politycy Prawa i Sprawiedliwości, żeby liderem był Jarosław Kaczyński, to jest człowiek z dużym autorytetem w elektoracie prawicowym, z charyzmą i tak powinno pozostać. Natomiast Mateusz Morawiecki postanowił zbudować, sprawdzić się we własnym środowisku i pokazać swoje przywództwo.
23: Tu się musimy na chwilę zatrzymać, bo krótka piłka po raz drugi na boisko wpada. 3 pytania tym razem. Liderem prawicy jest dziś prezydent Nawrocki, tak czy nie?
24: No nie, to nie może być taka prosta odpowiedź.
23: A musi być. Na razie krótko.
24: Prezydent Nawrocki jest prezydentem wszystkich Polaków.
23: Czyli piłka na aucie. Słowa Czarnka o zatrzymaniu pomocy dla Ukrainy były błędem, tak czy nie?
24: Tak, i tak to ocenił Jarosław Kaczyński.
23: Chętnie zajrzę na grillę Mateusza Morawieckiego, tak czy nie?
24: Nie, mam inne zajęcia w piątek.
23: A w naszej sądzie pytaliśmy, czy winę za konflikt w PiSie ponosi prezes Kaczyński. Odpowiedzi tak, 86%. Zdecydowana, błędne. Miażdżąca większość.
24: Niestety błędne.
23: Pokazujemy te wyniki na Radio Z.pl, tam też pokazujemy dalszą część naszej rozmowy.
20: Gość Radia Z mówi o rozłamie w PiS. Dla mnie to dramatyczna sytuacja. Odbieram to jako dramat.
21: Jak mówi Jarosław Sellin, za nami 8 lat dobrych wspólnych rządów. Ubolewam nad tym, że się rozchodzimy.
20: Poseł PiS dodaje, bardzo cenię polityków, którzy sygnalizują, że partię chcą opuścić. Gość Radia Z mówi też, nie przyłączę się do retoryki o tym, że Mateusz Morawiecki to agent Tuska. Uważam, że Morawiecki jest istotnym nabytkiem dla polskiej polityki i prawicy. Tym bardziej ubolewam, że postanowił pójść na swoje.
21: Rozmowa trwa w naszych mediach społecznościowych i na Radio Z.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: O ludzie, jaka to będzie środa, jakie to będzie lato, jakie to będzie piękne, słoneczne popołudnie. Od 21 stopni na Sowalszczyźnie do 29 na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. No to szykujmy się na to, co będzie w czwartek, bo to już 3 dychy właściwie w całym kraju i mnóstwo słońca. Piątek piekielnie upalny do 37. Ja się

0: 19 minut po 8 to jest facet, który czuje wakacje dokładnie tak jak my wszyscy. Ale wakacji nie ma w PiSie, o czym słyszymy, o czym mówimy. Tak, po ostatnim wywiadzie w telewizji Jacek Kurski otrzymał od władz PiS oficjalny zakaz wystąpień medialnych. Pan Kurski powiedział, że Mateusz Morawiecki to niemiecki agent Donalda Tuska.
1: I uwaga, uwaga, teraz przykład oto, jak brzmi Jacek Kurski przed zakazem wypowiedzi medialnych.
2: Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. A Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić.
1: Tak jest.
0: I Jacek Kurski po zakazie.
1: No dajcie spokój, po prostu dorośli ludzie, no. Kary sobie dają jak tata albo mama w dzieciństwie, no coś niesamowitego, no.
0: Teraz koledzy przychodzą do prezesa, tam dzwonią domofonem i mówią: proszę pana, może Jacek wyjść na rower?
1: Jacek ma karę!
0: A do kiedy?
1: To my, żałosne trybiki w machinie pobudzającej całą Polskę od poniedziałku do piątku, od 6 do 10.
0: Proszę pana, rzuci pan bułkę?
1: A nie, z serem to nie lubię.

0: jak wakacje, to tylko z Radiem Z. Kochani, robimy co możemy, żeby podawać wam same dobre wiadomości. I teraz po wiadomościach Radia Z będzie świetna okazja. Dlaczego, Robercie?
1: Dlatego, że powiemy, jak będzie wyglądała pogoda w nadchodzący weekend. Ja wiem, że do weekendu daleko, ale warto wiedzieć, jak się na to przygotować.
0: Zostańcie z nami.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, kto jutro zmywa?
3: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
2: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
3: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
4: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sklepu Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.

0: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Zegary pokazują 8:30, mamy środę, 29 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
3: Decyzji o wyrzuceniu z partii nie ma, ale drogi Mateusza Morawieckiego i części polityków Prawa i Sprawiedliwości się rozchodzą.
4: Ubolewa nad tym wieloletni poseł PiS Jarosław Sellin. Gość Radia Z podkreśla, że cenił współpracę z kolegami, którzy w zasadzie jedną nogą są już poza partią.
5: Dla mnie to jest jednak dosyć dramatyczna sytuacja i odbieram ją jako dramat po prostu. Ja chciałbym pracować w Prawie i Sprawiedliwości w tym składzie, jaki był dotąd, i ubolewam nad tym, że się rozchodzimy, bo bardzo cenię polityków, którzy sygnalizują, że Prawo i Sprawiedliwość chcą opuścić.
3: Zdaniem posła Sellina Jarosław Kaczyński nie ponosi odpowiedzialności za rozłam w partii.
4: Innego zdania są słuchacze Radia Z. W naszej sondzie aż 86% uważa, że zawinił prezes PiS.
3: Nawet 5 lat więzienia grozi Polakowi podejrzanemu o wandalizm w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. To jedno z najsłynniejszych katolickich miejsc pielgrzymkowych.
4: 31-latek miał rozpalić ogień w pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła świętego Jakuba oraz zbezcześcić pobliski posąg Matki Boskiej. Pojawiły się tam m.in. napisy po polsku i angielsku: diabeł w spódnicy.
3: Wszystkie miejsca są teraz sprzątane, ale sanktuarium pozostaje otwarte dla pielgrzymów. Sprawą zajmuje się prokuratura, mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie.
4: Ukraińskie drony o poranku uderzyły w centrum logistyczne 200 km od Moskwy.
3: Płonie magazyn Wildberries w obwodzie razjańskim, gdzie swoje towary przechowuje wielu internetowych sprzedawców. 6 osób zostało rannych.
4: 17-letni Denis, bohaterem włoskich mediów, jednego dnia uratował 8 osób.
3: Młody licealista w wakacje pracuje jako ratownik na nadmorskiej plaży w miejscowości Torvajanica niedaleko Rzymu.
4: Mimo wysokich fal i zakazu wiele osób weszło tego dnia do wzburzonego morza. Niektórzy zaczęli się topić. 17-latek kolejno rzucał się w morze i pomagał im wydostać się na brzeg.
3: Pochwały i słowa podziwu dla chłopaka mieszają się z falą krytyki pod adresem tych, którzy lekceważą zakazy i narażają życie innych.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Obiecaliśmy pogodę na weekend, no to tak, do piątku coraz goręcej, nawet 38 stopni w cieniu. W piątek od zachodu będą burze szły. W sobotę będzie burzowo, gradowo, deszczowo w całej Polsce, na północy 21. W sobotę na południu jeszcze 35. W niedzielę troszkę się uspokoi, ale troszkę deszczu jeszcze popada na południu. Ale nie ma co narzekać, no co?
9: Co narzekasz?
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Radio Z.
7: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
9: Ja narzekam, a jak nie narzekam, to ten mówi, że za mało nie narzekam, bo wtedy... O, ja narzekam.
8: No i co nie narzekasz?
9: No.

0: Drive-By, to Train w Radiu Z za 21 minut 9. Budzimy się, budzimy, bo mamy ranking województw, w których jest najwięcej singli.
1: O.
0: I tutaj taka zaskoczka, bo najwięcej singli mamy w Polsce na Dolnym Śląsku, czyli jednak nie w stolicy, a najmniej singli mieszka na Podlasiu.
1: Aha, czyli co, czyli ci z Dolnego Śląska powinni rzucić wszystko, ci samotni, i pojechać na Podlasie, tak?
0: I to jest doskonały plan, tym bardziej, że na Podlasiu o drugą połówkę nie trudno, bo tam obowiązuje taka zasada przez żołądek do serca.
1: A tak, to każdy, kto był na Podlasiu, to wie. Ja byłem, słuchajcie, to jest takie dobre jedzenie. Ja byłem w restauracji na Podlasiu, jadłem kartacza i on był taki dobry, że go zapytałem: ej, wyjdziesz za mnie?
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 29 lipca

0: codziennie z Biedronką.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk, za 13 minut 9. Halo Polska, czy nas słychać? Dobrze, bardzo się cieszymy.
2: Próba mikrofonu, raz, dwa, dwa, tu.
1: Słychać. Poszło, mamy. Ministerstwo Cyfryzacji zaapelowało do blisko 12 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. Masz?
2: Tak, oczywiście, świetnie. Dobra. Działa to.
1: Trzeba się pilnie zalogować do systemu przed 5 sierpnia, to już mało czasu zostało, bo jak tego nie zrobicie, to będziecie musieli stworzyć profil od nowa.
2: A, czyli to jest taka klasyczna sytuacja, słuchajcie, kiedy dawno się gdzieś nie logowaliście i nie pamiętacie hasła i no, próbujesz wpisać na przykład hasło datę rocznicy ślubu.
1: Tak. Data urodzin dzieci.
2: Chociaż rok.
1: Data pierwszej przejażdżki motocyklem z kolegami.
2: O, jest. Albo masz 50 lat i wpisujesz napis, który masz na koszulce, czyli Iron Maiden.
1: Data, kiedy pierwszy raz powiedziałeś żonie nie.
2: No i od tych 5 lat śpisz na kanapie w stołowym.

0: Power Over Me. To jest Dermot Kennedy w Radiu Z. 6 minut brakuje nam do godziny 9. Nie wiem, czy słyszeliście, ale powstała taka super fajna gra dla dzieciaków o pogotowiu ratunkowym.
1: Tak, i to polega na tym, że to jest planszówka. Jak staniecie na pole karetka, to się cofacie o ile pól? O 112.
0: Jak rzucisz 3 razy z rzędu 6, to wchodzisz na SOR bez kolejki.
1: Nie, żartujemy. Więcej na poważnie na ten temat już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 9. Zostańcie z nami.
2: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale tylko w Radiu Z. Już niebawem Poznań zabrzmi najlepszą muzyką pop. Rusza Bittersweet Festival 2026. Zanim na scenie festiwalu pojawi się 21 Pilots, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś, upoluj ich utwór i zdobądź karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Bittersweet Festival 2026. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
1: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
9: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadnij. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami, tylko z Radiem Z.
3: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
12: To już prawie dziewiąta, jest środa, 29 lipca. Na wiadomości Radia Z zapraszają i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
13: Gość Radia Z o pakcie senackim na prawicy. Możliwy, ale bez Brauna.
14: Pożary, upały i ekstremalna susza. Europa walczy z żywiołami.
13: Nauka przez zabawę. Powstała gra dla dzieci o pogotowiu ratunkowym.
12: Dziewiąta.
13: Szerokie porozumienie na prawicy, tak, ale bez Grzegorza Brauna. Z jego środowiskiem nie powinno się współpracować. Tak gość Radia Z mówi o możliwym pakcie senackim.
14: Jarosław Sellin zakłada, że do PiS mogłyby dołączyć Konfederacja i ewentualne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego.
13: Z nami w studiu Marcin Zaborski.
12: Tak
13: po
12: jest.
13: Rozmowie z gościem, patrząc na rozłam i nastroje w PiS, czy to jest realna koalicja polityczna?
12: Jarosław Sellin ewidentnie próbuje tonować emocje. Mówi na przykład, że wcale nie jest dziś wykluczony wspólny start wyborczy ludzi Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości. Możliwy jest powrót do rozmów na temat zjednoczenia i wspólnych list, przekonuje gość Radia Z. I dodaje, że nazywanie dziś byłego premiera agentem niemieckim działającym na zlecenie Tuska to po prostu błąd, a tak właśnie mówił ostatnio Jacek Kurski.
15: Nie przyłączę się do takiej retoryki, ona jest szkodliwa. Uważam, że Mateusz Morawiecki jest ciekawym, istotnym nabytkiem w ogóle dla polskiej polityki, również dla polskiej prawicy i tym bardziej z tego powodu ubolewam nad tym, że postanowił, jak to się mówi, pójść na swoje.
12: Ale poseł Sellin widzi możliwość współpracy z nową partią Morawieckiego przy układaniu list wyborczych także do Senatu. Przekonuje, że ten prawicowy pakt powinni zawrzeć liderzy PiS-u, partii Morawieckiego i Konfederacji, ale tej Bosaka i Mentzena, już bez partii Grzegorza Brauna. Nasz gość liczy, że prezydent Nawrocki pomoże to wszystko poukładać i włączy się w rozmowy o pakcie senackim prawicy.
13: Polscy strażacy przygotowują się do gaszenia pożarów w Hiszpanii. Będą pomagać od soboty. Najpierw na miejsce trafi ich sprzęt.
14: 35-osobowa grupa Polaków pojedzie do dwóch miejscowości na wschód od Madrytu w ramach tak zwanego prepozycjonowania, mówi dowódca specjalnej formacji Przemysław Rogalewicz.
16: To jest planowane od kilku miesięcy działanie. Według prognoz i bieżących analiz wiemy, że dany rejon może być zagrożony. W ramach tego prepozycjonowania moduły są rozmieszczone tam wcześniej, żeby jak najszybciej zareagować na zdarzenie.
13: W sumie w akcji gaśniczej niedaleko Madrytu weźmie udział 105 polskich strażaków, którzy będą pomagali rotacyjnie w trzech zmianach.
14: Każda z nich będzie działała na miejscu około 11 dni.
13: Pożary to nie jedyny skutek upałów. W Europie wysychają rzeki. Ekstremalna susza i mało opadów powodują, że poziom wody w korytach dramatycznie spada.
14: Dotyczy to nawet największych europejskich rzek, takich jak Dunaj. Szczegóły zbiera reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
17: Wysychające rzeki to ogromny problem, m.in. dla energetyki. Wody Dunaju są wykorzystywane do chłodzenia reaktorów elektrowni jądrowych. Z powodu niskiego poziomu wody Rumunia musiała wyłączyć bloki energetyczne. Z kolei Węgrzy zostali zmuszeni do znacznego ograniczenia mocy. Rekordowo niski poziom Dunaju w Serbii powoduje, że łodzie w marinach zamiast w wodzie stoją w piachu. W Chorwacji niski poziom wody odsłonił wraki sprzed kilkudziesięciu lat zagrażające żegludze. Rekordowo niski jest też poziom rzeki Ren w Niemczech. Zmusza statki towarowe do zabierania mniejszej liczby ładunków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: Ren jest ważnym szlakiem żeglugowym dla zbóż, minerałów czy produktów naftowych.
14: Niemcy obawiają się, że takie zakłócenia uderzą w gospodarkę tego kraju.
13: Powstała gra planszowa o pogotowiu. Młodzi gracze muszą zbudować swój zespół ratunkowy.
14: Ma ich to oswoić z procedurami medycznymi na wypadek zagrożenia, mówi jedna z autorek gry, Joanna Markieton.
18: Pokazujemy to w ramach trochę zabawy, trochę takiej śmieszniejszej formy, że wcale nie trzeba się bać.
19: Każdy przedmiot, który ma pole, jest opisany, więc dziecko, jeżeli to przeczyta, będzie wiedziało, do czego dane urządzenie służy w karetce.
14: Dodaje kolejny autor, Rafał Waligura.
13: Bielskie Pogotowie wydaje też cyklicznie książeczki o misiu Wojtusiu, które również mają oswajać najmłodszych z ratownictwem medycznym.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: No i to się nazywają upały, to się nazywa lato. 29 stopni, tyle dzisiaj zobaczymy na przykład na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej, ale całe południe Polski no zalane słońcem.
21: Ekstra.
20: To dopiero środa, czwartek, ponad 30 stopni, nawet 36 w okolicach Zielonej Góry i mnóstwo słońca, ani grama deszczu. No.

0: Bruno Mars, taki zachodni Dawid Podsiadło. 13 po 9, to Radio Z.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: O, kochani, to jest wakacyjna akcja. Codziennie poznajemy nieznane. Robimy rzeczy, które nawet nam się nie śniły.
2: A mnie się właśnie śniły nawet wczoraj. Ale to jest właśnie wakacyjne bingo w Radiu Z. Sprawdźmy, co działo się wczoraj. Bilgu, Narwin Batar.
3: Dzień dobry. Wczoraj podczas wakacyjnego bingo z Radiem Z Hubert Radzikowski zaciągnął mnie do ciemnej jaskini i posadził mnie na łódkę kołyszącą się niczym drzewa na wietrze.
4: Płyniemy i za chwilę będzie boom, bo się łódka z łódką zetknie i jest z nami pan Krzysztof, który opowiada nam tu niezwykłe historie. Sztolnia Czarnego Pstrąga to jest kolokwialnie rzecz ujmując sztos.
3: Z początku poczułem, że jest zimno i niebezpiecznie, ale jak już wypłynęliśmy, to poznaliśmy jakże bogatą historię sztolni Czarnego Pstrąga. Było naprawdę wyśmienicie. Dzisiaj pojadę na pole kempingowe w Chorzowie i poznam tajniki wakacyjnego biwakowania.
0: Oh yeah, wakacyjne bingo Radia Z. Słuchajcie, tajemnice biwakowania są takie, że przyjeżdżasz w piątek i nagle się budzisz
2: i jest wrzesień. Przyjeżdżasz tam w sandałach, wyjeżdżasz w kozakach.
0: Tak.
2: Tak to wygląda.
0: I masz siatkę ze zniczami.
2: Kwadrans po dziewiątej.

0: Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z. Znowu, jak co dnia, słuchajcie, w te wakacje wielkie pieniądze dla was. Wakacyjne walizki gotowe, aż pękają w szwach. Mamy dla was między innymi 60 tysięcy albo nawet 600 tysięcy złotych.
1: Wiem, że zadajecie sobie to pytanie, na co można wydać takie pieniądze, a ci, którzy wygrali, plany mają konkretne. Może telewizor, narty, wakacje we Włoszech?
2: No, telewizor posłałbym kupić, bo już jest, jak to się mówi, stary.
3: Moje takie wymarzone narty nowe chciałabym sobie kupić.
4: Prawdopodobnie przeznaczymy na wakacje. Mamy kierunek Włochy.
0: Otóż to, kochani, szczęśliwa godzina dziewiąta właśnie trwa. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z, jeżeli go wyślecie pod 7353, taki SMS kosztuje 3,69, dostajecie 5 tysięcy szans na dzisiejsze 600 tysięcy złotych.
1: Ten bonus trwa do końca godziny dziewiątej. Każdy SMS o treści Radio Z to jest 5 tysięcy szans. Wyślijcie Radio Z pod 7353.
5: Radio Z i już. Reklama.
6: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: No słuchajcie, tu Radio Z, my tu gadu, a Robert Lewandowski ciągle czeka na pierwszego gola w lidze amerykańskiej w Chicago Fire, bo to już dwa mecze zagrał, następny w najbliższą niedzielę i nie strzelił ani jednego gola, a jego drużyna dwa razy przegrała. Co jest, Robert?
1: No? I teraz obstawiamy, ile trzeba będzie czekać na tego gola Lewandowskiego w lidze amerykańskiej?
0: No, to mnie się wydaje, że spokojnie zdążę naprawić w domu te drzwi, co skrzypią od pół roku.
1: Ja spokojnie zdążę w końcu zrobić porządek w Pawlaczu i drugi sobie jeszcze zbuduję.
0: Jak tak pomyślę o tych naszych ambitnych planach, to chyba już lepiej, żeby Lewy jutro strzelił. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: fajnie gramy, co nie, Basia? Kasia, przepraszam.
1: Fajnie, super.
2: Super Grzesiek.
0: Już się dobrze zaczęło. Kochani, witamy w naszej zabawie, która polega na tym, że wam umilamy drugą połówkę wakacji. Wybieracie na radio.z.pl sprzęcik i właśnie Kasia, nie Basia, tylko Kasia z Radomia.
1: Dokładnie.
0: Jeszcze raz cię, Kasiu, przepraszam. Wybrałaś sobie smartwatcha. A dlaczegoż to smartwatch dla ciebie ma być, powiedz nam.
1: Dlatego, że teraz potrzebuję mierzyć swoją aktywność, ponieważ koleżanka namówiła mnie na kierat w maju. Muszę się do niego porządnie przygotować. Jest to taki marsz w górach.
2: Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. To jest 100 kilometrów do przejścia.
1: Dokładnie, 100 kilometrów przez 30 godzin, także... No niestety, ale muszę pracować nad swoją formą.
2: Na pewno 30 godzin, a nie 30 dni?
1: Już 46 kilometrów, 6 godzin mamy za sobą, także myślę, że te 100 kilometrów też jest do przejścia.
0: Słuchaj, to przydałby ci się taki smartwatch, który ma taką bardzo pojemną baterię, żeby nie trzeba go było często ładować.
1: I tu dokładnie.
0: I tu się składa tak, że wchodzimy, słuchaj, na stronę mediaexpert.pl i widzimy coś, co na pewno ci się przyda. To jest taki ładny, taki sportowy, idealny, nie tylko na drugą połowę wakacji, ale na cały rok. Smartwatch Huawei Watch GT 5 Active jest wprost stworzony, Kasiu, dla ciebie.
1: Super.
2: Możesz teraz się zachwycać, bo ja powiem ci, że on ma elegancki design. Do tego super nowoczesne i zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i aktywności, czyli to, czego oczekujesz. Co więcej, smartwatch Huawei ma ponad 100 trybów sportowych i bez problemu dopasuje się do twojego telefonu, bo on współpracuje i z iOS-em, i z Androidem.
0: No to Kaśka,
1: super,
0: uwaga.
1: No świetnie.
0: Proste pytanie, to która godzina, Kasiu?
1: 9:50.
0: Nie, nie, nie. To jest pierwsza godzina twoich aktywnych wakacji.
2: Dobry jest.
1: Mamy
0: dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł na zakupy w Media Expert, które umilą ci drugą połówkę tegorocznych wakacji właśnie. Tym bardziej, że z rozmowy poza anteną wiemy, że byłaś w lipcu nad polskim morzem, gdzie lało strasznie, nie było zimnie.
1: No. Niestety tak.
2: To mam nadzieję, że ci to
1: wynagrodziliśmy. Dziękuję wam serdecznie.
2: Tak, na pewno. Bardzo cię proszę, zrób w 14 godzin, nie 30, dobra?
1: Dobrze, wyślę wam zdjęcie.
0: Dziękujemy. Trzymaj się, Kasiu. Pa!

0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z, a później słuchajcie wiadomości ekonomiczne i tam będzie cała prawda o wakacjach w Polsce, bo co robi prawdziwy Polak na wakacjach?
1: Oszczędza?
0: Nie, też, ale zamiast odpoczynku co robi?
1: Nie odpoczywa?
0: Remontuje chatę.
1: Ach, no bo tutaj
0: o,
1: też.
0: O właśnie, i tutaj wakacyjne remonty Polaków już za chwilkę w wiadomościach Radia Z.
1: Okej. Zapraszam. Na te remonty mamy dla was 600 tysięcy złotych i uwaga, bo do 10 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 dostaje 5 tysięcy szans.
0: No patrzcie, jak to jedno pasuje z drugim. Przypadek? Nie sądzę. Radio Z 7353. Grajcie.
2: Radio Z i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
3: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale tylko w Radiu Z. Już niebawem Poznań zabrzmi najlepszą muzyką pop. Rusza Bittersweet Festival 2026. Zanim na scenie festiwalu pojawi się 21 Pilots, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś, upoluj ich utwór i zdobądź karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Bittersweet Festival 2026. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: A to już na zegarach w całej Polsce prawie 10. Jest środa, 29 lipca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Idalia Tomczak i Rafał Piech.
9: Mateusz Morawiecki zakłada klub w Sejmie. Zaczynamy od najnowszych wiadomości z wiejskiej.
10: A potem Francja, walka z pożarami w 40-stopniowym opale.
9: W wiadomościach ekonomicznych remont na urlopie. Posłuchajcie, jak my Polacy wykorzystujemy wolne.
8: 10.
9: Nowy klub parlamentarny w Sejmie staje się faktem, zakłada go Mateusz Morawiecki. W jego skład wejdzie 40 posłów i senator.
10: Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, ogłasza były premier i dodaje: w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych, partyjnych gierek, które są zupełnie niepotrzebne.
11: Zgodnie z ustaleniami z kwietnia mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. My patrzymy dalej. Dzisiaj jesteśmy w partii. Prawo i Sprawiedliwość, zdaniem niektórych doktorów habilitowanych, zdaniem innych nie jesteśmy. Co to Polaków obchodzi?
10: Wniosek o złożenie nowego klubu zostanie złożony jeszcze dziś.
9: Francja z niepokojem patrzy na termometry. Nadchodzą 40-stopniowe upały.
10: Na południowym zachodzie kraju, w Żerondzie, trwa dramatyczna walka strażaków z pożarami lasów. To już ósma doba akcji. Część ewakuowanych wraca do domów.
9: W Bordeaux jest specjalny wysłannik Radia Z, Marcin Friedrich. Dzień dobry, Marcinie.
12: Dzień dobry.
9: Czy jest nadzieja na kolejne zgody na powrót mieszkańców?
12: No, taka opcja jest rozważana, ale wszystko zależy od pogody. Dziś zapowiadane są tu upały miejscami do 42 stopni. Po południu ma też pojawić się silniejszy wiatr i to bardzo zła wiadomość. Na 42 tysiącach hektarów, które płonęły tu przez kilka dni, ogień może ukrywać się w postaci żaru przysypanego popiołem. Wiatr może te żarzące się cząstki przenieść i kolejne ognisko gotowe. Tak było właśnie wczoraj. Po południu nagle pojawiło się 14 pożarów w różnych miejscach. Jeden z nich zagroził bazie wojskowej położonej jakieś 15 kilometrów od lotniska w Bordeaux. Na szczęście szybko udało się go ugasić, ale skierowano tam potężne siły, bo w bazie znajdowały się także materiały wybuchowe. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Od początku akcji ucierpiało 126 strażaków. Większość z nich podtruła się dymem. Jeden zginął w wypadku.
9: Po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku przedsiębiorcy wzywają Tauron do mediacji i grożą pozwem zbiorowym.
10: Spółka odpowiada Radio Z, że jej oświadczenie, w którym kategorycznie odmawia wypłat odszkodowań, pozostaje w mocy. Żadnych rozmów już nie będzie.
9: Tą sprawą od początku zajmuje się reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Grażyno, o co dokładnie toczy się spór?
13: Właściciele agroturystyk czy organizatorzy spływów rzeką nie mogą od miesiąca zarabiać, przyjmować gości. Tauron, odpowiedzialny za remonty zapory w Pilchowicach, zorganizował z mieszkańcami kilka spotkań, ale ostatecznie spółka stwierdziła, że nie jest odpowiedzialna za wyłączenie z użytkowania rzeki.
14: Taka firma powołuje się na brak możliwości prawnej, żeby rozmawiać z ludźmi, których doprowadzili do upadłości. Brakło tu totalnie empatii, zwykłego człowieczeństwa.
13: Mówi Mariusz Kołodziej, jeden z przedsiębiorców, którzy przygotowują pozew zbiorowy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: Spółka chce przekazać 1 000 000 zł darowizny na rozwój turystyki i organizować koncerty w Dolinie Bobru, a także rozłożyć na raty rachunki za prąd.
10: Wycofała się też z wcześniejszego omawianego pomysłu bonu turystycznego i analizy możliwości umorzenia rachunków.
9: Powstanie warszawskie w opowieściach bohaterów walk w tym tygodniu w Radiu Z. Zbliża się 82. rocznica wybuchu stołecznego zrywu.
10: Nasz reporter Krzysztof Grzędzielski rozmawiał ze Zbigniewem Dabem, pseudonim Kapiszon, między innymi o powstańczej codzienności w dzielnicy Ochota.
7: Co się jadło w trakcie powstania? Różnie. Żeśmy na początku mieli dużo jedzenia. Ludzie normalnie gotowali jakieś obiady, ale już w czasie dłuższego, powiedzmy, pobytu, kiedy już w ogóle nie było co jeść specjalnie, to koń padł gdzieś, powiedzmy, no to od razu tylko kopyta zostały.
15: Czy jakieś sny pan pamięta z tamtych czasów, sny? Czy nie?
7: Nie, bo to tam Czech prawie, że nie spał, no. Trochę tam gdzieś kimał, tam nie rozbierał się, no. Gorzej było, powiedzmy, z kąpielą, prawda, no to różnie było, bo potem wody nie było.
9: Rozmowy z powstańcami zobaczycie na kanale Radia Z na YouTube, a także na radioz.pl. A u nas już teraz wiadomości ekonomiczne.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: W najbliższych dniach nie ma co liczyć na tańsze paliwo na stacjach. Po niedawnych spadkach cen ropy na światowych rynkach nie ma już śladu. O poranku baryłka Brent kosztowała $87. Surowiec znowu mocno drożeje w reakcji na nowe starcia na Bliskim Wschodzie i ataki na tankowce w cieśninie Ormuz. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe, wynika z raportu UCE Research. Ponad 37% badanych wykonuje drobne prace w domu, w większe angażuje się niespełna 13%. Głównym powodem są rosnące koszty usług budowlanych, które w ciągu ostatnich 2 lat podrożały o 15%. Z lotniska w Lublinie do kraju faraonów i piramid od grudnia ruszą czarterowe połączenia do Marsa Alam w Egipcie. W czerwcu padł rekord w historii portu, obsłużono prawie 62 tysiące pasażerów. A jak jesteśmy przy historycznych rekordach, w ubiegłym sezonie piłkarski klub Real Madryt wygenerował 1 200 000 000 euro przychodu. Do tej pory żadna organizacja sportowa na świecie nie osiągnęła takiego poziomu. Hiszpański klub zamknął sezon z zyskiem w wysokości 26 milionów euro.
16: Sponsorem programu jest JPP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
17: Ale wam teraz powiem, no to pójdzie wam naprawdę w... No w pięty wam pójdzie, jak gdzie ma iść. Takie w sandałach. Dlatego, że
8: okay.
17: Czekamy. Temperatura na to pozwoli, żeby móc założyć na stopy swe sandały. 36 stopni w Zielonej Górze jutro, 34 we Wrocławiu, a 30 kilka w pozostałych regionach. Powiedziałem,
16: sponsorem
17: nie?
16: Programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
8: Męska noga w sandale to jest jednak styl, to jest jednak krzyk, tak, to jest jednak tak. Klasa.
17: Nie odchodzi się od takich rzeczy.
18: Czy jesteś bardziej sexy?
8: Właśnie.
17: Niewiele rzeczy. Niewiele.
8: No i masz pomysł na program. Słuchacze, dzwońcie i mówcie, czy jest coś bardziej sexy od męskiej stopy w sandale. Numer do Norberta 321-321-321.
17: Numer stopy 43.
18: Jeszcze mamy 56 sekund intra, panowie. Szyjemy.
17: Ja się od tego odcinam. Życzę miłej środy. Pa!
8: Pa, trzymajcie się.
18: Cześć, pa, a ja przejmuję stery i zapraszam 6 minut po 10. Teraz Europe.

0: Sia, The Greatest. Oczywiście tak gramy wam w Radiu Z latem. 16 minut po 10. To może ja się przywitam jeszcze raz. No, Robert Pienkowski, dzień dobry. Jestem dzisiaj z wami w wakacyjnym bingo do godziny 15. No i dobrze wiecie, że wakacyjne bingo to nasza wakacyjna zabawa, dzięki której razem z wami podróżujemy po całej Polsce, zwiedzamy te najciekawsze miejsca. Wczoraj Sztolnia Czarnego Pstrąga, Hubert i Bill pod ziemią, słuchajcie, a potem nad ziemią. Niesamowite rzeczy się działy. Dzisiaj chyba bez Huberta, prawda, Bill?
1: Niestety Radzik nas opuścił, ale ja znalazłem swoich pobratymców. Piękne konie, ponieważ jesteśmy w stadninie i jest też tutaj pani, która zna się na koniach i chciałem zapytać, czy wakacje warto spędzać z konikiem?
2: No oczywiście. Zawsze w naturze lepiej spędzać czas niż przed komputerem w domu, czy gdziekolwiek indziej.
1: Mm-hmm. No tak, no jeżeli macie wokół siebie jakieś stadniny, no to warto przyjść, zobaczyć, zapisać się, no i też zaprzyjaźnić się z koniem.
2: Dokładnie tak. U nas niestety nie ma możliwości gdzieś tam zapisania się na jazdy, ale dzieciaki w czasie wakacji przyjeżdżają do nas, do swoich koni tak naprawdę i spędzają tutaj większość czasu, większość dnia.
1: Podobno konie mają też takie terapeutyczne, że tak powiem, zastosowanie, ale dobrze się odnajdują w terapeutyce.
2: Tak, wiele koni, tak, są do tego przygotowywane, bo to tak naprawdę jest hipoterapia.
1: No to kochani, jeżeli nie macie co robić w wakacje, no to znajdźcie sobie przyjaciela, znajdźcie sobie konia i miłej jazdy życzę.
2: Zapraszamy.

0: Monday Morning w środę, już prawie przed południem. 10:24 to Radio Z. No i wyobraźcie sobie, że po ponad 600 latach nieobecności bociany znowu pojawiły się w środkowej Anglii. Trzy młode ptaki zostały wypuszczone na jeden z pobliskich terenów. No i słuchajcie, no, zdecydowanie jest to wydarzenie. 600 lat czekać na bociany. Oczywiście ja wychodzę z założenia, że te bociany pochodzą z Polski, a Anglia to tylko przystanek, bo poleciały za Robertem. Robertem Lewandowskim. Strachy na lachy u nas za chwilę.
1: Reklama.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
7: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
8: Wakacyjna żądza pieniądza.
7: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
9: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
7: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
13: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
14: No i z darmową dostawą do sklepu.
15: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Nam prezenterom nie wolno śpiewać, ale kusi. Fan, Chanel Monet, We Are Young w Radiu Z, 19 minut do 11. Posłuchajcie, jak wygrywa się ogromne pieniądze.
1: Masz 100 tysięcy złotych.
2: Żartujecie chyba. Żartujecie, chyba niemożliwe.
3: Co ty właśnie zrobiłeś?
0: O, na pewno też się uśmiechacie teraz tak jak ja. W dzisiejszym finale wakacyjna nagroda główna to aż 600 tysięcy złotych. I właśnie tyle ktoś dziś może wyciągnąć z naszych wakacyjnych, atrakcyjnych bardzo walizeczek. O tak, które teraz tu otwieram i widzę po prostu tę gotówkę na wyciągnięcie ręki. Moi drodzy, grając teraz, gracie też w finale wakacji o najnowszą Hondę ZRV. To jest nowoczesny japoński SUV. A teraz każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 369 W, zyskuje okrągły bonus. Załóżmy, niech to będzie 8 tysięcy losów w grze o dzisiejsze 600 tysięcy i oczywiście o Hondę. Regulamin znajdziecie na radioz.pl, a ja zachęcam. Radio Z, ślicie pod 7353.
4: Reklama. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No, sporo tych rzeczy.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
15: Trawnik, kwiaty?
14: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
18: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
20: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
22: Lato w mieście? Może być super. Szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje. Strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
1: Rodzinne chwile podczas Aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Eduszo Family.
13: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
15: Polecam. Ewa Swoboda.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: DJ Gorza, Jason Derulo i Melody, tak gramy wam w Radio Z. To jest Michiko, utwór, który swoją popularność zdobył najpierw w mediach społecznościowych. 5 minut do 11, za chwilę najnowsze wydanie wiadomości, a w nich porozmawiamy o tym, że jest kolejny nowy pomysł na obniżenie cen paliw. Kierowcy, zostańcie z Zetką.
1: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale tylko w Radiu Z. Już niebawem Poznań zabrzmi najlepszą muzyką pop. Rusza Bittersweet Festival 2026. Zanim na scenie festiwalu pojawi się 21 Pilots, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś, upoluj ich utwór i zdobądź karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Bittersweet Festival 2026. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
8: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
18: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
17: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
18: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
19: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
20: A
7: Wow!
20: Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
22: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
22: O.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Dochodzi 11:00. W studiu już i Dalia Tomczak.
24: Jestem.
0: Zapraszamy na wiadomości.
24: Nowy klub parlamentarny w Sejmie. Komentarze zbiera reporterka Radia Z. Jest pomysł na niższe ceny paliw. Premier zdradza szczegóły. Będzie upalnie i burzowo. Posłuchajcie, co szykuje nam pogoda na najbliższe dni.
0: 11:00.
24: Jest zdecydowany ruch frakcji Mateusza Morawieckiego i jest decyzja o powołaniu nowego klubu parlamentarnego. Rozwój Plus wchodzi więc na sejmowe salony. W składzie ma 40 posłów i jednego senatora. Urasta więc do trzeciej siły w parlamencie. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark z Centrum Politycznych Wydarzeń Przywiejskiej. Dzień dobry.
25: Dzień dobry,
24: Karolina. Czy to oznacza ostateczne cięcie i rozwód z PiS-em?
25: Na razie to bardziej przypomina taki polityczny szpagat, przynajmniej formalnie, bo frakcja Mateusza Morawieckiego wprawdzie ogłasza, że zakłada nowy klub, ale nie składa deklaracji opuszczamy klub Prawa i Sprawiedliwości. Jak więc czytać to, co się dzieje, to tłumaczy były premier Mateusz Morawiecki.
26: Sądzę, że w dwóch klubach jednocześnie nie można być. W związku z tym my, jeżeli się ukonstytuujemy, przystępujemy do nowego klubu.
25: Choć brzmi to jak zapowiedź cięć, to na razie o formalnościach nie ma mowy, a co więcej, grupa Rozwój Plus wciąż mówi, że jest w partii. Pytanie tylko, czy to możliwe na dłuższą metę. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
24: Jeśli zapowiedzi staną się faktem, PiS przestanie być największym klubem w Sejmie. O inicjatywie Mateusza Morawieckiego mówił dziś gość Radia Z. Zdaniem Jarosława Sellina z PiS projekt może nie wypalić. Poseł Prawa i Sprawiedliwości namawia, by mimo rozłamu nie budować niechęci, bo wszystko jest możliwe, także wspólny start w wyborach.
27: Może jeszcze być tak w przyszłości, myślę, że tak będzie, że albo jeśli im się ta inicjatywa uda, to będziemy współtworzyć koalicję rządową po przyszłych wyborach, albo jeśli się nie uda ta inicjatywa, przypuszczam, że raczej tak będzie, że to będzie rozpaczliwa walka o próg wyborczy, to jeszcze możemy wrócić do rozmów na temat zjednoczenia i wspólnych list.
24: Jarosław Sellin przyznaje, że dla niego rozłam w partii to dramatyczna sytuacja. Rząd przygotowuje się, by pod koniec wakacji wprowadzić osłonowy mechanizm na rynku paliw. W grę wchodzi ponownie obniżka VAT. Premier zapowiada również możliwy powrót do górnego limitu cen. Reporter Radia Z, Krzysztof Grzędzielski z nami.
0: Tak jest.
24: Dlaczego na takie działania rządzący nie chcą zdecydować się już teraz?
28: Bo jak podkreśla Donald Tusk, wprowadzenie pakietu ceny paliwa niżej kosztowało budżet państwa miliardy złotych.
29: Dlatego chcemy nadzwyczajne zyski firm paliwowych obłożyć tym specjalnym podatkiem, żeby to podatnik nie musiał płacić za utrzymywanie regulowanej ceny paliw.
28: A podatek od nadzwyczajnych zysków mógłby wynieść nawet 4 miliardy złotych, ale prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Stąd decyzja, że ponowne regulacje ochronne na rynku paliw mogą wejść w życie dopiero, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli na koniec wakacji, argumentował premier.
24: Według resortu finansów koszt obowiązującego do tej pory pakietu osłonowego ceny paliwa niżej wyniósł prawie 5 miliardów złotych. 6 gangsterów zatrzymano na Podkarpaciu. Zajmowali się handlem narkotykami. Zabezpieczono mefedron i marihuanę. 4 osoby trafiły do aresztu. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Upały nadciągają nad Polskę. Jutro na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 36 stopni. W piątek spodziewane są burze. W sobotę zagrzmi w całym kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
30: Punktowo to mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie na cały czas będzie gorąco.
24: W weekend ochłodzi się na północy kraju, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco i upalnie. Kolejne wiadomości Radia Z za godzinę. Zaprasza Iwona Kutyna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.
0: Dzisiaj słonecznie w całej Polsce, aktualnie najcieplej w Legnicy na Dolnym Śląsku. Mamy w okolicach, moi drodzy, tutaj 23 stopni, najchłodniej w Elblągu, trochę ponad 17, ale ciężko mówić o tym, że chłodno, skoro dzisiaj temperatury na Warmii i Mazurach osiągną 24 stopnie, a na zachodzie nawet 30.
3: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
0: To jest wakacyjne bingo w Radiu Z. Norbert Binkowski. Witam ponownie. 4 minuty po 11. Teraz Imany. Don't be so shy.

druga klasa szkoły podstawowej. Wtedy ten utwór miał swoją premierę. Ace of Base, Cruel Summer, czyli 98 rok. Radio Z, wakacje. Moi drodzy, nadciąga wyjątkowy festiwal, czyli Bittersweet. Start już 13 sierpnia w Poznaniu. Wystąpią takie gwiazdy jak Alok, Major Lazer, Ciara, Robbie Williams czy 21 Pilots. Jak pewnie wiecie, biletów na to wydarzenie już nie ma. No, chyba że słuchacie Radia Z. Dziś mam dla was podwójną wejściówkę. W każdej chwili na antenie może pojawić się kawałek 21 Pilots dzisiaj, których również zobaczycie na festiwalu. Po piosence dowiecie się, jakie jest zadanie, no a potem to już sprawa jest prosta. Zapiszcie sobie numer na później, 321-321-321, no i dzwonicie z odpowiedzią, a my za najlepszą damy wam podwójną wejściówkę. Mam nadzieję, że widzimy się na Bittersweet.

0: Grupa Mysłowic, Mieć czy Być w Radiu Z. 20 minut po 11. Dzisiaj w walizkach wakacyjnej rządzy pieniądza. Między innymi czeka na was 60 tysięcy złotych, albo nawet, ta kwota robi wrażenie, 600 tysięcy złotych. Moi drodzy, a jak już się wygra, to co się dzieje z człowiekiem? Niech wam opowie Kazik.
1: Ciało wibruje, ręce drżą, serce mocniej bije i człowiek nie dowierza, nie wierzy, nie wiem. Może jak dojadę do domu, się uspokoję, siądę i wtedy dotrze do mnie.
0: A dzisiaj mam dla was jeszcze kolejną propozycję. Szczęśliwy numerek. Niech to będzie dzisiaj 7. Siódemka symbolizuje doskonałość, szczęście. Od tego momentu każdy SMS o treści Radio Z za 3,69 to szczęśliwe 6 tysięcy szans na dzisiejszą wielką wygraną. Przypominam, 600 tysięcy złotych. A więc łapiemy za telefony. Teraz szybciutko. Radio Z pod 7353. Ten bonus trwa tylko do 12.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
11: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: 23 minuty do 12, a my podróżujemy po Polsce. W naszym wakacyjnym bingo do tej pory poznawaliśmy Sandomierz śladami ojca Mateusza. Odwiedziliśmy Pustynię Błędowską z Beatą Kozidrak. Tak, szukaliśmy złota w Złotym Stoku w kopalni. W Toruniu udowodniliśmy, że Bilgun to wcale nie jest taki stary piernik. Pod Bydgoszczą pływaliśmy na wakeboardzie, na helu łowiliśmy rybki, a dzisiaj...
2: No i dojechaliśmy, jesteśmy na polu kempingowym w Chorzowie, wszędzie zielono, wszędzie dużo też dzieci biega sobie, ale także i ptaszki śpiewają. Obok mnie jest pan Arkadiusz, który ze rodziną postanowił spędzić tak wakacje. Dzień dobry, jakie wrażenia?
3: Dzień dobry, super jest, pogoda jest, fajnie jest.
2: Ale też jest trochę upał. I jak pan sobie radzi z takim upałem?
3: No, idziemy do cienia. Chowiemy się w kempingu, mamy klimatyzację.
2: O, to luksus, rzeczywiście. No i też widziałem, że za tym budynkiem jest strefa spa, tak?
3: Tak, tam jest jacuzzi, tam jest sauna.
2: No tak, i jeszcze pan mi powie, czy grilla też panu odpalają? Czy po prostu pan pociągnie raz zapałką i swoimi umiejętnościami, zręcznością i mądrością rozpala ognisko, czy też grilla?
3: Tak, szybko, mam na gaz.
2: Okej, okay. Czyli okazuje się, że rzeczywiście kemping nie jest trudny w dzisiejszych czasach, wręcz to jest luksus, więc zachęcamy do takiego sposobu spędzania wakacji. Jeszcze widziałem, że też są inne atrakcje, więc na pewno was tam zabiorę.
1: Bill, jest jedna taka metoda rozpalania grilla, to kiedyś mi kolega pokazał, tylko odkurzacz jest potrzebny.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 5 minut do 12, kochani, życie bywa nieprzewidywalne. Warto zaszaleć, być może 600 tysięcy złotych będzie dzisiaj wasze. Zostało tylko 5 minut, żeby zgarnąć 6 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną. Jednym SMS-em wysyłamy Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Moi drodzy, zostało 5 minut, 600 tysięcy czeka.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej.
3: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii.
2: Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Merk.
5: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
6: Marcin Frydrich. Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa supercen w Biedronce. Tylko w tę środę arbuz na wagę jedynie 99 groszy za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie lody. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
13: Czyli wszystko jest możliwe.
14: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 600 tysięcy złotych.
15: Wow, super.
16: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
12: Ty też możesz wygrać.
17: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
18: Po reklamie.
19: Za chwilę 12, słuchacie Radia Z, w studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zapraszamy na wiadomości.
20: Separacja czy już rozwód? Frakcja Morawieckiego zakłada klub. Sąd decyduje o areszcie dla sprawców pobicia Ukraińców we Wrocławiu. Wracają upały, o oszczędzaniu wody przypominają samorządy.
19: Dwunasta.
20: Kolejny epizod w niekończącym się serialu o rozpadzie PiSu. Mateusz Morawiecki i jego ludzie zapowiedzieli, że stworzą klub parlamentarny. By to zrobić, będą musieli oficjalnie zrezygnować z zasiadania w klubie Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko mocno skomplikuje sytuację w Sejmie i na scenie politycznej. Łączymy się z Wiejską, gdzie jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jak komentowane są deklaracje byłego premiera i jego stronników?
21: To zależy, gdzie spojrzeć i ucho przyłożyć. Rzecznik PiS Rafał Bochenek po prostu sobie kpi i szydzi.
22: To jest naprawdę żenujące. Napotykają się o własne nogi, już sami nie wiedzą, co komunikować. Panowie i panie tak od ściany do ściany.
21: Ale już Szymon Hołownia, można powiedzieć, że nieco się wzrusza.
22: Podoba mi się ich determinacja. Zazdroszczę takiego impetu, który zawsze na początku nowego ruchu się pojawia. Teraz już będzie tylko trudniej.
21: Jeszcze były marszałek Sejmu i dodaje, że najwcześniej jesienią będzie można ocenić, co się z tego pomysłu ostatecznie wykluło. Z Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
20: Stowarzyszenie Rozwój Plus opublikowało sieć listę swoich członków. Są na niej 44 nazwiska. Dwóch podejrzanych o brutalne pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu jest w sądzie. Ten rozpatruje wnioski prokuratury o tymczasowy areszt. Na miejscu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Dzień dobry, Grażyno. Dzień dobry. Czy są już decyzje?
0: Jeszcze czekamy. Była pomyłka w kolejności doprowadzenia podejrzanych i sąd za moment powinien wydać decyzję w sprawie pierwszego z nich, 45-letniego Adama C., powiązanego z pseudoklubem bokserskim. Miał z innymi mężczyznami zaatakować parę z Ukrainy przed sklepem z powodu ukraińskiego akcentu 20-letniej Anastazji, która zwróciła im uwagę na ominięcie kolejki. Adam C. przed wejściem na salę krótko powiedział, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Wcześniej w prokuraturze nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Nadal poszukiwany jest trzeci z napastników. Rząd zyskuje pełnomocniczkę do spraw promocji marki Polska. Została nią Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zdaniem premiera jej działania nie będą dotyczyły tylko zwiększenia atrakcyjności naszego kraju jako kierunku turystycznego. Chodzi też o to, aby współpraca z Polską stała się dla zagranicznych inwestorów atrakcyjnym wyborem, tłumaczy Donald Tusk.
13: Rzeczą absolutnie konieczną, aby skupić taką jedną wiązkę starania różnych instytucji rządowych i resortów. Każdy tam się stara jak może, aby promować Polskę i mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek, naszych działań, historii, ale rozproszenie, że każdy sobie tam rzepkę skrobie i z tego nie powstaje spójny wizerunek.
20: Jak zapowiada pełnomocniczka, i pierwszym zadaniem będzie wykonanie audytu wszystkich działań realizowanych na rzecz promocji Polski. Upały wracają, a to oznacza większe zużycie wody. Samorządy i Wody Polskie przypominają, woda nie jest zasobem bez limitu. Susza sprawiła, że w czerwcu problem był na Górnym Śląsku, ostatnio także na Podkarpaciu, gdzie San osiągnął rekordowo niski poziom. Choć każdy może korzystać z wody na własnej działce, nie zawsze można robić to bez zgody. A kiedy potrzebne jest pozwolenie, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
18: Bez pozwolenia można pobierać do 5 metrów sześciennych wody na dobę, pod warunkiem, że służy ona własnym potrzebom.
23: Zwykłe korzystanie z wód obejmuje ono wykorzystywanie wód, które stanowią własność właściciela gruntu dla tej nieruchomości.
18: Mówi Linda Hoffman z Wód Polskich. W skrócie, podlewanie ogródka lub napełnienie basenu ze sklepu nie są problemem, ale pozwolenie wodnoprawne potrzebne jest do nawadniania wielu hektarów pól, mycia dużych obiektów albo korzystania z ujęć takich jak rzeka, rów, staw czy głęboka studnia. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Korzystanie z wody bez pozwolenia może oznaczać nie tylko nakaz zaprzestania poboru, ale także dodatkowe opłaty. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Ma je dla Was Rafał Piech.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: P.O.D., Godsmack, Koshin, Myslowic, Jam i Happy Set to niektóre z gwiazd tegorocznego Poland Rock Festiwalu. Z kolei na scenie Akademii Sztuk Przepięknych wybitni goście, m.in. Agata Kulesza, Marian Dziędziel i Juliusz Machulski. Festiwal oficjalnie rusza jutro, ale już dziś na terenie lotniska niedaleko Czaplinka pierwsze koncerty zagrają Basia Giewont, Paulina Przybysz i WW. Historia monarchii, kryminał i powieść kampusowa. W sumie 13 tytułów, w tym książki Douglasa Stewarta i Marlona Jamesa znalazły się na liście nominowanych do Nagrody Bookera. Laureatkę lub laureata najważniejszego brytyjskiego wyróżnienia literackiego poznamy w listopadzie. Obrazy Picassa, Moneta i Renoira, prawie 60 dzieł o randze muzealnej trafi jesienią na aukcję w Paryżu. Unikalna kolekcja przez ponad 100 lat znajdowała się w rękach tej samej rodziny i po raz pierwszy trafi na rynek. Łączna wartość dzieł szacowana jest na ponad 40 milionów euro.
19: Dzisiaj w ciągu dnia ciepło, nawet gorąco. O tym już pewnie wiecie, że najcieplej będzie na południowym zachodzie. 29 stopni. To są oczywiście prognozy i temperatury planowane w cieniu. Natomiast jeśli chodzi o noc, dzisiaj będzie bardzo gorąco, moi drodzy. W nocy 18 stopni na zachodzie, 18 też w centrum. I co ważne, bez deszczu.

to Nelly Furtado w Radio Z. 16 minut po 12. Słuchajcie, czytam właśnie, że 18 osób weszło do morza mimo czerwonej flagi, a ratować musiał jej jeden 17-latek. Denis miał pracować na plaży, a zamiast tego 8 razy z rzędu skakał do wzburzonych fal, żeby wyciągnąć dorosłych, którzy, no mówiąc krótko, olali zakaz kąpieli. Internauci już piszą o tym, że trzeba jakąś nagrodę dać temu chłopakowi. Ja myślę sobie, że już mamy kandydata na słoneczny patron.

0: Tu Radio Z, wakacje. I love my people za nami, a ze mną już Bilkun, który jest dzisiaj w Chorzowie na kempingu w ramach wakacyjnego bingu. Bingu chciałem powiedzieć. Bingo. Jesteś?
1: Jestem, kochani. No, rzeczywiście I love my people, a ja love my słuchaczy, więc ja nawet chciałem tutaj pomóc naszym kempingowiczom, poprzynosić jakąś wodę ze źródła, potyrać takie naprawdę ciężkie prace, a okazuje się, że tak naprawdę tu wszystko idzie gładko i tu się tylko relaksuje. Obok jest ze mną pani Karolina, która no, tutaj pracuje też. I proszę mi powiedzieć, jakie są najcięższe prace w takim razie w tym kempingu, bo to tak naprawdę dzisiaj tylko relaksuje.
2: Cóż, najcięższe takie prace, no myślę, że nie będę tu za wiele mówić, bo tutaj się tylko relaksujemy, nic więcej.
1: Okay.
2: Trzeba być pozytywnej myśli i korzystać z tej natury, która tutaj jest.
1: No tak, no to jest rzeczywiście jeden z największych plusów, a są jeszcze jakieś atuty?
2: Oczywiście, tutaj mamy bardzo blisko zoo do zwiedzenia, mamy też wesołe miasteczko, mamy nawet w Parku Śląskim wiele takich ciekawych miejsc do zwiedzenia, tutaj nie będę zdradzać, powiem, że warto przyjechać i samemu zobaczyć.
1: Okej, czyli pani nie będzie zdradzać, ale ja jak najbardziej będę zdradzał, ponieważ tutaj obok jest taki linowy, nie, trylka chyba to się nazywa.
2: A tak, oczywiście, mamy tutaj też właśnie taką kolejkę linową, którą mogą Państwo jechać zamknięci albo otwarci, żeby mieć więcej adrenaliny.
1: No to ja pojadę otwarty i pokażę Wam jeszcze inne atrakcje, które są tutaj nieopodal.
0: Bill, czy będzie dzisiaj wieczorem ognisko?
1: Ognisko Dubaski. Musi być jak najbardziej. Jeżeli nie, to ja to zapłonie moje serduszko.
3: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie.

0: 20% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift i Blank Space w Radiu Z, 19 minut do 13. Moi drodzy, w ogóle, jeżeli zastanawiacie się, czy opłaca się grać w wakacyjnej rządze pieniądza, no to niech podpowie wam Rafał.
2: No bardzo się opłaca. No moja historia pokazuje, że można wygrać nawet wysyłając dwa SMS-y. Gorąco polecam i zachęcam.
1: No właśnie, a dzisiaj wchodząc do gry. Właśnie teraz jednym SMS-em o treści Radio Z, wysłanym pod 7353 za 3,69, gracie dwa razy. Dzisiaj o 600 tysięcy złotych, a w finale tego lata o najnowszą, nowiusieńką, japońską Hondę ZR-V. I teraz uwaga, przez najbliższe 18 minut każdy, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353, zyska nie jedną, nie dwie, a 7500 losów w grze. Macie 18 minut. Każdy SMS o treści Radio Z to 7,5 tysiąca szans na wielką, podwójną wygraną. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
7: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytunowa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1

0: Energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Po reklamie.
7: Radio Z i już.
8: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: To Summer, My Body Isn't Ready w Radio Z. 5 minut do 13, za chwilę najnowsze wydanie wiadomości, a w nich o tym, że są plany powołania nowego klubu.
1: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
2: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale tylko w Radiu Z. Już niebawem Poznań zabrzmi najlepszą muzyką pop. Rusza Bittersweet Festival 2026. Zanim na scenie festiwalu pojawi się 21 Pilots, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś, upoluj ich utwór i zdobądź karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Bittersweet Festival 2026. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
12: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
13: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
14: Nie masz pomysłu na lato?
13: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
15: Faster.
13: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
16: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
17: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Ale tato, tylko nie samochodem.
19: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
18: Super.
19: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
20: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
21: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
22: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
21: Marian, ale pyszne. Co to?
22: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
11: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
24: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
25: Wakacyjna żądza pieniądza.
24: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
26: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
24: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
27: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 13. Słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
2: Wypadek w Łódzkiem, dwoje dzieci zginęło. Prokuratura wyjaśnia okoliczności. Ponad 40 parlamentarzystów w Sejmie ma być nowy klub. Nie dla elektrycznych hulajnóg. Zakaz w parkach wprowadza Gniezno. Prokuratura wyjaśnia, co dokładnie stało się w sobotę na drodze nr 74 w miejscowości Wójcin w Łódzkiem. W wypadku zginęło dwoje dzieci. Jedna z osobówek miała zjechać na przeciwległy pas ruchu, zderzyć się z czołowo z autem i uderzyć w kolejny pojazd. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek po kontakcie z prokuraturą. Co dzieje się w tej sprawie?
3: Śledczy próbują odtworzyć dokładny przebieg tego wypadku. Pomoc mają w tym m.in. wyniki sekcji zwłok ofiar oraz ślady zabezpieczone na miejscu przez biegłego. Szukamy teraz odpowiedzi na najważniejsze pytanie, mówił mi prokurator Łukasz Ociepa z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.
4: Który z kierowców i w jaki sposób naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
3: To dlatego, że m.in. w internecie pojawiają się relacje rzekomych świadków o niebezpiecznym wyprzedzaniu kierowcy auta, w którym jechały ofiary. To, co wiadomo na pewno, to, że wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Według nieoficjalnych informacji samochodem, w którym zginęły dzieci, z wakacji wracała cała rodzina. Premier Tusk spotka się dziś z prezydentem Zełenskim. Rozmowa odbędzie się po południu w Lublinie. Tematem ma być podsumowanie wizyty ukraińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem. Jasna deklaracja marszałka Sejmu w sprawie planów powołania nowego klubu. Jesteśmy przygotowani, mówi Włodzimierz Czarzasty. Na razie jednak to rozważania teoretyczne, bo mimo politycznych deklaracji żaden wniosek na piśmie w tej sprawie nie wpłynął. Karolina Olszewska-Merk ze studia Radia Z przy Wiejskiej.
5: Tak jest.
2: Czy w Sejmie jest przestrzeń na nowe polityczne ciało?
5: No, jak najbardziej. Co więcej, marszałek ma już pełną wykładnię z regulaminu, więc dokładnie wie, co takiej nowej sejmowej formacji będzie się należało. Co więcej, jeśli wszystko będzie zgodnie z przepisami, to klub zacznie działać i to jeszcze na tym posiedzeniu, ale na ten moment żadne dokumenty wciąż jednak nie wpłynęły, mówi Włodzimierz Czarzasty.
6: Jeżeli dzisiaj dostaniemy pismo o założeniu nowego klubu, to automatycznie te osoby przestają być członkami tamtego klubu i nabierają określonych uprawnień.
5: Czyli wbrew temu, co mówią politycy PiSu, nikt nie musi nikomu składać żadnej rezygnacji na piśmie. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
2: Jeśli Rozwój Plus stanie się klubem, będzie trzecim co do wielkości w Sejmie. Nie kończy się walka z pożarami we Francji. Koło Bordeaux pojawiło się kilka nowych ognisk. Dziś zapowiadane są tam mordercze upały. Cały czas na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Marcin Friedrich. Dzień dobry, Marcinie. Dotarłeś do miejscowości Le Porche, która została najbardziej dotknięta przez pożar. Co się tam dzieje?
7: No właśnie, to miasteczko zostało ewakuowane już tydzień temu, jak się okazało słusznie, to tu wiele domów stojących na skraju lasu zostało niemal doszczętnie spopielonych. Dziś to baza dla wszystkich służb ratowniczych, są strażacy z wielu regionów Francji, obrona cywilna, żandarmeria i oczywiście sporo wolontariuszy. Tu w miejscowym centrum sportowym jest hala, gdzie wszyscy mogą odpocząć, zjeść i przede wszystkim się nawodnić. Temperatura właśnie osiągnęła 40 stopni. Jechałem tu przez księżycowy krajobraz. Hektary wypalonych drzew, przejmujący zapach spalenizny, który będzie się tu unosił. Sił zapewne jeszcze przez miesiące. Le Porche, Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Nadal ewakuowanych pozostaje ponad 200 tysięcy osób. Zakaz jeżdżenia na hulajnogach elektrycznych w parkach wokół jezior Jelonek i Winiary. Na taki krok zdecydowały się władze Gniezna. Tylko w miniony weekend doszło tam do dwóch wypadków. W czerwcu potrącony przez hulajnogę rowerzysta złamał kręgosłup, mówi prezydent miasta Michał Powołowski.
14: Ostatni czas, kilka zdarzeń spowodował, że podjąłem decyzję o wprowadzeniu zarządzenia zakazującego poruszania się wokół tych dwóch jezior na hulajnogach elektrycznych. Mam nadzieję, że w ten sposób poprawimy bezpieczeństwo, że nie będzie dochodziło do takiego typu kolizji.
2: W ciągu kilku dni w parkach pojawią się znaki informujące o zakazie. Ma być także więcej patroli Straży Miejskiej. Za złamanie zakazu grozi mandat do 500 zł.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Dzisiaj ciepła noc w Polsce od 15 do nawet 18 stopni. Najgoręcej będzie w centrum i na zachodzie. Natomiast czwartek, moi drodzy, w ciągu dnia będzie bardzo upalnym, słonecznym i gorącym dniem. Do 36 stopni na zachodzie, powyżej 32 w centrum i na południu. Będzie gorąco.
28: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
29: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: To w momencie, kiedy będziemy sobie szykować wiatraki na jutro. Może zagrajmy na ochłodę. Lee Kelly, I Follow Rivers. 5 minut po 13:00. Tu Radio Z.

idealny numer na upały. One T, Cool T, The Magic Key. Tu Radio Z i 15 minut po godzinie 13. Uwaga, dużo mówimy wam o nadchodzących upałach. PKP też wychodzi naprzeciw wszystkim klientom i daje możliwość zwrotu pieniędzy za bilety. Tak, chodzi o przejazdy zaplanowane od 30 lipca, czyli od jutra do 9 sierpnia. Myślę, że warto skorzystać, bo naprawdę może być w tych dniach jak w saunie, w przedziale. Tylko mam prośbę, przygotujcie się, że zwroty za bilety mogą przyjść do was z opóźnieniem. No to już taka tradycja. Dawid Podsiadło z numerem na błysk dla wszystkich, którzy kochają lato i pełne słońce.

0: Słuchacie Radia Z w wakacje. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, 23 minuty po 13. Mam do was prośbę. Wy się naprawdę zastanówcie, czy chcecie wygrać na pewno w tej wakacyjnej rządzy pieniądze Radia Z. Posłuchajcie, co się z ludźmi dzieje po.
1: Cieszę się jak garaleta, po prostu.
2: Cieszę się niesamowicie, tak. Chcę się krzyczeć.
3: Jeszcze mam tak trochę w nogach niekiepsko.
4: No matko, aż się przesadzała, no.
0: Każdy chciałby być w takich emocjach. Ja przypomnę, ktoś z was dzisiaj może rozpakować walizkę, w której może być między innymi 60 tysięcy albo nawet 600 tysięcy złotych. I uwaga, teraz rekordowy mnożnik w tym wyścigu po nagrody. Od teraz wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT zyskujecie 13,5 tysiąca szans na swoją wygraną. Radio Z, ślicie pod 7353.
5: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
6: Reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
11: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
10: Nawet tutaj musisz.
12: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
10: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
12: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
13: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
8: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
16: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
8: Marian, ale pyszne. Co to?
16: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
14: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: Dokładnie 20 minut zostało do godziny 14, a Bill wciąż na kempingu w Chorzowie. Halo, Bill?
2: Oj nie, mój drogi, ja już nie jestem na kempingu, ponieważ przeszedłem długą drogę, tak? Żeby stanąć na samym środku wielkiego zegara słonecznego w Planetarium Śląskim.
1: Która godzina?
2: No sam powiedziałeś, że jest 20 minut do pierwszej, do 13, mój drogi.
1: Okay.
2: Ale ważne jest to też, że jest ze mną pani Joanna, która chciałaby nakreślić... Chciałem zapytać w ogóle panią Joannę, co jest największą atrakcją?
3: Planetarium Śląski Park Nauki to miejsce, które funkcjonuje już 70 lat. Mhm. Jest najstarszym i największym planetarium w Polsce i w tej części Europy. Zapraszamy na seanse popularno-naukowe w sali projekcji, gdzie oglądamy seanse na ekranie półsferycznym, czyli patrząc w górę. Oprócz seansów, które już gramy 70 lat, od 4 lat mamy jeszcze Park Nauki. Park Nauki to dwie interaktywne ekspozycje. Mhm. Geofizyka i astronomia, która łączy naukę z rozrywką.
2: No i to jest właśnie to, Norbert. Nauka i plus rozrywka. Właśnie patrzę na wieżę, jak to się nazywa? Wieża obskura?
3: Obskura, tak. Wieża widokowa obskura.
2: Postaramy się ciebie zeskanować i poczuję się, jakbyś był z nami.
1: Czuję się wyróżniony. Dziękuję bardzo. Z Bilem słyszymy się za niecałą godzinę.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
14: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
21: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
22: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sanach w Radiu Z, ITP, ITD. Moi drodzy, 5 minut zostało do godziny 14, a to oznacza, że to już ostatnie 5 minut, żeby wejść do gry z mega bonusem. Czeka nawet 600 tysięcy złotych. I uwaga, jeszcze tylko przez już niecałe 5 minut. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 zł załapie się na rekordowy dziś bonus. 13,5 tysiąca szans. Ja odliczam, czas leci. Radio Z pod 7353. Nie czekajcie.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
15: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi 14. W studiu Iwona Kutyna, czas na najnowsze wydanie wiadomości.
21: Sąd zdecydował, jest areszt dla dwóch sprawców pobicia pary Ukraińców. Był pod wodą kilka minut, lekarze walczą o życie siedmiolatka. Klub Parlamentarny Rozwój Plus zarejestrowany na czele Mateusz Morawiecki.
0: Czternasta.
21: Na 3 miesiące do aresztu trafi 2 mężczyzn podejrzanych o napaść na parę z Ukrainy we Wrocławiu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury z powodu obaw o matactwo i ucieczkę podejrzanych. Jeden z nich został zatrzymany właśnie podczas próby opuszczenia miasta. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jakie są reakcje na decyzję sądu?
2: Prokuratura podtrzymuje pewność zarzutów za pobicie na tle narodowościowym. Obrońcy podejrzanych, że powód bójki był zupełnie inny i nie widać tego na nagraniach sprzed sklepu. Jednak nie zdradzają, co miało być przyczyną takiej agresji swoich klientów. Adam C. przed wejściem na salę krótko powiedział, że żałuje, że nie lubi bić kobiet, ale sam miał zostać zaatakowany. Tomasz M. za to stwierdził, że chciał tylko pomóc koledze, kiedy dołączył do bójki. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
21: Nadal trwa poszukiwanie trzeciego z napastników. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-latka. Chłopiec pod wodą w akwaparku Fala był przez kilka minut. Zauważył go dopiero mężczyzna, który był tam w tym czasie na pływalni. Reanimacja trwała ponad pół godziny. 7-latek trafił do szpitala. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Jakie są najnowsze ustalenia?
20: Walka o życie chłopca trwa w oddziale intensywnej terapii. Dziecko jest w stanie śpiączki farmakologicznej, mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
22: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
20: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu w łódzkim akwaparku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: 7-latek brał udział w kursie pływania organizowanym w łódzkim akwaparku przez zewnętrzną firmę. Prokuratura przesłuchała już osoby, które w tym dniu pracowały na basenie. Pożar w Skorzewie, niedaleko Kościerzyny na Pomorzu, płonie hala, w której produkowane są lakiery. Jest bardzo duże zadymienie. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego, gęstego dymu. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB. Mają unikać zbliżania się do miejsca zdarzenia, zamknąć okna i w miarę możliwości nie przebywać na zewnątrz. Nie ma informacji o rannych i przyczynach pożaru. Klub parlamentarny Rozwój Plus zarejestrowany, informują członkowie jeszcze przed chwilą stowarzyszenia. Zjednoczona Prawica de facto przestaje być zjednoczona, komentuje wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
23: Generalnie kupa śmiechu i raczej klimat Barei, a sprawa jest dość poważna, no bo największa partia opozycyjna się rozpada i nie wiadomo, co z tego będzie. Nie jest to żaden spór światopoglądowy, jest to po prostu spór, kto będzie w przyszłości miał władzę w PiS-ie albo nad polską prawicą.
21: Nowy klub staje się faktem, a to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość przestanie być tym największym w Sejmie. Trwają badania szkieletu wykopanego tuż obok katedry w Gnieźnie. Szczątki odnaleziono podczas badań archeologicznych i budowy kanalizacji przy ulicy Łaskiego. Eksperci wstępnie oszacowali, że przeleżał pod ziemią 200 lat, mówi Damian Odzimek, kierownik badań.
24: Szkielet wczoraj został wyekshumowany, dzisiaj już trafił do dalszych analiz. Będzie ustalana płeć, wiek, przyczyna śmierci. Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Znaleźliśmy jedynie lichtarzyk obok niego.
21: Szkielet zachował się niemal w całości, a prace archeologiczne przy katedrze mogą potrwać jeszcze ponad 2 miesiące. Eksperci spodziewają się kolejnych znalezisk.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Słonecznie, ciepło, gorąco. Takie będą najbliższe dni w Polsce. Dzisiaj do 29 stopni, najcieplej na zachodzie. W nocy temperatury nawet sięgające 18 stopni. W czwartek upały powyżej 36 stopni na zachodzie, a w centrum powyżej 32. Dopiero w piątek możemy spodziewać się opadów deszczu.
26: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
27: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
0: 4 minuty po godzinie 14:00 to wakacyjne bingo w Radiu Z. Dzisiaj, moi drodzy, gość specjalny w programie. Na razie nie zdradzę, kto taki, ale proszę słuchać uważnie. O, będzie się działo. Michael Jackson i Black or White. Gramy.

0: 14 minut po 14. Tu Radio Z i trwa nasze wakacyjne bingo, czyli razem z wami zwiedzamy piękną Polskę i atrakcje turystyczne. Wilgun dzisiaj, moi drodzy, dotarł do Chorzowa, ale ma jeszcze dla was coś w zanadrzu. Halo, Bill.
1: No cześć, a my postanowiliśmy na koniec przejechać się linową kolejką. Kolejka linowa, która prowadzi przez park zoologiczny, więc nie omieszkaliśmy zobaczyć z góry na zwierzaki. Egzotyczne zwierzęta, których było co niemiara, widzieliśmy póki co kojota, widzieliśmy osiołka, no i także wielbłądy. Tak jest, kto pyta, nie wielbłądzi, jak to mówią. O, widzimy też państwa, którzy jadą z naprzeciwka. Dzień dobry! Hej, Radio Z! I już, moi drodzy, dzisiaj tym oto spokojnym przejazdem kończymy wakacyjne bingo z Radiem Z, ale już jutro kolejne przystanki, kolejne atrakcje. Zostańcie z nami.
0: O, Bill nie chciał powiedzieć, ale ja wam powiem, że Bill jutro będzie w Nikiszowcu, także bądźcie z nami jutro. Teraz Kid Laroi, Justin Bieber.

0: To Rikston w Radiu Z i mamy 20 minut po 14, a w studiu panie i panowie Oskar Cym.
1: Siemanko, cześć.
0: Oskar, premiera nowej piosenki to jest taki zawsze dzień pełen emocji. Jak wygląda twój dzień, kiedy wychodzi singiel? Śledzisz na bieżąco reakcję fanów, czy raczej zostawiasz to sobie na później?
1: Tak, nie, staram się być na bieżąco od razu, kiedy tylko wychodzi, no to oczywiście udostępniam, żeby wiedzieli, że już jest, a potem czytam komentarze, zaczytuję się w komentarze, czy utwór się podoba, czy klip się podoba. Staram się odpowiedzieć na jak najwięcej komentarzy, więc tak naprawdę dzisiaj cały dzień od rana jestem na YouTubie i odpalam sobie komentarze i czytam, co tam się dzieje. Wypisuje.
0: Okej. Okay. Tak. Przygotowaliśmy dla ciebie coś ciekawego. O. Taki mały wakacyjny twist.
1: No dobra, dawaj.
0: Który opiera się na tytułach twoich utworów No co ty i Bez końca. Oczywiście numer nowy, który usłyszymy za chwilę w Radiu Z. Gotowy?
1: Okej, okay, jasne.
0: To ja zmienię może podkład.
1: Dobrze.
0: Uwaga, uwaga. No co ty albo Bez końca. Kąpiel w Bałtyku na Waleta.
1: Bez końca.
0: Pójście o 5 rano w sobotę na ryby.
1: Bez końca.
0: Okej. Okay. Jagodzianki po 3 dychy.
1: No co ty.
0: Klapki i białe skarpety w komplecie.
1: Bez końca.
0: Zabieranie wszystkiego, co się da z pokoju hotelowego.
1: No co ty.
0: Klaskanie w samolocie.
1: No co ty.
0: Rezerwowanie leżaka o 6 rano.
1: No Klubie. Co ty.
0: Okej. Okay. W takim razie wychodzi na to, że jakaś jest przewaga tutaj na nocoty.
1: No właśnie. Nie wiem, czy kurczę, czy to dobrze.
0: Czy dobrze wyszło.
1: Czy dobrze.
0: Bardzo dobrze wyszło, bo za chwilę zagramy w Radiu Z premierowo twój najnowszy numer. Jedno słowo, jedno zdanie w zasadzie na temat tego utworu i za chwilę o nim porozmawiamy.
1: Okej. Moi drodzy, szczerze mówiąc, ja chciałbym, żebyście podczas tego utworu poczuli się, jakbyście przeżywali... Przeżywali coś bardzo ważnego na nowo. Ale o tym potem.
2: Radio Z i już. Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Po reklamie.

0: sam robić bez końca. No, coś tam się znajdzie na pewno.
1: Wiesz, że ja nie zastanawiałem się nad tym w ogóle przy pisaniu tego numeru, ale dostałem to pytanie i chyba, żeby nie przedłużać tutaj antenę, to powiem to samo, czyli że mógłbym grać bez końca koncerty. Koncerty to jest dla mnie taki moment, gdzie ja po prostu czuję się na maksa szczęśliwy i że czuję, że jestem w miejscu, w którym chciałem zawsze być, więc myślę, że bez końca mógłbym koncertować.
0: Czy ten utwór powstał z myślą o konkretnej osobie, czy też jest taką uniwersalną opowieścią?
1: No, dużo chciałbyś wiedzieć.
0: Daj coś, Oskar, no daj.
1: Tak, no nie, no jest o konkretnej osobie. Tak. Okay. Ale to tyle, więcej nie zdradzam.
0: Okej, okay. Powiedz mi, po ogromnym sukcesie numeru Cały Czas, czy czujesz taką presję, że każdy kolejny numer powinien być taki sam, albo przynajmniej jeszcze lepszy, jeszcze lepszy?
1: Szczerze mówiąc, nie. W sensie staram się sobie tej presji nie nakładać, bo to jest zgubne. W sensie wydaje mi się, że to może po prostu doprowadzać do takiego momentu, że możesz zacząć bać się wydawać, jeżeli będziesz myślał, że już osiągnąłeś ten pik po prostu. Więc nie, ja w ogóle nie myślę w ten sposób. Cieszę się, że cały czas się tak spodobał słuchaczom, ale no ja po prostu chcę robić dalej swoje i chcę z tą muzą eksperymentować i chcę robić muzę, która jest mi bliska, która gra mi w duszy. I myślę, że ten nadchodzący album to zdecydowanie będzie album, który jest mi najbliższy właśnie temu.
0: No właśnie, mówisz o albumie, bo rozumiem, że ten utwór też do niego nas przybliża.
1: Tak, tak, tak. No to jest pierwszy tak naprawdę, pierwsza zapowiedź, pierwszy zwiastun tego albumu, więc trochę trzeba będzie jeszcze wyczekać na ten album oczywiście. On cały czas jest w fazie jeszcze twórczej, cały czas się jeszcze tworzy, pisze go, ale jeszcze troszkę będziemy musieli wyczekać. Natomiast już teraz pierwszy zwiastun to jest właśnie ten utwór Bez Końca.
0: Zapowiadaj, Oskar. Czekamy.
1: Już mogę?
0: Let's go!
1: Wow. Dobrze, no... Moi drodzy, cóż więcej, nie chcę przedłużać. Mam nadzieję, że ten utwór zostanie z wami na dłużej, że będzie się wam podobał i że będziecie słuchać go bez końca. Miłego słuchania. Premiera w Radiu Z.

0: Let's go, Shakira i Burna Boy w Radio Z. 33 minuty po 14 w studiu. Oscar Sims. Cały czas z nami.
1: Cały czas, bez zmian, tak. Dzisiaj, bez końca. Dzisiaj bez końca w Radio Z.
0: Dzisiaj Oscar przychodzi z nowym utworem, więc zacieramy rączki, za chwilę go usłyszymy. Ale pytanie do ciebie, co ty mógłbyś

0: Elton John w Radio Z, 19 minut zostało nam do 15, a my słuchajcie, pędzimy dalej, bo bardzo ważne sprawy dzieją się na naszej antenie. Dzisiaj możecie wygrać nawet 600 tysięcy złotych, a w czerwonym portfelu czeka na was wakacyjna premia, czyli 13 tysięcy złotych. I komu w ogóle o tym mówić, jak już się wygra w Radio Z, to powie wam Bożena.
1: Pierwszą osobą jest już mąż, który wrócił z pracy i też nie dowierza w to, co się wydarzyło. Niesamowicie się ucieszył. Jest do tej pory, nie może uwierzyć, jest bardzo uśmiechnięty.
0: A teraz ogłaszam kolejny szczęśliwy numerek na dziś. Przybijam wam piątkę i za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 daje, uwaga, 5500 losów w grze o dzisiejsze nagrody. Przypominam, 600 tysięcy złotych, a w czerwonym portfelu 13 tysięcy. Czyli co, inwestujecie 3,69, dostajecie 5500 losów. Radio Z, ślicie pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wakacje marzeń Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
9: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radio

0: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale tylko w Radiu Z. Już niebawem Poznań zabrzmi najlepszą muzyką pop. Rusza Bittersweet Festival 2026. Zanim na scenie festiwalu pojawi się 21 Pilots, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś, upoluj ich utwór i zdobądź karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Bittersweet Festival 2026. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
10: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
11: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
12: Polecam. Ewa Swoboda.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
17: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
19: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
21: Wakacyjna żądza pieniądza.
20: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 600 tysięcy.
22: To mi bardzo pomoże.
20: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
22: Jest super!
23: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
24: Dochodzi 15, słuchacie Radia Z. W studiu ponownie Iwona Kutyna. Czas na najnowsze wydanie wiadomości.
25: Nowy klub w Sejmie, Rozwój Plus Morawieckiego zarejestrowany. Brakuje strażaków, rząd ma na to swój pomysł. Pytanie, czy dobry? Kolejna fala upałów dociera do Polski, ostrzeżenia synoptyków.
24: Piętnasta.
25: Rano zapowiedź, po południu realizacja. Stowarzyszenie Rozwój Plus założyło swój klub parlamentarny. Należeć będzie do niego jeden senator i 40 posłów. Szefem Mateusz Morawiecki. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy to oznacza, że ciągnący się od wielu dni proces podziału Prawa i Sprawiedliwości się dokonał?
0: To chyba niestety nie jest takie proste, bo nikt ze stronników byłego premiera nadal nie zamierza sam odchodzić z PiSu, ani też nie został formalnie wyrzucony.
2: A niech te kilka osób, które nie mają ciekawszego do roboty w Prawie i Sprawiedliwości, sobie rozstrzyga, czy my tam dalej jesteśmy, czy nie. Na pewno jesteśmy członkami klubu parlamentarnego Rozwój Plus,
0: który, to jak tłumaczy Krzysztof Szczucki, został założony głównie dlatego, żeby posłowie stowarzyszenia mogli od jutra intensywnie w Sejmie pracować, co było niemożliwe, odkąd odcięto ich od klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
25: Klub został założony dziś, ale realnie zacznie działać od jutra, gdy zostaną dokonane aktualizacje w systemach informatycznych Sejmu. Przedsiębiorcy z Doliny Bobru wzywają Tauron do mediacji. Jeśli do nich nie dojdzie, złożą pozew zbiorowy. Chodzi o właścicieli agroturystyk i organizatorów spływów kajakowych, którzy od miesiąca nie mogą prowadzić swoich biznesów. Z rzeki poniżej remontowanej zapory w Pilchowicach nie można korzystać. Doszło tam do katastrofy ekologicznej. Za remont odpowiada Tauron, bo ma tam elektrownię wodną. Spółka zaczęła rozmowy z przedsiębiorcami, potem wydała oświadczenie, w którym odmówiła wypłaty odszkodowań i stwierdziła, że problemy rzeki nie są związane z remontem.
3: Zostaliśmy najzwyczajniej w świecie potraktowani jak śmiecie, bo my nie chcemy od nich prezentów. My chcemy po prostu, żeby utracone korzyści nam zwrócił z tytułu tego, że nie możemy prowadzić dalej swoich biznesów.
4: My nie mamy dochodu. Państwo pytacie nas, jaki jest plan na kolejne lata. Ja Państwu powiem, uciec stąd.
5: I teraz w ciągu jednej inwestycji zabierają nam to, co myśmy budowali ponad dekadę. Dramat, mnie serce boli.
25: Przedsiębiorcy wzywają spółkę do reakcji. Tauron odpowiada Radiu Z, że poprzednie stanowisko nie zmienia. Spółka chce za to przekazać 1 000 000 zł dla starostwa lwóweckiego na inwestycje w turystykę. Brakuje zawodowych strażaków, dlatego MSWiA proponuje obniżenie wymagań punktowych w testach sprawnościowych. W tegorocznych naborach chętnych było wielu, ale udało się obsadzić mniej niż połowę wolnych etatów. O tym, co zmiana wymagań oznacza dla Straży Pożarnej i czy wpłynie na jakość, nasz reporter Szymon Kastelik.
6: Ministerstwo przekonuje, że obniżenie wymagań nie pogorszy jakości, a pozwoli pozyskać potrzebnych specjalistów, m.in. z informatyki czy logistyki. Strażacy nie widzą w zmianach dużego zagrożenia, ale według Bartłomieja Mickiewicza ze Strażackich Solidarności lepszym pomysłem byłyby wyższe wynagrodzenia.
26: Ułatwiać dostępność, czy może ewentualnie pójść w kierunku takim, aby atrakcyjność tego zatrudnienia była większa?
6: Projekt zmian trafił już do związków zawodowych w PSP, które zapowiadają analizę i własne poprawki. Szymon Gastelik, Radio Z.
25: MSWiA proponuje obniżenie progu o 5 punktów. Jeśli to nic nie zmieni, zmniejszenie minimum o kolejne punkty. Nawet 38 stopni pokazać mogą jutro termometry na zachodzie Polski. Prognoza na najbliższe dni jest gorąca. Przed upałami ostrzegają synoptycy. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Co dokładnie czeka nas w najbliższym czasie?
27: Temperatura pójdzie mocno w górę. Na termometrach zobaczymy jutro już w większości ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w Lubuskiem, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówił mi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
28: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
27: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
25: I koniec tygodnia przyniesie burze. Miejscami mogą być intensywne z ulewnym deszczem i nawet gradem. A już teraz w Radio Z wiadomości ekonomiczne.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: 60% pracowników myśli na urlopie o pracy. Jak wynika z badania opublikowanego na łamach prawo.pl, tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym. 55% badanych przyznaje, że odczuwa wyrzuty sumienia lub stres związany z wzięciem urlopu. BMW planuje zwolnić do końca przyszłego roku 8 tysięcy pracowników. Producent samochodów zaoferuje prawie połowie swoich niemieckich pracowników dobrowolne zwolnienia. Oszczędzeni mają być pracownicy linii produkcyjnej. 80 lat bezpośrednich lotów z Warszawy do Paryża, Sztokholmu i Pragi świętuje LOT. Z okazji jubileuszu bilety na rejsy do tych miast dostępne są w promocyjnych cenach. Do Pragi samoloty latają ponad 30 razy w tygodniu, do Paryża i Sztokholmu ponad 20. Jak donosi portal dla handlu.pl, rośnie sprzedaż lodów. Coraz częściej Polacy sięgają po multipaki i duże opakowania. Znaczną część sprzedaży stanowią lody na patyku, rożki czy kanapki. Największą popularnością cieszą się klasyczne smaki: wanilia, czekolada, truskawka czy śmietanka.
1: A wy jakie smaki? Klasyczne czy lubicie zaszaleć?
7: No, ogórek kiszony jest dobry na przykład.
8: Z bitą śmietaną, ekstra, rzeczywiście polecam.
7: Jak ale się po tym biega, słuchajcie, polecam, naprawdę.
1: Ale żeby prognoza pogody była prognozą pogody, to powiedzmy tylko, że będzie bardzo gorąco. Jutro jeszcze goręcej, powyżej 36 stopni na zachodzie.
7: Dzień dobry.
8: Ja się zaczynam martwić, bo Kamil z każdym kolejnym dniem upał coraz bardziej rozpina koszulę.
7: Jeszcze trochę i będzie widać pępek.
8: Dlaczego?
7: A wiecie, że każdy człowiek ma pępek i nie ma dwóch takich samych pępków na świecie?
1: A pokaż, porównajmy.
8: Lorin, tatu, kiedy zacznie Lorin śpiewać?
7: Jaki kolor
8: dawaj!

0: Co?
1: No to są ci panowie z Ameryki 21 Pilots i ich Stress Out w Radio Z. I to jest zespół, na który polowaliście, który będziecie mogli usłyszeć już w połowie sierpnia w Poznaniu na Bittersweet Festival. Nie będę piszczeć, ale bardzo bym chciała.
0: Słuchajcie, u nas są bilety do wygrania. Jedne z ostatnich karnetów. I teraz tak, w każdym konkursie wokalnym chodzi o to, żeby śpiewać pięknie. Wygrywają ci, którzy śpiewają najlepiej. Ja wiem z doświadczenia, że nawet jak mam zakaz śpiewania na antenie, to na festiwalu Dre Japej nikt mi tego nie zabroni, bo na festiwalu nawet ci, którzy źle śpiewają, mogą się wyszaleć.
1: Tak jest. I dlatego w naszym konkursie wokalnym, w którym do wygrania są podwójne karnety na Bittersweet Festival, wygrywają ci, którzy śpiewają najgorzej.
0: Zapraszamy do zabawy. To jest konkurs śpiewających inaczej, moi drodzy. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Repertuar dowolny, prawda?
1: Jasne, że tak. Czekamy na wasze telefony pół godziny. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.

0: Wygrywasz w Radiu Z 600 tysięcy złotych. No, taki ale komunikat może paść.
1: Tak, ale nie teraz, to dopiero po południu, po godzinie 17. Moment. Jeszcze macie czas, żeby o taką kasę zawalczyć.
0: Kasiu, ja rozgrzewam moje struny głosowe. Ćwiczymy, bo czuję, świeżbi mnie dzisiaj lewa ręka. Jak mnie lewa ręka świeżbi, to znaczy, że Kasiora będzie dla słuchaczy. Będzie dzisiaj.
1: No to trzymamy kciuki. A wy lubicie wydawać na głupoty, co się o tym wiemy. Posłuchajcie na przykład Gosi z mężem.
2: Szalony to będzie doprowadził.
3: Zmywarkę sobie kupię, szalony.
0: Nowa zmywarka. Rafał, na co wyda kasę?
4: No być może jakieś gadżety do motocykla, bo jeżdżę dużo. Jakąś nową kurtkę.
0: Zmywarka, gadżety na motocykl, remont pokoju, wycieczka. Wszystko naprawdę można zaszaleć.
1: No jak się wygrywa 600 tysięcy złotych, to można tworzyć listę marzeń, które bardzo szybko można spełnić. Dzisiaj ta kasa może być wasza, a my właśnie teraz startujemy z taką super godziną wakacyjnej Rządzy Pieniądza. Od tej chwili 12 tysięcy losów wpada za każdy wysłany pod 7353 SMS o treści Radio Z.
0: A SMS-ik kosztuje mniej niż kawa, 3,69 z VAT. Zyskujecie 12 tysięcy losów i tak do 16. Wyślij teraz Radio Z pod 7353. Radio Z 7353. Jesteś w grze o 600 tysięcy złotych.

0: trudno w to uwierzyć, naprawdę. Musiałam sprawdzać, czy to rzeczywiście prawda, bo czytam właśnie, że w mazowieckich szpitalach są kolejne zatrzymania i kolejne afery.
1: Zaraz się okaże, że nie brał tylko znachor. Kochani, już za chwilkę.
0: On co najwyżej wiejskie jaja. Ostatni porządny.
1: Szczegóły będą za moment o 15.30 w Radiu Z. Polecamy, zapraszamy już teraz. Radio Z
2: i już. Reklama. Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadni. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
3: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy

0: wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
1: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Punktualnie 15.30, Iwona Kutyna w studiu, wiadomości w Radiu Z. Posłuchajmy, zapraszamy.
8: Tysiące ewakuowanych, brak dostępu do prądu i wody to w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii. Co najmniej 13 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa w zawalonych budynkach pod gruzami. Mogą być ludzie. CBA zatrzymało 3 osoby w związku z korupcją w mazowieckich szpitalach. Służby weszły do 6 placówek. Śledztwo dotyczy przyjmowania łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Chodzi o okres w latach 2020-2021. Zaczęło się od małego ogniska, dziś to wielkie wydarzenie kulturalne. W piątek w Michałowie w powiecie polkowickim rusza 46. Łemkowska Watra na obczyźnie. Od niemal pół wieku przypomina o dawnych tradycjach. O idei spotkań mówi reżyserka wydarzenia Oksana Terefenko-Choroszczyk.
9: Zaczęło się właśnie od tego, że ludzie mieli potrzebę się integrować, spotykać, mówić w swoim języku. Ta Łemkowska Watra od początku nie jest tylko sceną, ale też innymi przestrzeniami do poznania literatury właśnie łemkowskiej, do poznania słowa łemkowskiego, do poznania przede wszystkim łemkowskich tradycji.
8: Impreza potrwa do niedzieli, a jak sytuacja na drogach, sprawdzamy.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Na czas lądowania helikoptera LPR zablokowana jest Krajowa 14 w Łódzkiem. Stoicie w obie strony we wsi Nowiny między Strykowem a Łowiczem. Osobówka wjechała do rowu. Duży korek na obwodnicy Trójmiasta. Za węzłem Gdańsk lotnisko zderzyły się 4 osobówki. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdyni. Zablokowana jest także S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Za węzłem Bydgoszcz Zachód płonie ciężarówka. Nie przejedziecie w kierunku Poznania. Jeszcze wahadło na Krajowej 50 Trójce Warmińsko-Mazurskiem we wsi Tylko. To odcinek Olsztyn pasem. Auto zderzyło się z busem. Uważajcie, dzwońcie, jeśli też widzicie utrudnienia.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. CarBazar.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Bo muchę masz w studiu, że tak machasz, czy co? Bo nie rozumiem.
12: Nie,
7: teraz.
12: Ja się po prostu witam z ludźmi, którzy przechodzą obok. Ja jestem miła, rozumiesz?
7: Ty się witasz,
12: miła.
7: Ta.
12: To nie co? Tak, że widzę jakieś głosy, słyszę, widzę ludzi, których nie ma. Nie, oni to
7: Kasiu,
12: są naprawdę.
7: Jesteśmy
12: mógłbyś się
7: z tobą.
12: Czasami uśmiechnąć. Kochani, gorąco będzie, gorąco. Jak słychać już, co po niektórym te upały uderzyły do głowy. Jutro będzie jeszcze gorzej. No co mam wam powiedzieć?
7: Złaj ze słońca, Kaśka, złaj ze słońca.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Uwaga, proszę Państwa, tutaj Radio Z. Teraz przerywamy program, bo to będzie bardzo ważna informacja. Dzisiaj na niebie będzie tak.
1: I słońce stało się czarne jak włosienny wór.
0: Aha.
1: A cały księżyc stał się jak krew.
0: Tak będzie, bo dzisiaj pełnia.
2: Aha.
0: I to wyjątkowo, bo na niebie się pojawi księżyc rogaczy.
2: Ale ty jesteś taki w emocjach, jak o tym mówisz, że nie wiedziałam, że znasz się na ezoteryce. No, wróżbita Kamil nam rośnie, super.
0: Wiesz, jak kiedyś zrobiłem księżycówkę.
2: Ale że duch Puszczy z Podlasia, tak?
0: Dokładnie. Każdy wył do księżyca. Ale księżyc rogaczy dzisiaj, tak? Księżyc
2: tak.
0: Rogaczy. To nie jest dobra informacja mimo wszystko. Jak wasza ukochana, jak wasza połowica, jak wasza żona, dziewczyna ma dzisiaj w planach wyjście z psia psiułami, nie, panowie, nie puszczamy. Nie, zamykamy w domu, barykadujemy drzwi. Po co kusić los? Po co?
2: Dobra.
0: Powiedzcie mi.
2: Ja wiem, że dzisiaj pełnia, że pojawi się księżyc rogaczy, ale mój mąż to ja mam wrażenie czasem fantazjuje, że to się kiedyś wydarzy i że inni zobaczą, jaki on niesie krzyż na co dzień.
0: Co koledzy mają mieć lepiej, tak?
2: Dokładnie.
0: Idź, baw się.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzeda.

0: Lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Tutaj Radio Z, wiemy, że liczby na antenie bywają abstrakcyjne, więc spróbujmy teraz to zwizualizować. Kasia, ile to jest 12 tysięcy?
1: 12 tysięcy to jest tak odtąd dotąd, tak tyle.
0: To jest 20 centymetrów, a nie 12 tysięcy.
1: 12 tysięcy to też mogą być tak 3-4 pączki.
0: A ile byś, kiedy wysyłałaś 12 tysięcy SMS-ów w życiu?
1: Myślę, że jak miałam 12 lat i miałam złamane serce.
0: Proszę Państwa, no to proszę się pospieszyć, bo my Wam jeszcze przez 4 minuty dajemy 12 tysięcy szans. Wysyłasz jeden SMS, a my sprawiamy, że Twoich SMS-ów jest 12 tysięcy w grze o 600 tysięcy złotych.
1: Dzisiaj ta kasa jest do wzięcia już po godzinie 17. Macie ostatnie 4 minuty, niecałe. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej.
4: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii.
3: Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Meruk.
6: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
7: Marcin Frydrich. Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
12: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
13: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
14: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
12: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Tylko nie samochodem.
17: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
16: Super.
17: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
18: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
19: Marian, kto jutro zmywa?
9: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
19: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
9: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
10: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Ogłoszenie płatne.
16: Witajcie, nasza zabawa z marką Honshi trwa, a pytanie ciągle jest otwarte. Co dla Was oznacza słowo premium? Dzwonię teraz do Michała, który postanowił wziąć udział w zabawie i za chwilę poznamy jego wizję. Cześć Michał.
1: Witam.
16: Cieszę się, że odwiedziłeś stronę filpremium.pl i zapisałeś się na jazdę próbną autem Honshi, więc teraz pytam Cię oficjalnie, czym dla Ciebie jest premium?
1: Dla mnie premium oznacza pewnego rodzaju możliwość odizolowania się od dnia codziennego, od świata dookoła nas poprzez obcowanie z tymi produktami premium. Jednak mówimy o takiej klasie wozu, takiej klasie samochodu, w którym ten komfort gra pierwsze skrzypce i wtóruje mu jeszcze technologię do tego. I nie kryję, że jazda testowa modelem Honshi była właśnie czymś takim.
16: Twoje marzenie staje się rzeczywistością. Otrzymujesz limuzynę Honshi H5 z pełnym bakiem na tydzień, czyli połączenie luksusowego komfortu z nowoczesną technologią. Co ty na to?
1: Jak najbardziej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję jeszcze raz.
16: A dla was mam dobre wiadomości. Warto zajrzeć na stronę feelpremium.pl i zagrać o nagrodę główną, czyli tydzień wyjątkowych doświadczeń w limuzynie Honshi H9 z szoferem i wiele innych nagród. Do usłyszenia już wkrótce.
20: Ogłoszenie płatne.
21: Mamy środę, 29 dzień lipca, już prawie godzina 16 na zegarach, czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
22: Podział jest i klub Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Krajobraz po pożarze, za chwilę opowie o nim nasz wysłannik do Francji. Wspomnienia powstańców, warszawski zryw sprzed 82 lat.
21: Szesnasta.
22: Podział Prawa i Sprawiedliwości de facto potwierdzony. Frakcja Mateusza Morawieckiego wychodzi przed szereg i ogłasza powołanie nowego klubu, a to oznacza, że Rozwój Plus wchodzi na sejmowe salony. Kluczowe pytanie brzmi, z kim teraz może im być najbardziej po drodze? O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
23: Politycy z frakcji Morawieckiego wciąż mówią o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, ale obserwując atmosferę, trudno to sobie wyobrazić. Pytanie więc brzmi, jeśli nie PiS, to kto? Lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz mówi krótko.
24: Jestem zawsze gotowy do debaty, ale nie do budowania wspólnej przyszłości.
23: Najpierw zobaczmy, kim oni będą, dodaje wicemarszałek Szymon Hołownia.
25: Na te pytanie odpowie nam jesień.
23: Mateusz Morawiecki na razie mówi twardo, żadnej współpracy z kimkolwiek, kto wspiera obecny rząd.
22: Nowy klub parlamentarny został już w Sejmie zarejestrowany. A z powodu zmian, jakie w Sejmie mają miejsce, marszałek Czarzasty ogłasza, na razie nie będzie głosowania nad wyborem nowego wicemarszałka, czyli zgłoszoną przez PiS kandydaturą Marcina Ociepy.
26: Nie będzie tak, że funkcjonowanie Sejmu będziemy uzależniali od tego, co się dzieje w jednym do tej pory największym klubie parlamentarnym. Ktoś w tej sprawie musi mieć dystans, spokój i takie spojrzenie z zewnątrz.
22: Według wstępnych planów wybór nowego wicemarszałka będzie po parlamentarnych wakacjach, czyli we wrześniu. Ponad 40-stopniowe upały nie pomagają. We francuskim departamencie Gironde znów ekstremalnie wzrasta ryzyko pożarowe. Nasz specjalny wysłannik Marcin Friedrich odwiedził najbardziej spustoszone przez żywioł miasteczko Le Porche. Jak wygląda sytuacja?
27: Na placu przed miejscową salą gimnastyczną jest olbrzymi parking samochodów wszelkich zaangażowanych w walkę z ogniem służb. Mieszkańcy zostali ewakuowani tydzień temu. Dziś przyjeżdżają tu, by pomóc. Płynie tu wiele darów. No i jesteśmy zjednoczeni. To bardzo, bardzo rodzinna wieś i bardzo sobie pomagamy. Przychodzi tu mnóstwo ludzi, którzy nam pomagają. Mówiła mi jedna z mieszkanek Le Porche. Miasteczko jest otoczone lasami sosnowymi. Dziś to tylko wypalone kikuty. Tysiące hektarów popiołów, nad którymi ciągle unosi się chmura gryzącego dymu. Le Porche, Marcin Friedrich, Radio Z.
22: W walkę z pożarami zaangażowanych jest prawie 3000 strażaków. Dziś pomoc w ludziach i sprzęcie wysłała do Francji Belgia. Szpital Wojewódzki z Bielska-Białej zwrócił się z ważnym apelem do pacjentów, apelem, który tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. Chodzi o agresję, bo w ostatnim czasie medycy coraz częściej padają ofiarami ataków ze strony pacjentów. Jak mówi Anna Szafrańska ze szpitala, nie ma zgody na takie zachowania. Powodem najczęściej są długie kolejki i brak cierpliwości.
28: Rozumiemy, że oczekiwanie może wywołać stres i frustrację. Nie może to jednak być usprawiedliwieniem dla gruźb, wyzwisk. Przypominamy, że szpital to miejsce, w którym ratuje się zdrowie i życie. Nie ma tu absolutnie miejsca na agresję.
22: Szpital zapowiada zero tolerancji dla agresji i zgłaszanie każdego przypadku policji. Za wyzwiska wobec medyków grozi kara do roku więzienia, a za napaść na pracownika ochrony zdrowia nawet do 10 lat. Zanim został aresztowany i trafił do obozów w Niemczech w powstaniu, walczył przez 2 tygodnie. Zbigniew Dab, pseudonim Kapiszon. A w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grządzielskim wspomina, że do rodzinnego domu miał wrócić po 3 dniach walki.
29: Idziemy się żegnać do matki. No, mówię, mamo, o godzinie 17 będzie powstanie. Co ty takie głupsa opowiadasz, synu? Jakie powstanie? Powstania żadnego nie będzie. A matka taka zdziwiona. A kto ci daje rozkaz? Ja mówię, ja należę do organizacji młodzieżowej takiej. To na czegoś ty mi nie powiedział i tak dalej. Tak jak
30: czyli mama nic nie wiedziała o tej pana konspiracyjnej działalności.
29: Nie wiedziała, bo to się nie mówiło. Ja składałem przyrzeczenie, że nikomu nie powiem, prawda? No i matka zaczęła. Widziałem, zaczyna mokre mieć oczy.
22: Już w sobotę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a całą rozmowę zobaczycie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na radioz.pl.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
5: Ale jak? Przecież miało być ładnie. Co znaczy, to za oj, oj, oj?
4: Znaczy inaczej. Dzisiaj jest bardzo ładnie, takie 26 stopni w całym kraju. Noc pogodna, ale jutro to się ta pogoda rozpędzi. 36 stopni na Dolnym Śląsku. Mm-hmm. Najchłodniej jutro będzie na Mazurach, na Warmii 27, ale jutro
5: a,
4: słońce.
5: Dobra, dobra. A pamiętacie, jak było 42? No to teraz będzie chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
4: Świetny pomysł, czyli jak się chcesz ochłodzić, otwierasz piekarnik, robisz tam 200 stopni, wkładasz głowę, wyciągasz, mówisz, jak to zimno.
5: To znaczy, nie, tego nie róbcie w domu, błagam, nie wkładajcie głowy do włączonego piekarnika.
4: Co ty, Kasia, nie umiesz się bawić.

0: talentu potrafi śpiewać. Mrozu nie ma miejsca jak domu w Radiu Z, 12 minut po godzinie 16. A jak śpiewa, to będziecie mogli przekonać się na Bittersweet Festival w połowie sierpnia w Poznaniu.
1: Ciekawe, że jak Mrozu będzie kilkanaście lat starszy, to będzie mówił zamiast nie ma miejsca jak dom. Ten, kto płaci rachunki, ten stawia warunki. Traktujesz dom jak hotel.
0: I dom to nie hotel, moje ulubione, dokładnie.
1: Kochani, mieliśmy bardzo fajną zabawę na naszej antenie. Konkurs dla śpiewających inaczej. Witamy Bartka i Martę. Marta to córka, Bartek to tata, a jesteśmy we Wrocławiu. Dzień dobry, kochani.
0: Cześć.
2: Dzień dobry, Radio Z. Witamy.
1: Dzień dobry, cześć. No i teraz mamy wątpliwości z Kasią. Czy my mamy zaprezentować wasze nagranie, czy zrobicie to na żywo? Pokażecie i dacie nam próbkę swoich wokalnych możliwości, co?
0: Albo ich braku, o.
2: Ej, tak to nie. To są naprawdę nasze możliwości na maksa.
0: Dobra, to ja bym to chciała raz jeszcze usłyszeć na żywo. I cała Polska też.
1: Czy jesteście gotowi?
2: No dobra, to
1: dobrze?
2: Znowu lecimy klasnikiem. Jesteście gotowi? No zaczynamy. Blaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz tam raz. Zaśpiewaj kotek tu jeszcze raz.
1: No pięknie.
0: Brawo.
1: Coś czuję, że w tłumie możecie śpiewać i nikt tego nie usłyszy i wszyscy będą mówić, jak fajnie tworzycie tłum.
0: Kochani, wygrywacie
2: właśnie.
0: Tak, najbardziej
2: nas ujęła wasza audycja, jak pan redaktor powiedział, że na każdym koncercie drze japę. Ja mówię, chciałbym to zobaczyć.
0: Gwarantuję ci, że Bartek, może byś chciał zobaczyć, ale nie chciałbyś usłyszeć. My na pewno was będziemy wypatrywać pod sceną, bo wygrywacie właśnie.
2: Bo to była nienawiści, ej, szanujmy się.
1: No właśnie, szanujmy się, śpiewać każdy może.
0: Marta, przyznaj mi rację, błagam. Dobra, ale konkrety, kochani, wygrywacie wejściówki na Bittersweet Festival. Pakujcie walizki, 13 sierpnia widzimy się w Poznaniu.
2: Czyli drzemy japę. Hurra!
1: Drzemy japę! Ale oczywiście drzemy japę z Radiem Z.
2: Tak jest.
1: Ściskamy was, kochani.
0: Całusy, pamiętajcie, że jutro ostatnie polowanie i ostatnie karnety na Bittersweet Festival.
1: A jak my teraz gramy, posłuchajcie. Loco, loco.

0: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, teraz...
1: O tak, bioderka od razu ruszają, każdy, mimo że może nie wygląda, to może poczuć się jak Shakira.
0: Potańczcie z nami właśnie teraz, w Radiu Zet leci Lambada, ludzie!
1: Wakacje, to czuć, to słychać.

0: A, żeby się chciało zrobić taki i świetne to jest, Kaoma Lambada tutaj, Radio Z. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że pełnia rogaczy dzisiaj, kochani, więc uwaga, zmieniamy klimat, proszę Państwa, bo w naszym studiu właśnie się pojawiła wróżka bonususzka. Dzień dobry, wróżko.
1: Dzień dobry, jak to ja, masz, wróżka bonususzka.
0: Jak masz na imię, wróżko bonususzko?
1: Bonususzka.
0: Bonususzka, dobrze.
1: To po prostu
0: staropolskie ładne imię.
1: Co jak tam... Shakira, po prostu Shakira, ja jestem po prostu bonususzka.
0: Co tam znalazłaś dzisiaj w twojej kuli, co widzisz?
1: Przyleciałam i czaruję. Widzę w kuli Hondę ZRV. Ona może być wasza już na koniec wakacji.
0: Co jeszcze widzisz dzisiaj? Tak, bliższy horyzont.
1: Widzę 600 tysięcy złotych.
0: Czy jakiś bonususzek będzie od wróżki bonususzyczki?
1: Tak, czaruję teraz.
0: No?
1: Teraz.
0: No?
1: No teraz czaruję. Wziuu!
0: A właśnie, to czaruję, tak.
1: 13 tysięcy losów za jeden SMS za 3,69 z VAT. 13 tysięcy losów, jeden SMS, 600 tysięcy złotych. Fajnie, nie? No to ślemy. SMS Radio Z 7353.

0: Chciałem Państwa przeprosić, bo naprawdę można poczuć już piątek, tak Wam gramy. Prawie, że imprezowo pod grilla. No ale tacy jesteśmy.
1: Rewelacja, rewelacja. W końcu to wakacje, nawet jak jeszcze jesteście w biurze i macie jakieś nadgodziny, to robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten czas szybciej zleciał.
0: Zaraz 16.30 wiadomości w Radiu Z.
2: Sponsorem programu był JBP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
12: I Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
11: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
12: Znam ten sposób. Kosztowny.
11: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
12: To dlatego taka koperta.
11: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
13: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: A może by tak rzucić wszystko i...

0: Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach 16:30, wiadomości w Radiu Z, Iwona Kutyna. Zapraszamy.
5: Łódź z czteroosobową rodziną zatonęła po kolizji z norweskim statkiem handlowym na północy od Göteborga. Służbom udało się wyciągnąć z morza ojca i syna, są w szpitalu. Poszukiwania matki i córki nie przyniosły efektu. Obie prawdopodobnie utonęły. Na razie nie wiadomo, jak doszło do samego zdarzenia. Jest to śledztwo w sprawie ataku na młode małżeństwo w Radomiu. Do napaści doszło na jednym z osiedli. Sąsiadów zaatakował 40-letni mężczyzna. Po krótkiej wymianie zdań próbował uderzyć maczetą mężczyznę w głowę. Ten zdążył się uchylić, ale cios w rękę otrzymała jego żona. Sprawca prawdopodobnie uciekł za granicę. To pierwszy taki przypadek w Polsce. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. To sensacja, bo drzewo nie zimuje w Polsce i wymaga odpowiedniej opieki, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
6: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy one po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę, zakwitło.
5: Lipa lśniąca to drzewo, które naturalnie występuje w Chinach i Wietnamie, a my wracamy na polskie drogi. Sprawdzamy, jak się jeździ.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
5: Zaczyna się korkować A4 za węzłem Gliwice-Sośnica. Pali się tam samochód na jezdni w stronę Katowic. Uważajcie. Powoli odkorkowuje się krajowa 14 w Łódzkiem. We wsi Nowiny między Strykowem a Łowiczem osobówka wjechała do rowu. Obecnie jest tam wahadło. Trwa dogaszenie osobówki na ekspresowej piątce w Kujawsko-Pomorskim za węzłem Bydgoszcz-Zachód. Przejedziecie jednym pasem w stronę Poznania. Stoicie też na A1 za węzłem Kopytkową. Przez prace drogowe jest tam 10-kilometrowy zator w kierunku Gdańska. W Warszawie korkuje się na obwodnicach. Stoicie na ekspresowej 8 od węzła Bemowo do Wisłostrady, a na ekspresowej 2 za węzłem Opacz w stronę lotniska. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: A znasz jakąś piosenkę o tropikalnej nocy? Nie, okej, okay, ale mogłaby taka powstać. Poczekaj, bo przed nami myślę, że jedna z... To myślę, a ja będę mówić o pogodzie. Przed nami chyba jedna z ostatnich takich tropikalnych nocy. Na zachodzie kraju może pojawić się 20 stopni w nocy, 16 w centrum, około 13 na południu, a jutro wielki upał powyżej 30.
11: Hej, dziewczyno, spójrz na misia.
10: To nie to.
9: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: dobrze robi w głowie. W nogach zresztą też Bauza Magnetic w Radiu Z, 17 minut do godziny
1: 17.
0: O Sebie
1: jest pisane, tam Seba, coś tam Seba je śpiewali,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to no? O tym sąsiedzie, którego każdy ma, rzeczywiście dokładnie o tym jest ten numer. A dzisiaj w sieci głośno o polskim turyście, to jest taka historia, jak się patrzysz.
1: Gratulować? No właśnie nie wiem, czy gratulować, czy być brawo, czy co?
0: To może się wstrzymaj, dobra?
1: No.
0: Bo... Pan turysta, pan z Polski, lat 78, spędzał sobie czas w bawarskich Alpach, jechał samochodem, wbił sobie w nawigacji miejsce, do którego chce dojechać, zaufał i przejechał pieszym szlakiem górskim. Służby tamtejsze były pod wielkim wrażeniem, bo ich zdaniem tam nawet traktorem jest trudno wjechać, co dopiero samochodem.
1: Służby jak służby, pomyśl, co robiły te fioletowe krowy, jak go zobaczyły.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Bardzo byśmy chcieli, żeby dzisiaj padło zdanie: wygrywasz 600 tysięcy złotych w Radiu Z. Moi drodzy, to się może wydarzyć za mniej niż godzinę.
1: Punktualnie o godzinie 17 powtórzmy procedury. Losujemy ten szczęśliwy numer, chwilę później dzwonimy, ale żebyśmy mogli do ciebie zadzwonić, to wyślij teraz, ostatni moment, ostatnie 5 minut, żeby wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 i my przez ostatnie 5 minut ten SMS mnożymy 13 tysięcy razy.
0: Czyli krótko mówiąc, wysyłasz raz i dostajesz od nas 13 tysięcy szans na udział w wielkim finale. To się może wydarzyć. Możesz w nim być. Radio Z, Radio Z pod 7353, byle szybko. Radio Z
2: i już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
4: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Meryk.
6: Sejm Jan Kielak. Radio Z.
7: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
10: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek. Różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe. Różne wzory i wielkości. Już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot. Różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
9: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Po reklamie.
12: Zapraszamy do nas w 17 na Horyzoncie. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Iwona Kutyna.
13: Zostali aresztowani, obrona będzie się odwoływać. Sprawa pobicia Ukraińców. Wsparcie dla kieszeni kierowców. Być może pod koniec wakacji. Kolejna odsłona eliminacji Ligi Mistrzów. Dziś na boiskach Lech i Górnik.
12: 17.
13: Obrona zapowiada odwołanie. Sąd aresztował tymczasowo dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. Adam C. i Tomasz M. nie przyznają się do winy. Według ich obrońców przebieg całego zdarzenia miał być zupełnie inny. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Co na to wszystko prokuratura?
14: Podkreśla to, co podzielił też sąd, że jest obawa ucieczki podejrzanych i matactwa. Prokurator Beata Łęcka przyznaje, że całe zajście zaczęło się jeszcze w sklepie, ale co dokładnie tam się wydarzyło, nie chce zdradzić.
15: Ten film, który funkcjonuje w mediach, to jest ostatnia część tego zdarzenia.
14: I to, co na nim widać, czyli atak trzech napastników, najpierw na 21-latka z Ukrainy, bicie go, kopanie, a także kilkukrotne uderzenie jego partnerki, pozwala na postawienie zarzutów. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
13: Nadal trwają poszukiwania trzeciego z napastników. Rząd przygotowuje się na wprowadzenie nowego mechanizmu osłonowego na rynku paliw. Mógłby wejść w życie pod koniec wakacji. W grę wchodzi ponownie obniżka VAT na paliwa. Premier zapowiada również możliwy powrót do górnego limitu cen paliw. Dlaczego na takie działania rządzący nie chcą zdecydować się już teraz, o tym reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
16: Jak podkreśla Donald Tusk, wprowadzenie pakietu ceny paliwa niżej kosztowało budżet państwa miliardy złotych.
17: Dlatego chcemy nadzwyczajne zyski firm paliwowych obłożyć tym specjalnym podatkiem. podatkiem, żeby to podatnik nie musiał płacić za utrzymywanie regulowanej ceny paliw.
16: Podatek od nadzwyczajnych zysków mógłby wynieść nawet 4 miliardy złotych, ale prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Stąd decyzja, aby ponowne regulacje ochronne na rynku paliw weszły w życie dopiero, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli na koniec wakacji, argumentuje szef rządu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
13: Pakiet wsparcia dla kierowców obowiązywał do końca czerwca. Kosztował budżet państwa prawie 5 miliardów złotych. 40 posłów i jeden senator. Taki skład ma nowy klub parlamentarny Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Podoba mi się ich determinacja. Zazdroszczę takiego impetu, który zawsze na początku nowego ruchu się pojawia, komentuje wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
18: Jest taki duch, świeża energia, chce im się iść do przodu, więc będę się przyglądał temu, mimo że to nie są moja strona sceny politycznej, z umiarkowaną, neutralną życzliwością. Chciałeś rower, to pedałuj, jak powiedział kiedyś Zbigniew Boniek do Grzegorza Lato. Teraz te słowa powinien usłyszeć Mateusz Morawiecki. Teraz będzie tylko trudniej.
13: I jak wieszczy Hołownia, dopiero jesienią okaże się, co tak naprawdę wykluje się z ruchu Morawieckiego. Rośnie liczba przypadków bąblowicy. To groźna choroba, którą zarazić się można, jedząc nieumyte leśne owoce. Od początku roku zachorowało ponad 40 osób, to 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi w rozmowie z Piotrem Gawrońskim dr Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinności.
20: I jest to choroba śmiertelna.
19: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Tasiemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
13: Śmiertelność może dochodzić do nawet 70%. Nocne utrudnienia na modernizowanym odcinku Zakopianki w Gaju koło Krakowa. Droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, około północy całkiem zamknięta na pół godziny. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych, która powstaje nad Zakopianką. W sumie zbudowane zostaną 3 kładki, a dotychczasowe skrzyżowanie w Libertowie zostanie zlikwidowane. Zastąpi je tunelem. Wielkie piłkarskie święto w Zabrzu. Piłkarze Górnika postarają się sprawić dużą niespodziankę i wyeliminować Fenerbahce w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Zdecydowanym faworytem będzie jednak turecka ekipa. W swoich szeregach ma mnóstwo gwiazd światowego futbolu. Do tego będzie bronić jednobramkowej zaliczki z pierwszego spotkania. Trener Górnika Michał Gasparik wierzy, że jego gracze są w stanie odrobić straty.
21: Potrzebujemy zagrać na emocji, my potrzebujemy i walczyć, biegać, a kluczem dla mnie jest to, że chłopacy moi muszą mieć ten najlepszy dzień i muszą zagrać wszyscy, cała wejściowa jedenastka, nie tylko 2-3 piłkarzy. Nie będziemy mieli na tym top leveli, bo potem nie mamy szans.
13: Początek meczu o 20 godzinę wcześniej, na tym samym etapie rywalizacji Lech Poznań w rewanżu podejmie duński Ochus. Kolejorz wygrał przed tygodniem 4-1. Lucyna Płużyczka spędzi z wami ten wieczór. Ja życzę spokoju i do usłyszenia.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: I jak tam? Szykujecie się na te upały? No myślę, że warto się przygotować. Jeszcze skoczyć do sklepu po jakąś butelkowaną wodę. Jutro 30 stopni.
23: Namówiłaś.
22: Wodę, gorąco jutro, rozkojarzyłeś mnie, 36 nawet pojawi się na zachodzie, więc wieje chłodem w tamtą stronę, na wschodzie nieco chłodniej, 28.
23: Sylwia Grzeszczak, teraz księżniczka.

0: 10 minut po 17. Kamil, a jakbyś tak wygrał dzisiaj 600 tysięcy? Wiem, że nie możesz, ale gdybyś wygrał,
1: tak,
0: to przyszedłbyś do pracy jutro?
1: Nie.
0: Okej, to zobaczymy, jak ta osoba, która zgłosiła się do nas, która zagrała numer, mamy wylosowany. To dzwonimy, bo ja już nie mogę się doczekać. Mówiliśmy już wam wielokrotnie, że mamy jakąś pełnię rogacza, tak?
1: Tak, księżyc rogacza. Dokładnie.
0: I mamy nadzieję, że to sprawi, że posypie się dzisiaj deszcz pieniędzy i że wygracie ogromną kasę.
1: Pierwszy sygnał za nami.
0: Nie, myślałam. Już tak już bym chciała, naprawdę. Pamiętajcie, czekamy tylko 5 sygnałów. Tak mówi nasz regulamin, więc chcemy, żebyście szybko od nas odbierali telefony.
1: Będzie?
0: Bo my się denerwujemy.
1: Nie. Jeszcze dwa.
0: Już jest stres.
1: Koniec.
0: Halo?
1: Nie? Udało się. A w ostatniej sekundzie, matko i córko, dzień dobry tutaj.
2: Dzień dobry,
1: witamy cię gorąco na antenie. Słyszymy, że radio jest włączone, więc musimy najpierw radio wyłączyć. Idealny człowiek w idealnym miejscu, czyli słuchacz Radia Z. Jak masz na imię?
2: Tak, jestem. Krzysztof.
1: Krzysztofie, stresik, co? Jak tak radio nagle dzwoni i słyszysz, że oni dzwonią, to jest twój telefon, który dzwoni. Gdzie jesteś teraz?
2: Jestem w domu.
1: W domu jest. Gdzie twój dom? Twój dom w Polsce?
2: Tak, na Śląsku, niedaleko Cieszyna.
1: Na Śląsku, ale ty masz piękny akcent. Ja słyszę, że na Śląsku jesteśmy zazdroszczy, naprawdę. Zawsze marzyłem, że masz taki akcent. A ty tak po śląsku gadasz?
2: No.
1: No, dobra. To powiedz, że słuchacie Radia Z po śląsku, powiedz nam teraz.
2: Całkiem inaczej, nie powiem.
1: Dobra, zestresowałem cię jeszcze bardziej. Słuchaj, czy ty wiesz, że my mamy dla ciebie dzisiaj piękny pewniak? To jest 13 tysięcy złotych i możesz właściwie wziąć te pieniądze i świętować już na Śląsku, ale możesz także podjąć ryzyko i wziąć zawartość jednej z walizek. A poczekaj, daj mi powiedzieć, co jest w tych walizkach. Jeszcze nie podejmuj decyzji. 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15, 60 albo 600 tysięcy złotych.
2: Tak.
1: I teraz możesz podjąć decyzję.
2: Moja decyzja zostać przy tym, co mam.
1: Zostać przy tym, co masz, czyli 13 tysięcy złotych, rozumiem, tak?
2: Tak.
0: Ale moment, bo ta trzynastka nie do końca mi się podoba, bo wiele osób wierzy w to, że trzynastka przynosi pecha. To Krzysiek, zróbmy tak, że ja tak sobie zadecyduję, że z tych 13 to robię 15 tysięcy złotych.
1: Naprawdę? Dokładasz kasę, masz gest.
0: Po prostu. Znaczy, to się potem ustali, nie? Ale dobra, 15 tysięcy złotych jest na stole.
2: O, zostajemy przy tym.
1: Zostajesz przy tym.
2: Czyli to żona doradza.
1: Żona doradza. I co mówi żona? Brać pewniaka, nie wchodzić w te walizki.
2: Tak, żona tak mówi, no.
1: Dobrze, jeżeli tak, to zobacz, zmienia się muzyka. Jeszcze nie, jeszcze raz się zmieni muzyka, poczekaj, teraz się zmienia muzyka. O właśnie, mój drogi Krzysztofie ze Śląska, wygrałeś właśnie 15 tysięcy złotych w Radiu Z.
2: Super.
1: Wow, jak ma żona na imię?
2: Konorata.
1: Twój mąż właśnie zgarnął 15 tysięcy w Zetce.
0: Krzysiek, a daj Honoratę do telefonu.
2: Już on daje.
1: Dzień dobry.
0: Tu Radio Z, twój mąż właśnie wygrał 15 tysięcy złotych.
3: No to już chcę i nie mogę uwierzyć.
0: Na co wydasz tą kasę? Bo ja wiem, że to kobiety decydują o takich sprawach, umówmy się.
3: Nie wiem, na co wydą, ale cieszył się mąż ma dzisiaj akurat 50.
1: Naprawdę?
0: No nie może być.
3: Ale naprawdę.
1: To nie jest przypadek. Krzysztof, najlepszego w Radio Z.
0: 100 lat, ściskamy na smutno.
3: Jezus.
1: Patrz, jeszcze ci aplauz grany, okruszyli. Cała Polska składa życzenia dla Krzysztofa ze Śląska, który wygrał 15 tysięcy złotych. Jeszcze jest w grze o Hondę ZRV pod koniec wakacji. Brawo!
0: I to wszystko w dniu 50 urodzin. Ściskamy was mocno i całujemy, no lepiej być nie mogło. Ekstra.
1: No chłodzie trochę. Honorata, zapas tam Melisy, dobra?
3: No chyba coś mocniejszego.
1: Dobra, domówiłaś.
0: Świętujcie jak chcecie, a my bawimy się dalej. Fiesta trwa, dorzucamy do nagrody głównej i od teraz 800 tysięcy złotych. Taka kasa jest w grze.
1: 800 tysięcy, kto ma ochotę, niech wyśle. Jak zawsze, Radio Z pod 7353.
4: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: przyjechał zimny łokieć, widzimy. Dobrze, dobrze, od tego są wakacje.
1: Tylko się nie przeziębcie, dobra? A o tym, gdzie z tym zimnym łokciem stoicie, powiemy w wiadomościach Radia Z o 17.30.
2: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
3: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Bo kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
2: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Marian, kto jutro zmywa?
11: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
6: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
11: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
10: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
15: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadni. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
16: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w
18: każdym wymiarze.
19: Po reklamie.
0: 17.30, Lucyna Półżyczka w Radiu Z. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiadomości, posłuchajmy.
1: Prezydent Ukrainy w Lublinie ponad pół godziny temu przed tamtejszym urzędem wojewódzkim przywitał go Donald Tusk. Teraz trwa spotkanie. Politycy mają rozmawiać na

0: Ukrainy był w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem i wziął udział w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. Wczoraj amerykański senat przyspieszył pracę nad nowymi restrykcjami wobec Rosji, o co przed śmiercią zabiegał senator. Są zarzuty w sprawie śmiertelnego wypadku busa z pacjentami jadącymi do dializy. Usłyszał je 38-latek, który w połowie lipca doprowadził do tragedii. Doszło do niej w okolicach Przasnysza na Mazowszu. Zginęły 3 osoby. Podejrzany byt był pod wpływem substancji psychotropowych. Grozi mu 8 lat więzienia. Daj drugie życie niepotrzebnym rzeczom. Szperowisko, czyli punkt, do którego można przynosić nieużywane przedmioty, działa m.in. przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze.
1: Tutaj przede wszystkim mieszkańcy mogą przynieść rzeczy nadające się jeszcze do użytku, czyli coś, co w domu już jest niepotrzebne, a dalej jeszcze nadaje się właśnie do eksploatacji, do użytkowania i jakby dodajemy, mówię, drugie życie, mówię, te takim przedmiotom i rzeczom.
0: Mówi Agnieszka Fornalik z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. W punkcie selektywnej zbiórki można znaleźć m.in. książki, meble i sprzęt zimowy. Teraz już wiadomości z dróg w Radio Z. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
0: Zablokowana w obie strony jest krajowa 8 na Dolnym Śląsku. W Niemczech na trasie Łagiewniki-Ząbkowice-Śląskie zderzyły się 2 samochody. Policja zaleca objazd drogą wojewódzką 384 i 382. Nie przejedziecie też drogą krajową numer 61 na Mazowszu. We wsi Klusek między Serockiem a Pułtuskiem ciężarówka zgubiła ładunek. Tam też są objazdy. Przez prace drogowe korkuje się A4 w okolicach Krakowa. Zator przed węzłem Balice w stronę obwodnicy ma już 5 km. Utrudnienia również przez roboty drogowe, także na A1 za węzłem Kopytkowo na Pomorzu. Korek w kierunku Gdańska ma 10 km. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
3: Jak jest zimno, to jak robimy?
4: Brrr.
3: Dokładnie tak. A jak jest gorąco, to? I jutro będzie w całym kraju. Tak jest. 26 stopni na północnym wschodzie, 36 na zachodzie, około 30 w centrum. Wszędzie słońce, mało chmur, zero opadów, prawdziwe lato, wakacje.
4: Ale zróbmy teraz szybką zabawę onomatopoeiczną. To jak robicie, jak jest gorąco? Proszę bardzo. Czy robicie, czy inaczej? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. No, jak robicie, jak jest gorąco? Jak robicie?
3: Dzwoncie.

0: pamiętam.
1: Sarsa i przebojowe lato z Radiem Z. Uwaga, uwaga, teraz mamy bardzo ważną wiadomość dla wszystkich na polu namiotowym.
2: Albo tych, którzy stoją teraz w kolejce po gofry.
1: Smażalnia w Radzyniu, wiemy, że nas słuchacie, wiemy, że jesteście z Radiem Z.
2: Kąpielisko Glinianki, całujemy, ściskamy, woda idealna.
1: Kto właśnie rozkłada parawany nad Bałtykiem, dajcie głośniej.
2: Albo czuje obtarte stopy w drodze na Szyndzielnie, jesteśmy z wami.
1: Kto właśnie zbiera jagody, żeby zrobić pierwsze w tym roku pierogi z jagodami. Uwaga, uwaga, dla was też coś mamy.
2: Uwaga i ci, którzy są w kuchni przy przetworach i ogarniają słoiki, mówimy do was.
1: Moi drodzy, posłuchajcie, co my mamy dla was.
2: I od razu można odpiąć wrotki.
1: Jesteśmy na wakacyjnej imprezie zwanej Radiem Z. Loft Majorka. Pamiętacie ten numer?
2: Nawet ta zimna kawa nie przeszkadza. Naprawdę, dajcie głośniej!

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
13: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: Po reklamie.

0: tu Radio Z, za chwilę 18. Kamil, do kogo ty się tak uśmiechasz telefonem w ręce?
1: Ja włączyłem sobie selfie, wiesz, do siebie.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
6: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia. El compressor. Facciamo subito, si?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem. Ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta, no sporo tych rzeczy.
19: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 18, a my przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje z kraju i świata ma dla nas Lucyna Płużyczka. Zapraszamy.
9: Rozłamowcy Morawieckiego założyli swój klub parlamentarny, zacznie działać jutro. Marszałek Sejmu też apeluje do prezydenta, żeby zabrał głos w sprawie ataków na Ukraińców. Gniezno wypowiada wojnę elektrycznym hulajnogom i wprowadza zakazy.
0: 18.
9: Dziś złożono odpowiednie dokumenty do marszałka Sejmu i od jutra rana nowy klub parlamentarny zacznie działać, a w nim 40 posłów i jeden senator. Wszyscy to stronnicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. O kolejnym epizodzie w długim i zawiłym procesie dzielenia się Prawa i Sprawiedliwości reporter Radia Z Tomasz Kubat.
20: Wszystkie formalności wymagane przez regulaminy i obyczaje zostały dochowane, ogłosił poseł Krzysztof Szczucki.
21: Założyliśmy klub parlamentarny po to, żeby mieć narzędzia do pracy, po to, żeby móc przygotowywać głosowania, móc przygotowywać projekty. To są narzędzia, które straciliśmy w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość.
20: I które zostaną odzyskane w klubie Rozwój Plus. A co z członkostwem, nawet tylko formalnym w Prawie i Sprawiedliwości?
21: Niech się tam koledzy Prawie i Sprawiedliwości miesiącami się nad tym zastanawiają, doktoryzują. Nas to naprawdę nie obchodzi.
20: Bo teraz czas nie na to, a na pierwsze projekty ustaw złożone przez nowy klub.
9: Szefem nowego klubu ma być Mateusz Morawiecki. Na razie nie zapadła decyzja, czy Rozwój Plus będzie się starać o stanowisko wicemarszałka Sejmu, czy poprze zgłoszonego przez klub PiS Marcina Ociepę. Ostre słowa marszałka Sejmu. Cisza jest przyzwoleniem. Włodzimierz Czarzasty popiera apel premiera do prezydenta w sprawie jego postawy wobec kolejnych ataków na Ukraińców w naszym kraju. Po ostatniej brutalnej napaści na ukraińską parę we Wrocławiu Donald Tusk zwrócił się wprost do Karola Nawrockiego, żeby ten przestał milczeć w tej sprawie. Teraz w podobnym tonie wypowiedział się też marszałek Sejmu.
22: Cisza wobec tragedii ludzkiej jest zgodą na tę tragedię. W związku z tym brak odpowiedzi pana Nawrockiego też jest odpowiedzią. Cisza jest przyzwoleniem na rzeczy złe, panie prezydencie.
9: Dwaj podejrzani w sprawie brutalnego pobicia we Wrocławiu zostali aresztowani na 3 miesiące. Trzeci wciąż jest poszukiwany. Niespodziewany zwrot w trwającym od miesięcy sporze o granicę między Częstochową a Poczesną w województwie śląskim. Choć wcześniej MSWiA negatywnie oceniło wniosek Częstochowy o przejęcie części sąsiedniej gminy, to teraz zmieniło zdanie i wpisało go do projektu rozporządzenia. Chodzi o teren, na którym znajduje się miejskie składowisko odpadów leżące dziś w granicach Poczesnej. Skąd ta nagła zmiana i co na to mieszkańcy oraz władze gminy? Sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
23: Ministerstwo tłumaczy, że Częstochowa złożyła nowy wniosek obejmujący mniejszą część Poczesnej, głównie teren składowiska i jego okolic. Zmiany miałyby dotyczyć około 250 mieszkańców zamiast ponad 1000. Mimo to Poczesna dalej jest przeciwko, mówi wójt gminy Artur Sosna.
24: I wierzę głęboko w to, że jednak ministerstwo przychylnie podejdzie do naszej sytuacji.
23: Poczesnej nie przekonują też pieniądze, które Częstochowa chce zapłacić w zamian za zmiany granic. Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych dniach. Jeżeli rząd zgodzi się na zmianę, nowe granice zaczęłyby obowiązywać za 2 lata. Mieszkańcy Poczesnej już wcześniej odrzucili ten pomysł w lokalnym referendum. Po ostatnich wypadkach prezydent Gniezna wprowadza ograniczenia dotyczące hulajnóg elektrycznych. Nie będzie można nimi jeździć w miejskich parkach nad jeziorami Jelonek i Winiary. Więcej o tym reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
25: Tylko w miniony weekend doszło tutaj do 2 wypadków, które dla poszkodowanych skończyły się obrażeniami. Natomiast w ubiegłym miesiącu poważnie potrącony przez kierowcę hulajnogi został rowerzysta, który trafił do szpitala ze złamaniem kręgosłupa, mówi prezydent miasta Michał Powałowski.
26: Mamy te przykłady i też widzimy, obserwując to, że z tymi hulajnogami jest problem. Czasami trzeba też podjąć takie decyzje, że gdzieś ograniczyć ten ruch, żeby to poczucie bezpieczeństwa było dużo większe.
27: Dobra decyzja.
28: Bardzo dobrze. Pędzą jak narwańcy niektórzy. Trzeba było się nawet usuwać z boku.
25: Dodali zapytani przeze mnie mieszkańcy. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości 500 zł. Gniezno, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
9: Przestrzegania nowego przepisu mają pilnować strażnicy miejscy, którzy będą częściej patrolować parki nad jeziorami.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
31: Noc pogodna i ciepła, szczególnie na Dolnym Śląsku. Nawet 18-19 stopni pokażą termometry. A jutro upał. Upał w całym kraju. 30-31. Ile byście chcieli?
32: Tak, 27.
31: To będzie owszem, na Warmii i na Mazurach 27. A kto by chciał 36? Proszę bardzo, rozdaję. Zielona Góra, wylosowaliśmy was.
30: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
32: Powiedziałabym, że ciepło o was myślimy, ale to chyba nie na miejscu. Nie, nie.
31: Patrzę
32: tak,
31: jeszcze
32: nie.
31: Na sobotę, niedzielę. W sobotę burzowo, a w niedzielę już ochłodzenie. Znowu 24.
32: No, polskie lato.

0: nie rozumiem,
1: nie rozumiem. Że ja to opiszę.
0: No.
1: Na każdym weselu jest taki wujek, który w pewnym momencie w rozpiętej koszuli też by się zgadzało, zaczyna wykręcać żaróweczki i właśnie to się dzieje w studiu Radia Z.
0: Że podniosłem ręce do góry jak DJ, podnieś ręce wyżej, niech cię widzi DJ. To o to chodziło. Byłem jak Gromi, byłem jak Grzegorz Cebula.
1: Tak, ja wiem, taki był zamiar, no ale mamy Gromiego w domu, to jest mniej więcej to wersja.
0: Słuchajcie, o jagodach mówiliśmy, no i tutaj właśnie w sprawie jagód jest telefon 321-321-321, dzień dobry.
2: Kochani, jakie jagody o tej porze? Dawno nie ma, a u nas sucho, grzybów też nie ma.
0: Nie ma jagód?
1: Ale że to, że jagód i że grzybów nie ma, jasne, jasne. I teraz słuchaczka myśli, że my się damy nabrać, bo to mówi każda osoba, która wychodzi z lasu, która chciała zbierać grzyby i owoce leśne. Nie, tu nic nie ma.
0: Tam
1: skąd?
0: Nie ma sensu, panie, nic, ani pół grzyba nie ma, nic. Radio Z i już. Nie znamy te numery.

0: Prześliczny duecik, prawda? Pink.
1: To jest spokój.
0: I Natrus. Just give me a reason. O piosence mówiłem, wariatko. 17 minut po godzinie 18. Przebojowe lato z Radiem Z. To jeszcze mundial na chwilkę. Wiem, że już zapomnieliście o mundialu, ale wrócił temat, bo zawodnik reprezentacji Hiszpanii Kukureja wytatuował coś taki z czupryną. On sobie wytatuował twarz swojego selekcjonera. Taką obietnicę złożył przed turniejem, że jak Hiszpania wygra, to zrobi sobie tatuaż. I zrobił sobie tatuaż z podobizną trenera. Rozumiecie?
1: Ale ja myślę, że to był ten pierwszy przypadek w historii, kiedy nikt nie powiedział, kiedy on mówi, dobra, wytatuuję sobie twarz selekcjonera, to nikt mu nie powiedział, tam właśnie sobie zrób, o.
0: Ale zobaczcie, podobiznę trenera Luisa de la Fuente sobie wytatuował. Odważnie, bo te wytatuowane twarze to nigdy nie wyglądają dobrze. Na przykład, nie wiem, chcesz mieć podobiznę żony, a zawsze wychodzi Ryszard Terlecki.

0: Sonic. Prowadziłem kiedyś festiwal, na którym grała Sonic i pamiętam, jak jej menedżer podszedł do nas, nie mówił po polsku i chciał tak zabłysnąć polszczyzną i mówi: pan prezentator. To było bardzo zabawne, to było. Zostałem panem prezentatorem.
1: Czasami po 5-6 godzinach programu mam wrażenie, że też bym mogła tak powiedzieć. To pan prezentator teraz zapowie, że za chwilę wiadomości.
0: Tak jest, zaraz wiadomości.
1: No właśnie. Radio Z i już. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: naszych. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wakacje marzeń Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
3: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
8: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
3: Marian, ale pyszne. Co to?
8: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić Ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
9: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Po reklamie.
13: Jest 18.30, wiadomości w Radiu Z prezentuje Lucyna Płużyczka. Zapraszamy.
14: Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany. Usłyszał zarzuty dotyczące uzyskania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Podejrzany częściowo przyznał się do winy, grozi mu do 5 lat więzienia. Dochodzenie jest efektem ogólnopolskiej policyjnej operacji Hellfire. Nadzoruje je prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. BMW szykuje wielkie zwolnienia. Na całym świecie firma zamierza zlikwidować 8 tysięcy miejsc pracy, z czego prawdopodobnie ponad połowę w Niemczech, donosi agencja DPA. Program dobrowolnych odejść ma ruszyć w październiku. Inni niemieccy giganci motoryzacyjni Volkswagen, Mercedes, Audi i Porsche już w zeszłym roku zapowiedzieli masowe zwolnienia. To dlatego,

0: USA i Izraela przeciwko Iranowi. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zamyka dolny pokład okrętu ORP Błyskawica. To w związku ze zmianą ekspozycji, która ma się zakończyć na 90. rocznicę podniesienia biało-czerwonej bandery na okręcie. Przypada ona w listopadzie przyszłego roku, mówi przewodnik i edukator Tomasz Tarała.
1: Mają zniknąć gabloty, ma zniknąć wystawa Wierny Okręt, którą można oglądać do końca lipca, czyli dosłownie ostatnie dni już zostały. Ta wystawa zostanie usunięta, no i koncepcja na nową wystawę jest taka, że ma być przywrócenie wyglądu, który był kiedyś.
0: Okręt muzeum otwarto w 1976 roku. Od tego czasu odwiedziło je ponad 7 milionów ludzi. Teraz już raport z dróg. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: 6 kilometrów ma korek na A4 na Śląsku. Stoicie przed węzłem Mysłowice w stronę Krakowa. Z powodu kolizji dwóch aut zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia także na ekspresowej 6 w Pomorskiem. Za węzłem Boże Pole Wielkie na trasie z Lęborka do obwodnicy Trójmiasta zablokowany jest jeden pas. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas także na obwodnicy Trójmiasta. Korkuje się za węzłem Karczemki w stronę Gdyni. Uważajcie również na ekspresowej 5 w Kujawsko-Pomorskiem. Za węzłem Bydgoszcz Zachód w kierunku Poznania spaliła się osobówka. A jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia, dajcie nam znać.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Pewnie już doskonale o tym wiecie, że do Polski wróciły upały i mam taką radę, żeby czwartek naprawdę dobrze wykorzystać, bo zerknęłam też na prognozy długoterminowe. Hmm? I takich w pełni słonecznych dni to wiele nie będzie. W zasadzie tylko ten czwartek. Później to i upały, i burze, i opady. No więc czwartek, świętujemy.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
4: A później skończą się upały, zrobi się chłodniej, deszczowo i będą takie piosenki powstawać. Letnie smuteczki, Lana Del Rey.
3: I wszystkie swetry z szafy wyciągnę.
4: Ty jesteś jesieniarą, naprawdę?
3: No o, tak, niestety. Trochę mi wstyd, ale jestem.
4: Bo powinno być, słusznie.

0: Baby, baby, co to się będzie działo, moi drodzy? Sporo piłkarskich emocji i sporo piłkarskich tematów, bo o 19:00 co będzie? Będzie Kaszanka Liga Mistrzów, Lech Poznań gra z duńskim AGF.
1: No. Moment. AGF to jakiś nowy model słuchawek, coś
0: nie,
1: mi ominęło.
0: AGF to jest taki klub z Danii, wiesz, ja nie grają z Lechem Poznań.
1: AWF znam.
0: No.
1: AGD znam niestety. AGF nie znam i co więcej, na herbatę nie zaproszę, dziękuję.
0: Czyżbyś nie lubiła piłki nożnej?
1: Mój drogi, nie lubię tej jagoszki herbaty, a od piłki nożnej to po prostu wolę wejść bosą stopą w klocek Lego. Dziękuję bardzo, postoję.
0: Kochani, tak czy siak zapraszamy od 19:00, sporo piłkarskich emocji. Nasz człowiek Mateusz Ligenza będzie na żywo komentował dla was mecz, także proszę być blisko radia.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Takie fajne, egzotyczne granie w Radiu Z, prawda? Zaraz będzie 19 i będą wiadomości. Zapraszamy, polecamy. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
7: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
8: Polecam. Ewa Swoboda.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
10: To środa, 29 dzień lipca, na zegarach już prawie godzina 19, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, dajmy głośniej i posłuchajmy.
11: Prezydent Zełenski w Polsce w Lublinie rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Łatwiej będzie można zostać strażakiem, MSWiA zmienia wymagania. Polskie drużyny walczą o Ligę Mistrzów, dziś kolejne mecze.
10: Dziewiętnasta.
11: Zakończyło się spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy w Lublinie. Wśród tematów był przebieg rozmów Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie oraz kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcie Ukrainy w jej walce z Rosją, poinformował potem nasz premier. Zełenski zatrzymał się w Polsce w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie wczoraj spotkał się z Donaldem Trumpem i wziął udział w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. Więcej na ten temat będzie w kolejnych wiadomościach Radio Z. Siedmiolatek, który tonął w akwaparku Fala w Łodzi, walczy o życie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Właściciel firmy, która organizowała wakacyjny kurs pływania, wydał oświadczenie. Zapowiedział pełną współpracę w wyjaśnianiu przyczyn wypadku. W sieci mnożą się jednak pytania, jak to możliwe, że nikt nie zauważył tonącego chłopca, w tym ratownicy wodni. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
12: Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
13: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
12: Jednak zauważenie tonącego na basenie wcale nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać, bo tonięcie nie wygląda tak jak na filmach, mówił mi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
14: Toniemy po cichu i praktycznie niezauważeni.
12: Chłopiec miał najpierw przez 3 minuty wynurzać się i zanurzać, a następne 6 minut był całkowicie pod wodą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Na razie nikt w tej sprawie jednak nie usłyszał zarzutów. Sylwia Gregorczyk-Abram objęła Urząd Rzeczniczki Praw Obywatelskich. Dziś w Sejmie złożyła ślubowanie. Adwokatka zastąpiła na stanowisku Marcina Wiącka, który pełnił tę funkcję przez 5 lat. Chce, aby każdy czuł, że to jego urząd, że w tym urzędzie jego sprawa będzie oceniana pod kątem rzetelności, litery prawa i szacunku. Tak mówiła nowa rzeczniczka.
15: Chciałam powiedzieć, że obejmuję ten urząd z poczuciem ogromnej odpowiedzialności. Odpowiedzialności wobec państwa, obywateli. Warunkiem wykonywania tej misji jest niezależność. To nie jest przywilej rzecznika. To jest gwarancja dla obywateli.
11: Gregorczyk-Abram jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia imienia profesora Zbigniewa Hołdy. Mniej punktów na teście sprawnościowym i łatwiejsza droga do strażackiego munduru. MSWiA chce obniżyć wymagania dla kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej, bo mimo dużego zainteresowania służbą, mało kto się do niej dostaje. W tym roku zapełniono niecałą połowę etatów. Resort przekonuje, że zmiany pozwolą pozyskać także specjalistów potrzebnych w straży. Strażacy oceniają to pozytywnie, ale Bartłomiej Mickiewicz ze Strażackiej Solidarności uważa, że lepszym sposobem na przyciągnięcie kandydatów byłyby po prostu wyższe pensje.
16: Stawiamy na to, żeby te służby były profesjonalne. Jak najlepsi, żeby to byli ludzie, jak najlepiej wykształceni, jak najsprawniejsi i żeby byli chętni do tej służby, no to należy zmienić zasady wynagradzania.
11: Ministerstwo chce obniżyć o 5 punktów minimalny wynik testu sprawnościowego zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jeżeli nadal będą problemy z obsadą etatów, próg może zostać obniżony jeszcze bardziej. I jeszcze sport. Walka o Ligę Mistrzów rozkręca się na dobre. W Poznaniu właśnie rozpoczyna się rewanżowe spotkanie Lecha z duńskim Ochus. Z kolei za niespełna godzinę w Zabrzu wybrzmi pierwszy gwizdek w starciu Górnika z Fenerbahce. Na miejscu jest dziennikarz sportowy Radia Z Mikołasz Mateusz Ligenza.
17: Tak,
11: czy to
17: dzień
11: już
17: dobry.
11: Czy czuć już tam wielkie piłkarskie święto?
17: No całe Zabrze żyje tym pojedynkiem już od kilku dni, kiedy jechałem na stadion. To główna ulica Franklina Roosevelta, przy której znajduje się obiekt Górnika, była pięknie udekorowana klubowymi flagami. Czuć taką podniosłą, niemal świąteczną atmosferę, a na trybunach z każdą minutą ubywa pustych miejsc. Będzie oczywiście komplet około 28 tysięcy kibiców. Fani zrobią wszystko, by pomóc swoim ulubieńcom odrobić jednobramkową stratę z Turcji. Zabrzanie po 8 latach wrócili do europejskich pucharów i to już jest powód do dumy. Schody do elitarnej Champions League są wysokie. Choć zdecydowanym faworytem do awansu są goście, to nikt tu nie myśli o tym, by w przyszłym tygodniu grać w eliminacjach międzynarodowych rozgrywek, ale już niższego szczebla. Po awans Górniku Zabrze. Mateusz Gęza, Radio Z.
11: A z Mateuszem ponownie usłyszymy się za godzinę w wiadomościach sportowych Radio Z. Teraz już czas na kulturę. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Trwają ostatnie przygotowania do Wielkiego Święta Kina w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Już w sobotę rusza tam Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. To już 20. edycja imprezy. Przygotowano więc mnóstwo atrakcji, zaprasza dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka.
18: Z Kan na Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego. Tak, bardzo mocna reprezentacja filmów kaneńskich ze Złotą Palmą na czele, czyli filmem Fjord Krystiana Mundziu i także znakomitym filmem Lukasa Donta Tchórz.
11: Oprócz pokazów filmów będą też spotkania z twórcami, wystawy, koncerty i potańcówka, a jednym z wydarzeń będzie niedzielny wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie, organizowany w ramach obchodów roku Wajdy i setnej rocznicy urodzin reżysera. A jeszcze do piątku w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie można oglądać wystawę Wajda na nowo. To 74 plakaty Andrzeja Pongowskiego inspirowane twórczością mistrza kina. 14 z nich jest premierowych. I jeszcze smutna wiadomość, nie żyje zdobywca Oscara Glenn Hansard. Irlandzki muzyk zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku artysta zdobył nagrodę Akademii za piosenkę Falling Slowly, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hansard miał 56 lat, był m.in. wokalistą zespołu The Frames.
0: A w pogodzie ciepło, a jutro upalnie.
19: O, to pięknie, bo jutro mam wolne.
0: Będziesz się smażył, Marcin Sontag?
19: Tak, będę się smażył, tradycyjnie obtoczę się w mąku, w jajce, w bułce tartej, w jajku, nie jajce.
20: Dorzuć do tego jeszcze krem 50 z filtrem, dobra? Bo to się, myślę, przyda.
19: Okej, spoko.
0: On jeszcze nie ma 50 lat, także...
19: Z kremów to ja ten orzechowy wolę.
2: Lubię to. Lubię to w Radio Z. Lista przebojów Radia Z.
21: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

I to jest miejsce 10 listy przebojów Radia Z. Michał Szpak i jego Maj. 9 minut po godzinie 19. To jest piosenka, która walczy również w innym plebiscycie. Na przebój lata Radia Z i Polsatu. To się, proszę Państwa, rozstrzygnie pod koniec sierpnia. 30 jest koncert w Kielcach, ale już teraz zastanawiamy się mocno, na kogo zagłosować, bo chodzi o przecież przebój lata. A teraz propozycja, proszę Państwa. Shimza Arko i Kasango. Fire, fire. Posłuchajmy i ocenimy.

Ale Farben i René Miller Body Talk w Radiu Z. Ale Farben ma fajny konkurs dla swoich fanów. Proponuje wyjazd w trasę koncertową, ale od strony zespołu. To znaczy, jako członek ekipy gwarantowane są imprezy, mnóstwo podróży i latanie prywatnym odrzutowcem. Bardzo fajna opcja, ale lepiej się ubezpieczyć. Może nawet pożegnać z rodziną. Gramy dalej. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, to jest miejsce ósme. A co na pierwszym? To jest pytanie do was. Ja tylko podpowiem, że jest to duet mieszany płciowo. A kto odgadnie, ten wygra płytę, niespodziankę. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: O ten tu to ja, to Zakopower w Radio Z i to jest propozycja do listy przybojów. Radio Z lubię to na wakacjach. Sebastian Karpiel-Wołecka z zespołu Zakopower wylądował właśnie na wakacjach na Saint-Tropez. Absolutnie zasłużone, więc zazdrościmy tylko szczerze i z uśmiechem. Za chwilę kolejne miejsca na liście przybojów Radio Z. Teraz będzie które? Cyk siódme, proszę Państwa, i to będzie dobrze Wam znana piosenka Just the Way You Are, czyli Milky i David Guetta.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pogorzelicy.
7: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
2: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
5: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.

0: Sanach, ITP, ITD. Pytacie w listach do redakcji, czy w tej piosence występuje TD, bo mówię zawsze Sanach, ITP, ITD. Tak, występuje. Za 28 minut, godzina 20, słuchacie Radio Z. Był dzisiaj u nas Oskar Cyms. A propos swojej nowej piosenki, Bez końca, to będzie za chwilę propozycja do listy przebojów Radio Z. No i zapytaliśmy go, co mógłby robić bez końca.
1: Mógłbym grać bez końca koncerty. Koncerty to jest dla mnie taki moment, gdzie ja po prostu czuję się na maksa szczęśliwy i że czuję, że jestem w miejscu, w którym chciałem zawsze być, więc myślę, że bez końca mógłbym koncertować.
0: No to teraz zamykamy oczy, wyobrażamy sobie, że jesteśmy pod sceną i wyobrażamy sobie, jak ta piosenka bez końca zabrzmi na koncercie.

0: końcu piąte listy przebojów Radia Z. Za chwilę miejsce czwarte, Kuba i Kuba, Stygnie Lato. Jeżeli odgadniecie, co jest na miejscu pierwszym, to wygracie płytę Niespodziankę. Mam drugą podpowiedź. Tytuł tej piosenki, która jest na miejscu pierwszym, jest po włosku. W wolnym tłumaczeniu oznacza dawaj, dawaj. Jeżeli wiecie, to śmiało. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
11: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
12: Po reklamie.
13: Lubię to.
14: Lubię to w Radiu Z.
15: Lista przebojów Radia Z.
16: Sponsorem programu jest JPP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

Alex Warren i Passenger, czyli propozycja do listy przebojów Radia Z. Głosujcie koniecznie na radioz.pl. No i powoli zbliżamy się do miejsca pierwszego. Co to będzie? No to jest zagadka do Was. Rozdajemy płytę niespodziankę. Ostatnia podpowiedź to jest piosenka mundialowa. Jeżeli wiecie, to dzwońcie 321-321-321. A teraz piosenka niemundialowa, miejsce trzecie, Temper City i Self-Aware.

0: Dawid Podsiadło i na błysk w Radiu Z, na liście przebojów Radia Z. Lubię to na wakacjach. Za 7 minut godzina 20. To była miejsce drugie, proszę Państwa. To oznacza, że zostało nam już tylko miejsce pierwsze. Pytałem, co to może być. Wy typowaliście. Nagroda to płyta niespodzianka od Radia Z. A my już teraz posłuchajmy prawidłowej odpowiedzi i oczywiście miejsca pierwszego.
1: Miejsce pierwsze dzisiaj to Shakira i Daj Daj.

0: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
4: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
5: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Po reklamie.
13: Mamy środę, 29 dzień lipca. Czas na wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Płużyczka.
14: Rozmowy w Lublinie. Zełenski po wizycie w Waszyngtonie spotkał się z Tuskiem. Rozum w PiSie zmienia układ sił w Sejmie. Za chwilę komentarze w tej sprawie. Tropikalne noce przed nami. Nadchodzi kolejna fala upałów. W drodze powrotnej z USA prezydent Zełenski wylądował w Lublinie i spotkał się z premierem Tuskiem. Spotkanie trwało ponad godzinę. Zełenski w Waszyngtonie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent miał się zgodzić na przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
15: To było pierwsze spotkanie prezydenta Zełenskiego z premierem Tuskiem od czasu sporu o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Rozmowa była bez udziału mediów. Nie było też konferencji obu polityków. Jedynie w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie. Premier został poinformowany przez prezydenta Ukrainy o przebiegu rozmowy w Waszyngtonie. Omówili kwestie polskich inwestycji w Ukrainie oraz współpracę antybalistyczną. W trakcie powrotu ze Stanów Zjednoczonych Zełenski rozmawiał także z prezydentem Macronem na temat dalszego wsparcia.
14: Zełenski poleciał do USA także na pogrzeb proukraińskiego senatora Andrzeja Grahama, a po spotkaniu z Tuskiem prezydent Ukrainy w Lublinie mówił, że m.in. współpraca obu krajów wzmacnia Europę. Decydujący krok na drodze do ostatecznego rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Rozłamowcy Mateusza Morawieckiego założyli w Sejmie swój klub parlamentarny, mimo że wczoraj, wbrew zapowiedziom, władze PiS nie wyrzuciły z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. To oznacza, że ta grupa sama odchodzi z PiSu, sama doprowadza do rozpadu. Tak mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
16: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
14: Morawiecki tłumaczył dziś, że ma świadomość, że założenie własnego klubu oznacza opuszczenie klubu PiS, ale jak podkreślał on, jego ludzie nie są zainteresowani partyjnymi gierkami i procedurami. A dokumenty o powołaniu klubu Rozwój Plus dziś trafiły do marszałka Sejmu i od jutra klub ma już działać. Największym wygranym jest Koalicja Obywatelska, bo po rozłamie w PiSie będzie największa przy wiejskiej. Tak komentuje to wicemarszałek Szymon Hołownia i wskazuje jasno, co czeka Izbę z nowym politycznym ciałem.
16: Oczywiście pozmieniają się geografia pokoi Sejmu. sejmowych, to z pewnością. Zmienią się pieniądze, bo za posłem przecież idą konkretne pieniądze każdego miesiąca na konto klubu poselskiego. No a jak dojdzie nowy marszałek, to pojawi się problem lokalowy.
14: Na razie nie zapadła decyzja, czy Rozwój Plus będzie się starać o stanowisko wicemarszałka Sejmu, czy poprze zgłoszonego przez klub PiS Marcina Ociepę. Pożar w porcie w Egipcie po ataku dronowym na statek magazynujący gaz. Stało się to w porcie Damietta nad Morzem Śródziemnym. Jednostka zapaliła się, a ogień przeniósł się na kolejny statek, donosi agencja Reutera. Załogi ewakuowano, według egipskich władz nikomu nic się nie stało. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed kolejną falą upałów. IMGW wydało ostrzeżenia również te najwyższego 3 stopnia. Jutro na termometrach w niemal całym kraju zobaczymy ponad 30 stopni. Najgoręcej, bo nawet 36, ma być w Lubuskiem, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku, mówi Radio Z synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
12: Niewykluczone, że te maksymalne prognozowane temperatury jeszcze nam delikatnie wzrosną. Zwłaszcza w czwartek i piątek będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, ponieważ będziemy mieli przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
14: Ciepło będzie także w nocy w okolicach 20 stopni. To oznacza tak zwane tropikalne noce. A pod koniec tygodnia możliwe burze. Miejscami mogą być intensywne z ulewnym deszczem i opadami gradu. Teraz już wiadomości sportowe. Łączymy się z Zabrzem i Mateuszem Ligenzą.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Co to jest za mecz? Co to jest za naprawdę nieprawdopodobne święto w Zabrzu? Górnik kontra Fenerbahce i to jest rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Piąta minuta, Górnik Fenerbahce 0-0, ale polski zespół musi odrobić tę jednobramkową stratę z pierwszego meczu. Na stadionie około 28 tysięcy kibiców, atmosfera godna powitania nowego roku, bo były fajerwerki. Został też zadymiony stadion w barwach Górnika, a więc te symbolika niebieska, biała i czerwona koszulka także pojawia się teraz na głównej trybunie, gdzie są najbardziej zagorzali kibice, gospodarze. A jeśli chodzi o okazję, tych na razie brakowało, choć był jeden stały fragment gry dla gospodarzy. Kacper Urbański, były zawodnik Legii Warszawa, zagrał do boku, tam do wychodzącego Sadilka, ale nic z tego nie wyszło. Wydawało się, że może będzie jeszcze rzut rożny, ale od bramki rozpoczynał bramkarz gości. A w składzie Fenerbahce są wielkie gwiazdy światowej piłki, bo kiedy spoglądam sobie na Marco Asensio, to przypominam sobie, że rozegrał prawie 300 meczów w Realu Madryt. Teraz jeszcze akcja Górnika na prawej stronie, jest do boku Nimi, ale na razie musi czarować zagranie w szesnastkę. Jeszcze odegranie, ale doskonale bronią się zawodnicy z Turcji. Jeszcze jedno wybicie, jedna wrzutka, czy coś z tego będzie, ale jest strzał z dystansu. Niestety tylko Panu Bogu w ogniu. A zatem szósta minuta, Górnik Fenerbahce 0-0.
17: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
13: Jutro piękny dzień, upalnie prawie w całej Polsce, konkretnie od 26 stopni w Suwałkach do 36 w Zielonej Górze, niewiele chmur, troszeczkę na południu, żadnego deszczu na północy, nad morzem, wreszcie trzy dychy i lampa, także proszę brać jutro dzień na żądanie, kto może. I to nie jest tak, że namawiam was do złego, ja was po prostu namawiam do dobrego.
17: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
19: Radio Z już.
17: Na program zaprasza jego sponsor, PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.
13: 6 minut po 20 słuchacie Radia Z, Marcin Sońta się nazywam, kłaniam się nisko. To Laura Branigan, Self Control, czyli muzyka numer 1 Radio Z.

Lips Are Moving to Meghan Trainor w Radio Z, muzyka numer 1, 16 minut po godzinie 20, a tymczasem Robbie Williams, 21 Pilots, Gorillaz i wielu innych światowych artystów wystąpi na Bittersweet Festiwalu. To jest za lekko ponad 2 tygodnie, dobrze liczę, 13-15 sierpnia w Poznaniu. Jeżeli chcecie się tam wybrać, jutro będziecie mieli ostatnią szansę, żeby upolować bilety. Żeby to zrobić, wystarczy czujnie słuchać Radia Z i reagować na komunikaty, które się na tej antenie pojawią. Brzmi groźnie, ale to tak naprawdę zabawa, także... Na pewno się uda. Trzymam kciuki. A teraz Don Diablo i Survive w Radio Z.

0: Brodka i ten w Radio Z, 23 minuty po godzinie 20. Brodka wygrała Idola. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta trzecią edycję. Gratulacje, spóźnione, ale szczere. Za chwilę Michael Jackson i piosenka, która ma tyle lat co ja, Billie Jean w Radio Z.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
13: Mamy kupione bilety do Chin. Wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Dua Lipa. Be The One w Radio Z, muzyka numer 1, a teraz czas na kolejną propozycję z listy przebojów Radia Z. To będzie piosenka z drugiego końca świata tak naprawdę, bo z Brazylii duet Dub Dogs ją wypuścił i oni teraz zresztą koncertują w Brazylii. Za dwa dni grają ostatnio.

0: Karla Fernandez i więcej w Radiu Z. Za 15 minut godzina 21. My przenosimy się na boiska eliminacji Ligi Mistrzów. Tak się składa, że Mateusz Ligenza, oglądasz dwa takie mecze. Jak to możliwe?
1: Dokładnie tak, ponieważ jestem w Zabrzu, ale spoglądam na to, co dzieje się w Poznaniu. Tutaj jest zafrapowana twarz jednego z kolegów dziennikarzy, który ukradkiem, tak żeby kibice Górnika nie widzieli, obserwuje to, co dzieje się na stadionie Kolejorza, bo tam sensacja, 85. minuta i Lech przegrywa 0-3 z duńskim Ochus, a dawki wynik sprawia, że może być dogrywka. Przypomnę, Lech wygrał 4-1, ale koncentrujmy się na tym, co w Zabrzu. Tutaj sędzia doliczył aż 10 minut do pierwszej połowy, a to dlatego, że była fantastyczna oprawa, choć niedozwolona, takie racowisko wokół olbrzymiej koszulki Górnika. No i na te 10 minut spowita mgła zasłoniła nam tę zieloną murawę. Prowadzi Fenerbahce 1-0 od 12 minuty po rzucie karnym Anderson Taliska. Strzelił w lewo, a bramkarz rzucił się w prawo. No i ten wynik sprawia, że Turcy prowadzą w dwumeczu 2-0 i są blisko awansu do trzeciej rundy eliminacji. Zaraz oddam Ci głos, ale teraz Dimi dostał prawie pod nogę doskonałą piłkę. Nie było okazji do tego, by wyrównać, ale Górnik gra dobrze. 47. minuta pierwszej połowy. Górnik Fenerbahce 0-1.
0: Jak sami słyszycie, Mateusz jest wszędzie i będziemy to wykorzystywać i jeszcze się z nim łączyć, także zostańcie z nami.
2: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
17: Ale tato, tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
0: Po reklamie.
20: Tu Radio Z. W kalendarzu środa, 29 lipca. Lucyna Pużyczka już w studiu. Czas na wiadomości Radio Z.
21: Tragedia w Tatrach. Na szlaku na Rysy zmarł polski turysta. Francja walczy z pożarami, wciąż wybuchają kolejne. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Polski turysta zmarł na szlaku prowadzącym na Rysy po słowackiej stronie Tatr. U 59-latka doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyzna stracił przytomność, upadł i doznał urazu głowy. Wcześniej skarżył się na ból w klatce piersiowej. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez przypadkowych turystów oraz akcji ratowników górskich nie udało się go uratować. Do tragedii doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do chaty pod Rysami. To już drugi śmiertelny wypadek w rejonie Rysów w tym tygodniu. Wczoraj po polskiej stronie Tatr zmarł zagraniczny turysta. Kolejne pożary lasów w pobliżu Bordeaux. Stało się to, czego obawiali się strażacy. Silny wiatr i wysoka temperatura sprawiają, że pojawiają się nowe ogniska pożarów. Na szczęście są o wiele mniejsze niż te dotychczasowe, ale sprawiają, że życie w regionie nadal dalekie jest od normalności. Specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich był dziś w Le Porche, miasteczku, które zostało najbardziej zniszczone. Jakie są tam straty?
0: To przede wszystkim ponad 180 doszczętnie spalonych domów, zniszczone samochody i sprzęt rolniczy, dobytek pokoleń zamieniony w popiół. Tak jak w przypadku Mathieu, który stracił rodzinny dom. Z psychologicznego punktu widzenia to skomplikowane, z finansowego nie wiem, co będzie dalej. A teraz, no cóż, jestem bezdomny. Takich jak on w Le Porche jest dużo więcej. Mają żal do władz, bo jak twierdzą, skupiły się na ratowaniu domów bogaczy na przylądku Fehe, kilkanaście kilometrów dalej. Teraz założyli grupę w internecie i chcą wytoczyć państwu proces zbiorowy. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
21: Śledztwo w sprawie pożarów wszczęła prokuratura w Bordeaux. Podejrzewa się, że ogień zapruszyła ekipa usuwająca krzewy spod linii wysokiego napięcia. Podejrzani o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu, aresztowani na 3 miesiące. Nie przyznają się do winy. 27-letni Tomasz M. zeznał, że chciał pomóc koledze Adamowi C. 45-latek związany z pseudoklubem bokserskim odmówił składania wyjaśnień. Mediom obecnym w sądzie powiedział, że nie lubi bić kobiet, ale sam został zaatakowany. Sąd uznał, że są podstawy do tymczasowego aresztowania mężczyzn ze względu na obawę ucieczki i możliwość wpływania na zeznania świadków. Obrońca podejrzanych, radca prawny Olaf Malinowski, mówił reporterce Radia Z. Powodem bójki miała nie być narodowość pokrzywdzonych.
2: Przebieg tego zdarzenia, ten wstępny etap, przebiegał nieco inaczej, aniżeli dzisiaj mówią o tym pokrzywdzeniu.
22: Co w takim razie się tam działo, że mogłoby wytłumaczyć taką agresję ze strony pana klienta?
2: Na tym etapie niestety nie mogę takich informacji udzielać.
23: Na ten moment ja chciałabym uchylić się odpowiedzi na to pytanie, ponieważ no, jest to jeszcze na etapie ostatecznego ustalania. Ten materiał, który zebrany został, na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
21: Dodawała prokurator Beata Łęcka. Nagranie z brutalnego pobicia pary z Ukrainy przed sklepem ma być ostatnim fragmentem kilkuminutowego zajścia. Śledczy zabezpieczyli wszystkie nagrania z monitoringu sklepu. Trwają poszukiwania trzeciego z napastnika. Kolejna fala upałów przed nami. W najbliższych dniach będzie dużo słońca, ale uwaga, większe nasłonecznienie może się wiązać z fotouczuleniem, ostrzegają lekarze. Po rozmowie z nimi reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Czym jest to fotoalergia i jak możemy jej uniknąć?
24: To nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne. Objawia się ona zaczerwienieniem i świądem, podobnie jak przy mocnym poparzeniu słonecznym. Fotouczulenie może być spowodowane przyjmowanymi lekami, mówi toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
25: Często jak pacjenci na przykład mówią, że wyjeżdżają na wakacje i się chcą szybko wyleczyć z jakiejś infekcji, wtedy ostrzegam, że antybiotyk, jeśli jest potrzebny, no to powinniśmy raczej wtedy, kiedy go zażywamy, nie siedzieć na słońcu.
24: Fotouczulające mogą być niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy oskrzeli. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
21: Niezależnie od przyjmowanych leków, specjaliści zalecają wszystkim stosowanie kremów z filtrami. Czas na wiadomości sportowe w Radio Z, które specjalnie z Zabrza ma dla Was dziś Mateusz Igęza.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: I mam dla Państwa bardzo dobre informacje, dlatego że Górnik do przerwy remisuje z Fenerbahce 1-1. Ależ ta końcówka była emocjonująca. W 10, ostatniej doliczonej minucie do pierwszej połowy Sacek zdążył wyrównać i sprawić, że stadion naprawdę odleciał. To jest wynik, który na razie sprawia, że to Turcy są wirtualnie w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale brakuje Zabrzanom tylko jednej bramki, by doprowadzić do dogrywki. To byłoby coś znakomitego. Oczywiście ten wynik dobrze się rozpoczął, ułożył się ten mecz w Enerbacze, dlatego że już w 12 minucie rzut karny wykorzystał Anderson Taliska po analizie VAR, ale Górnik wierzył i mamy takie przeczucie, to było wręcz widoczne z perspektywy murawy, że Górnik zostawi tutaj serce, zrobi wszystko, żeby doprowadzić do wyrównania, a w drugiej połowie powalczyć o pełną pulę, ale nie mam dobrych informacji z Poznania dla Państwa, dlatego że tam jest dogrywka w meczu Lecha z Ochus, a więc z duńskim rywalem, który przyjechał tutaj odrobić 3-bramkową stratę i właśnie prowadzi 3-0. Tam jest już dogrywka. Lech ciągle drży, żeby ten awans mu nie wypadł z rąk. Ale właśnie pospoglądam sobie na ekran. Jeden z dziennikarzy obserwuje ten mecz, podgląda i Lech strzelił teraz gola, więc przegrywa tylko 1-3. Tylko z perspektywy tego, że Lech być może awansuje dalej.
26: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
20: Jutro, proszę Państwa, całkiem sympatyczny dzień. Nad morzem 28 stopni, to na Pomorzu Gdańskim, bo już na przykład na Pomorzu Zachodnim nawet 33. Na Warmii i Mazurach 27, a im dalej na południe, tym cieplej. 36 w okolicach Zielonej Góry tradycyjnie, tam najcieplej, a wszędzie mnóstwo słońca i żadnych opadów deszczu.
26: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.

To jest właśnie geniusz zespołu Queen, który rzeczy proste, nawet czasem infantylne, takie jak Radio Gaga, jak Gaga zamieniał w coś wielkiego, w wielki przebój. A wydaje się rzeczywiście infantylne, natomiast jedna z wokalistek powiedziała sobie, to będzie mój pseudonim i została Lady Gaga. Słuchacie Radia Z, teraz Ale Farben, René Miller i Body Talk w Radiu Z, 17 minut po 21.

0: Ellie Goulding i Lights w Radiu Z. To jest muzyka numer 1, 23 minuty po godzinie 21. Mamy 29 lipca. Dzisiaj jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Tygrysa. Także można świętować, chyba że Wam się nie chce, to poczekajcie na Światowy Dzień Lenia. Na pewno poczekajcie na Perfect, bo za chwilę kołysanka dla nieznajomej w Radiu Z. Radio Z.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

Cry Cry to Oceana w Radiu Z. Muzyka numer 1. Za 26 minut, godzina 22. Jeszcze dzisiaj usłyszymy najnowszą piosenkę Oceany. To będzie propozycja do listy przebojów Radia Z. Ale teraz zupełnie inna propozycja. Propozycja od artysty, który tworzy pod pseudonimem Skubas i zawsze mi się kojarzył z takim artystą lirycznym, który śpiewa wrażliwe teksty do wrażliwych melodii. A tymczasem jego nowa piosenka jest uznawana za świetną piosenkę do tańca, a jeszcze bardziej do biegania. Biegać nie będę, nie biegam, bo lubię, natomiast zatańczyć mogę. Mam nadzieję, że zatańczycie ze mną.

0: Mike and the Mechanics. Over My Shoulder to jest muzyka numer 1 w Radiu Z za 15 minut, godzina 22. Dzisiaj grają nasze drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Na miejscu, konkretnie w Zabrzu, jest Mateusz Ligenza, ale zerka również...
1: Jestem cały czas.
0: Na Poznań.
1: Właśnie ciągle spoglądamy na to, co się dzieje w Poznaniu. Tam są rzeczy nieprawdopodobne, dlatego że seria rzutów karnych i na razie bliżej awansu. Po trzech rundach są Duńczycy. Ochus prowadzi 2-1. Dwie zmarnowane jedenastki przez piłkarzy Lecha. I to byłby koszmar. To byłby euro w piernicz, jeżeli Lech rzeczywiście odpadłby na tym etapie. Bo przecież miał zaliczkę z pierwszego meczu 4-1. Dogrywka 4-1. Tak się zakończyło po 120 minutach na korzyść Duńczyków. Ale ja chcę powiedzieć o tym, co dzieje się w Zabrzu. Bocinek, masz czasami taki moment, że spoglądasz na murawę i czujesz podskórnie, że mogą wydarzyć się cuda. Górnik gra z pasją, Górnik gra z nadzieją, że może sprawić niejaką niespodziankę. Fenerbahce to rywal wielki, drużyna warta ponad 330 milionów euro, kilkanaście razy więcej niż Górnik, ale jest tylko remis z ich perspektywy i musi Górnik jeszcze wcisnąć jedną bramkę, żeby była dogrywka. 81. minuta. Teraz Górnik ma okazję, uderzenie, ale niestety kłan nad bramką i tutaj znów kibice złapali się za głowę, bo tutaj coś podskórnie czuję, że Górnik może sprawić wielką niespodziankę. Jeśli to się wydarzy, to Podolski, Lukas Podolski, właściciel, nauczy Turków, jak się robi prawdziwego kebaba.
0: Za 10 minut wszystko będzie jasne, a dokładnie za 13, może za 10 z hakiem, będziemy znali rozstrzygnięcia tych dwóch meczów w Wiadomościach Radia Z, także bądźcie z nami.

0: przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
6: Środę 29 lipca słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi teraz Lucyna Włóżyczka.
7: Tragiczne pożary w Grecji. Podczas akcji zginęło 3 strażaków. Narasta agresja pacjentów wobec medyków. Jest apel o szacunek. Rozpad PiSu staje się faktem. Stronnicy Morawieckiego utworzyli nowy klub.
6: 22.
7: Trzej strażacy zginęli podczas walki z pożarami lasów w Grecji. Z powodu zagrożenia z rejonu kurortu Agia Galini na Krecie ewakuowano około 6 tysięcy turystów. Walka z żywiołem trwa też w innych częściach kraju. Służby ostrzegają, że poważne ryzyko wybuchu ognia jest również m.in. w regionie Wielkich Aten, na wyspie Eubea, na Peloponezie, Cykladach oraz na wyspach Lesbos i Samos. Bluzgi, wyzwiska i agresja. Zamiast znikać, w szpitalach pojawia się coraz częściej. Ofiarami słownych i nie tylko ataków padają ratownicy medyczni, lekarze oraz pielęgniarki. Gwałtowny wzrost takich zdarzeń odnotowano m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka wystosowała oficjalny apel o szacunek wobec pracowników ochrony zdrowia. Dlaczego pacjenci tracą cierpliwość i skąd bierze się agresja wobec medyków? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
8: Powodem są najczęściej długie kolejki na izbie przyjęć. Też nie pomagają ostatnie głośne afery w służbie zdrowia. Pacjenci po prostu tracą cierpliwość, są sfrustrowani, ale jak podkreśla Anna Szafrańska z Bielskiego Szpitala, agresja nie rozwiązuje problemu, tylko utrudnia pracę medykom.
9: Każdy incydent odciąga personel od leczenia i wydłuża czas oczekiwania pozostałych pacjentów.
8: I dodaje, że w szpitalu jest zasada zero tolerancji dla agresji, by chronić personel. Każdy taki przypadek jest zgłaszany policji. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Za wyzwiska i groźby wobec lekarzy, ratowników i pielęgniarek grozi nawet rok więzienia, a za napaść na medyka 10 lat. Formalności dopełnione. Jest nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. 40 posłów i jeden senator z frakcji Mateusza Morawieckiego rozpoczyna pracę na własny rachunek. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy będą chcieli mieć też swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, ale kluczowe pytanie brzmi, czy to byłoby w ogóle możliwe.
10: Ja jestem tylko marszałkiem Sejmu. Ja to skonsultuję z szefami klubów. Na to mam cały sierpień, jeżeli ten wniosek będzie. Jeżeli nie zdążę skonsultować w sierpniu z szefami klubów, bo na przykład ich nie będzie, będę konsultował to we wrześniu.
7: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na razie wniosek o obsadzenie wakatu w prezydium złożyło Prawo i Sprawiedliwość, proponując Marcina Ociepę. Głosowanie w tej sprawie dopiero po parlamentarnych wakacjach we wrześniu. W niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Tak wynika z projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów opublikowanego na stronach rządowych. Teraz projekt jest konsultowany. Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne, bo w majowym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Zarzucono mu m.in. rosnące zadłużenie miasta, kolesiostwo i niewystarczający dialog z mieszkańcami. Premier Tusk zapowiedział, że rozporządzenie w sprawie terminu nowych wyborów zostanie wydane pojutrze. Jest akt oskarżenia w sprawie oszustw internetowych. Do sądu wysłała go prokuratura regionalna w Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie 8 mężczyzn. Metodą na pracownika banku mieli wyłudzić w sumie ponad 4 miliony złotych. Odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Grupa działała na terenie całego kraju, mówi Radio Z prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
11: przestępczej strukturze istniał ściśle określony podział ról. Zadania części jej członków sprowadzały się do realizowania połączeń telefonicznych z pokrzywdzonymi i podstępnego nakłaniania ich do przelewania środków na wskazane rzekomo bezpieczne rachunki bankowe.
7: Ten akt oskarżenia dotyczy jedynie części tego, czym zajmowała się grupa. Śledztwo w sprawie internetowych oszustw trwa. Podejrzanych jest w sumie ponad 150 osób. Teraz już sport w Radiu Z. Wielkie emocje prosto z Zabrza. Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: 29 dzień lipca i my już wiemy, że nie będzie polskiej drużyny w fazie ligowej Ligi Mistrzów. 10 lat czekania. No i to jest bardzo smutny moment, choć ja myślę, że ze stadionu w Zabrzu wrócę z uśmiechem na twarzy, bo podobała mi się gra Górnika. To była pasja, to była ambicja i zasłużone brawa dla ekipy Zabrza, która postawiła się gwiazdozbiorowi z tureckiego Fenerbahçe. Drużyna wyceniona kilkanaście razy wyżej niż właśnie Górnik, ale dziś tylko z ich perspektywy remis, a z tej polskiej strony można żałować, można być delikatnie nawet rozczarowanym, bo Górnik zrobił wszystko, żeby postawić się, żeby pokonać, żeby sprawić tę wielką sensację w dwumeczu. Jednak zaważył ten pierwszy mecz, a więc wyjazdowa porażka 0-1. A w Poznaniu arcysensacja. Lech odpada, choć przecież wygrał pierwszy mecz z duńskim Aarhus 4-1. W Poznaniu Kolejosz musiał walczyć w dogrywce, bo Duńczycy odwrócili losy rywalizacji. Była jedenastka, była ta magiczna seria rzutów karnych. No i niestety mistrzowie Polski także żegnają się z gry w elicie.
2: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
6: Jutro ciepło, gorąco nawet, upalnie gdzieniegdzie. Proszę Państwa, od 26 stopni na Suwalszczyźnie, przez 27 na Mazurach, 30 nad morzem, do 36 na południu kraju, czyli no jest czym się opalać, bo słońca też nie zabraknie. Niebo zachmurzone troszeczkę na południu, ale to jakieś pojedyncze chmurki, tak generalnie to lampa. Lampa jak wiadomo co.
2: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Na program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
6: A w Radiu Z muzyka numer 1 to Robbie Williams, Feel. 6 minut po godzinie 22:00.

Stereo Hearts to Gym Class Heroes i głos, którego nie da się podrobić, to Adam Levine z Maroon 5, 15 minut po godzinie 22. A teraz nie ma miejsca jak dom. Mrozu zaprasza was do domu. Teledysk z tej piosenki został nakręcony na Filipinach. Taki dom ma Mrozu, proszę państwa.

0: Madonna i Sorry w Radiu Z. Sorry to jest singiel z kultowej już płyty Madonny Confessions on a Dance Floor. Co ciekawe, na początku lipca ukazała się druga część tego albumu, Confessions 2. Teraz Madonna zajmuje się promocją tegoż albumu, tej dwójki, no ale co poradzić, że wolimy jedynkę. I to była piosenka z jedynki. Various Monks, piosenka księżycowa, to już za chwilę w Radiu Z, a zaraz potem Shakira i Burna Boy Die Die, czyli piosenka mundialowa.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Chumba Wamba i Chump Chomping w Radiu Z za 27 minut, godzina 23. To jest muzyka numer 1. Przypominam, że na swoje ulubione piosenki cały czas możecie głosować na radioz.pl, bo lista przebojów Radia Z to w sumie 10 najpopularniejszych piosenek w Polsce. Plus propozycje. I teraz czas na kolejną propozycję. I to będzie zarówno piosenka, jak i prognoza pogody na jutro. Sunshine. Sunshine, czyli słoneczko albo promyczek słoneczny. Bo taka będzie jutro pogoda w całej Polsce, a taki tytuł nosi piosenka Oceany. Oceana szuka słoneczka w Nigerii, z tego co widziałem w jej mediach społecznościowych, natomiast zostawiła nam swoją propozycję. Posłuchajmy.

Stelmer Low i Heroes w Radiu Z. Za 17 minut godzina 23. Miało nie być o polityce, ale zaśpiewa Paweł Kukiz i jego emigranci, czyli Na Falofonie w Radiu Z. Lecie głośniej.

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. Już niebawem będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Po reklamie.
5: Środa 29 lipca. Słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Półżyczka.
6: Fala komentarzy po rozłamie w PiS-ie. Morawiecki ma nowy klub. Sensacja u wybrzeży Sycylii. Ktoś wyrzucił 700 tysięcy euro. Lech i Górnik bez szans na Ligę Mistrzów odpadły z rozgrywek. Nowa siła na polskiej scenie politycznej staje się faktem, mimo że władze Prawa i Sprawiedliwości wbrew swoim zapowiedziom nie wyrzuciły z partii Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników, to oni i tak założyli swój własny nowy klub parlamentarny. Jak jest to komentowane w Sejmie, sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: To nie jest żadna nowa jakość, przesądza Mirosław Suchoń z klubu parlamentarnego Centrum.
8: To dzisiaj prokuratura nie może się doliczyć tych wszystkich przekrętów, które oni robili. To jest rozwód bez orzekania o winie, znaczy tam winni są wszyscy.
7: Podobnie zerwanie z PiS-em i próby tworzenia nowego, lepszego wizerunku ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
9: Ja nie ufam ani Kaczyńskiemu, ani Morawieckiemu. Wiem doskonale, że jeden i drugi przykładali rękę do tego, żeby niszczyć polską demokrację.
7: Wciąż nie padło nawet słowo przepraszam. Szymonowi Hołowni podoba się determinacja i impet, z jakim zaczyna nowy ruch, ale wie jeszcze, że teraz będzie tylko trudniej i dopiero jesienią dowiemy się, czy cokolwiek sensownego i trwałego się z tego wykluje.
6: Już w piątek pierwsze duże wydarzenie nowej politycznej siły. Chodzi o konferencję Rozwój Plus i Wy w Warszawie. Jak można przeczytać na stronie organizatorów, ma to być otwarte spotkanie o Polsce z debatami, rozmowami, wymianą doświadczeń i dobrą energią ludzi, którym zależy na rozwoju kraju. Sylwia Gregorczyk-Abram oficjalnie objęła Urząd Rzeczniczki Praw Obywatelskich. Dziś w Sejmie złożyła ślubowanie. Podczas swojej pierwszej konferencji zaznaczyła, że zauważa rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców i zapowiada, planuje już spotkanie w tej sprawie ze specjalnie powołanym zespołem.
10: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy, bo ma to znaczenie w tych przestępstwach motywowanych właśnie nienawiścią, i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
6: Przed rozpoczęciem ślubowania nowej rzeczniczki salę sejmową opuścili posłowie PiS-u, którzy wcześniej głosowali przeciwko jej kandydaturze. Szok po wypadku w łódzkim akwaparku Fala. Najbardziej nurtuje pytanie, jak to możliwe, że nikt w porę nie zauważył tonącego chłopca. Dziecko biorące udział w wakacyjnym kursie pływania na kilka minut znalazło się całkowicie pod wodą. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w punktach, z których miejsce wypadku było widoczne. Ale, jak mówi Radiu Z Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zauważenie tonącego na basenie wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo tonięcie nie wygląda tak jak na filmach.
11: Toniemy po cichu i praktycznie niezauważeni. Tonięciu nie towarzyszy spektakularne wołanie o pomoc czy machanie rękoma. Osoba tonąca walczy o każdy mililitr powietrza, a więc nie jest w stanie podczas wdechu krzyczeć. Ręce również ma pod wodą, próbuje nimi machać pod.
6: Chłopiec w bardzo ciężkim stanie walczy o życie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Mieszkańcy niewielkiej Poczesnej koło Częstochowy zaskoczeni nagłą zmianą decyzji MSWiA. Chodzi o spór o przejęcie części gminy przez sąsiadującą Częstochowę. Resort, który wcześniej sprzeciwiał się zmianie granic i stanął po stronie Poczesnej, teraz poparł wniosek miasta i włączył go do projektu rozporządzenia rządu. Resort tłumaczy, że Częstochowa złożyła nowy wniosek obejmujący mniejszy teren, głównie składowisko odpadów. Wójt Poczesnej Artur Sosna wierzy, że ostatecznie granice pozostaną bez zmian.
12: Mieszkańcy jednoznacznie nie chcą iść do miasta Częstochowy, a jeżeli ministerstwo wyda dla nas negatywną opinię, no to będzie szok dla mieszkańców, dla mnie i nie wyobrażam sobie tego.
6: Spór dotyczy składowiska odpadów leżącego w Poczesnej, ale należącego do Częstochowy. Miasto przekonuje, że gmina blokuje jego rozbudowę, dlatego chce przejąć ten teren. Ostateczną decyzję rząd ma podjąć w najbliższych dniach. Sceny jak z filmu akcji rozegrały się we Włoszech. Niedaleko brzegów Sycylii wyrzucono z dryfującej motorówki do morza, uwaga, aż 700 tysięcy euro w małych paczkach. Ludzie wypoczywający na plaży natychmiast rzucili się, żeby wyłowić pieniądze. Interweniowali policjanci i karabinierzy. Niewykluczone, że majątek pochodzi z działalności przestępczej. Pieniądze wyrzucono bowiem za burtę, gdy w Łodzi skończyło się paliwo i turyści wezwali straż przybrzeżną, żeby pomogła dryfującej jednostce. W związku z tą sprawą zatrzymano 4 pasażerów motorówki. Niestety to był smutny wieczór dla naszych piłkarskich klubów w europejskich pucharach. Zarówno Lech, jak i Górnik odpadły w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mecz tych drugich w Zabrzu obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Choć Zabrzanie postawili się faworyzowanemu Fenerbahce, to rywale grają dalej. No dlaczego?
2: Bo wystarczyła im do tego zaliczka wypracowana z pierwszego meczu. Wicemistrzowie Turcji mają w swoich szeregach gwiazdy światowego futbolu Asensio, Greenwood, Ederson czy Ake. Te nazwiska budzą szacunek. To choć ekipę rywali wycenia się na ponad 300 milionów euro, a więc kilkanaście razy więcej niż Górnika, to na boisku nie było widać różnicy klas. Zabrzanie grali z pasją. Momentami można było się wręcz zakochać w piłce, gdy budowali akcję, dążąc do odwrócenia losów rywalizacji. Remis 1-1 nie dał awansu, ale inaczej niż w przypadku Lecha, piłkarze Górnika mają prawo powiedzieć na głos, że zrobili wszystko, co mogli, aby przybliżyć się do bram raju.
6: A Lech po rzutach karnych przegrał z duńskim Ochus, choć przed tygodniem wygrał na wyjeździe 4-1. Ja już dziękuję za wspólny wieczór. Na wiadomości Radia Z o północy zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Na taki dzień jak jutrzejszy długo czekaliśmy, no bo będzie słonecznie w całej Polsce, niebo troszeczkę zachmurzone na południu kraju, ale to w niczym nie będzie przeszkadzało, bo nigdzie nie będzie padało. Na północy nad morzem konkretna lampa, taka bez żadnej chmurki. A na termometrach od 26 stopni na Suwalszczyźnie do, uwaga, 36 na południowym zachodzie Polski. A w Radiu Z Backstreet Boys, I Want It That Way, to jest muzyka numer 1, 6 minut po godzinie 20, 6 minut po 23. Daj panu skończyć, dziękuję.

0: Północ. Mamy już czwartek, 30 dzień lipca. 41 lat temu, w 1985 roku, w Polsce po raz pierwszy zagrała grupa Depeche Mode. Było to w warszawskiej hali Torwar. Ja nazywam się Darek Klimczak, przez całą noc będę wam przynosić wiadomości Radia Z. Uwaga kierowcy, właśnie teraz zaczynają się dla was kłopoty na Zakopiance, na modernizowanym odcinku w Gaju koło Krakowa. Droga zostanie zwężona do jednego pasa w obu kierunkach, ale przez najbliższe pół godziny będzie tam zamknięta w obu kierunkach. Utrudnienia te są związane z montażem belki na kładce dla pieszych. Zwężona jezdnia będzie do godziny 5. Teraz sport. Najpierw horror, potem cud. Tak o wczorajszym meczu drużyny Aarhus z Lechem piszą duńskie media. Jak wiecie z Radia Z, mistrz Danii odrobił w Poznaniu porażkę 1-4 u siebie. Potem był lepszy w rzutach karnych. W Poznaniu wydarzył się cud, niewiarygodne zakończenie z góry straconej sprawy i totalny psychologiczny dramat dla kibiców obu krajów. To pierwsze pomeczowe komentarze duńskich mediów. To musiało też być niezrozumiały dla duńskiego trenera polskiego klubu Nilsa Frederiksena, napisał dziennik BT. To jeszcze jedna zła wiadomość sportowa, zła dla fanów tenisa. Kamil Majszczak na drugiej rundzie zakończył swój udział w turnieju ATP w Waszyngtonie. W dwóch setach przegrał z rozstawionym z numerem trzecim Amerykaninem Taylorem Fritzem. Piotr Kowianin był jedynym polskim tenisistą, który walczył w tym turnieju w stolicy USA. Wracamy do kraju. Zaczęło się od małego ogniska, a dzisiaj to wielkie wydarzenie kulturalne. W ten piątek w Michałowie w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku rusza 46. Łemkowska Watra na obczyźnie. Od niemal pół wieku przypomina o dawnych tradycjach. O idei spotkań mówi reżyserka wydarzenia Oksana Terefenko-Choroszczak.
1: Zaczęło się właśnie od tego, że ludzie mieli potrzebę się integrować, spotykać, mówić w swoim języku. Ta Łemkowska Watra od początku nie jest tylko sceną, ale też innymi przestrzeniami do poznania literatury właśnie łemkowskiej, do poznania słowa łemkowskiego, do poznania przede wszystkim łemkowskich tradycji.
0: Łemkowska Watra na obczyźnie potrwa do niedzieli. Trwają także ostatnie przygotowania do Wielkiego Święta Kina w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Już w tę sobotę rusza tam Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. To już 20. edycja tej imprezy. Przygotowano więc mnóstwo atrakcji. Zaprasza dyrektorka artystyczna Grażyna Turbicka.
2: Z Cannes na Dwa Brzegi, do Kazimierza Dolnego. Tak, bardzo mocna reprezentacja filmów kaneńskich ze Złotą Palmą na czele, czyli filmem Fjord Krystiana Mundziu i także znakomitym filmem Lukasa Donta Tchórz.
0: Oprócz pokazów filmów będą też spotkania z twórcami, wystawy, koncerty i potańcówka. Jednym z wydarzeń będzie niedzielny wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie, organizowany w ramach obchodów Roku Wajdy i setnej rocznicy urodzin reżysera. Powstała gra planszowa O Pogotowiu. Młodzi gracze muszą zbudować swój zespół ratunkowy. Ma ich to oswoić z procedurami medycznymi na wypadek zagrożenia, mówi jedna z autorek gry, Joanna Markieton.
3: Pokazujemy to w ramach trochę zabawy, trochę takiej śmieszniejszej formy, że wcale nie trzeba się bać.
4: Każdy przedmiot, który ma pole, jest opisany, więc dziecko, jeżeli to przeczyta, będzie wiedziało, do czego dane urządzenie służy w karetce.
0: Dodaje kolejny autor Rafał Waligura. Bielskie Pogotowie wydaje też cyklicznie książeczki o misiu Wojtusiu, które również mają oswajać najmłodszych z ratownictwem medycznym. W niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Tak wynika z projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów opublikowanego na stronach rządowych. Teraz projekt jest konsultowany. Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne, bo w majowym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Zarzucono mu m.in. rosnące zadłużenie miasta, kolesiostwo i niewystarczający dialog z mieszkańcami. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rozporządzenie w sprawie terminu nowych wyborów zostanie wydane jutro. Polscy strażacy przygotowują się do gaszenia pożarów w Hiszpanii. Będą pomagać od soboty. Najpierw na miejsce trafi ich sprzęt. 35-osobowa grupa Polaków pojedzie do dwóch miejscowości na wschód od Madrytu w ramach tak zwanego prepozycjonowania, mówi dowódca specjalnej formacji Przemysław Rogalewicz.
5: To jest planowane od kilku miesięcy działanie. Według prognoz i bieżących analiz wiemy, że dany rejon może być zagrożony. W ramach tego prepozycjonowania moduły są rozmieszczone tam w wcześniej, żeby jak najszybciej zareagować na zdarzenie.
0: W sumie w akcji gaśniczej niedaleko Madrytu weźmie udział 105 polskich strażaków, którzy będą pomagali rotacyjnie w trzech zmianach. Każda z nich będzie działała na miejscu około 11 dni. Pożary to nie jedyny skutek upałów. W Europie wysychają rzeki. Ekstremalna susza i mało opadów powodują, że poziom wody w korytach dramatycznie spada. Dotyczy to nawet największych europejskich rzek, takich jak Dunaj. Szczegóły od reportera Radia Z Mateusza Szkudlarka.
6: Wysychające rzeki to ogromny problem m.in. dla energetyki. Wody Dunaju są wykorzystywane do chłodzenia reaktorów elektrowni jądrowych. Z powodu niskiego poziomu wody Rumunia musiała wyłączyć bloki energetyczne. Z kolei Węgrzy zostali zmuszeni do znacznego ograniczenia mocy. Rekordowo niski poziom Dunaju w Serbii powoduje, że łodzie w marinach zamiast w wodzie stoją w piachu. W Chorwacji niski poziom wody odsłonił wraki sprzed kilkudziesięciu lat zagrażające żegludze. Rekordowo niski jest też poziom rzeki Ren w Niemczech. Zmusza statki towarowe do zabierania mniejszej liczby ładunków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Ren jest ważnym szlakiem żeglugowym dla zbóż, minerałów czy produktów naftowych. Niemcy obawiają się, że takie zakłócenia uderzą w gospodarkę ich kraju. Szerokie porozumienie na prawicy tak, ale bez Grzegorza Brauna. Z jego środowiskiem nie powinno się współpracować. Tak Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówi o możliwym pakcie senackim. Gość Radia Z zakłada, że do PiSu mogłyby dołączyć Konfederacja i ewentualne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Możliwy jest nawet powrót do rozmów na temat zjednoczenia i wspólnych list, przekonuje Sellin i dodaje, że nazywanie byłego premiera agentem niemieckim działającym na zlecenia Tuska to błąd. No tak właśnie mówił ostatnio Jacek Kurski.
7: Nie przyłącza się do takiej retoryki, ona jest szkodliwa. Uważam, że Mateusz Morawiecki jest ciekawym, istotnym nabytkiem w ogóle dla polskiej polityki, również dla polskiej prawicy i tym bardziej z tego powodu ubolewam nad tym, że postanowił, jak to się mówi, pójść na swoje.
0: Jarosław Sellin widzi też możliwość współpracy z nową partią Morawieckiego przy układaniu list wyborczych do Senatu. Przekonuje, że prawicowy pakt senacki powinni zawrzeć liderzy PiSu, partii Morawieckiego i Konfederacji, tej Bosaka i Mencena, ale już bez partii Grzegorza Brauna. Sellin liczy też, że prezydent Nawrocki pomoże to wszystko poukładać i włączy się w rozmowy o pakcie senackim prawicy. Na koniec jeszcze zagranica. Ukraina, dokładnie Wołodymyr Zełenski, ostrzega przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosjan. Może być już tej nocy. Prezydent Ukrainy napisał, że takie informacje przekazał mu dowódca sił powietrznych. Wezwał wszystkich, aby byli gotowi na ewentualne alarmy powietrzne.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. W Radiu Z Wiadomości, ja nazywam się Darek Klimczak, zapraszam. Upały coraz bliżej, już dzisiaj na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 36 stopni. W piątek spodziewane są burze, w sobotę zagrzmi już w całym kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
1: To mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał trzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco.
0: W weekend ochłodzi się na północy kraju, ale od poniedziałku znów wszędzie ma być gorąco. Brakuje zawodowych strażaków, dlatego MSWiA proponuje obniżenie wymagań punktowych w testach sprawnościowych. W tegorocznych naborach chętnych było wielu, ale udało się obsadzić mniej niż połowę wolnych etatów. O tym, co zmiana wymagań oznacza dla Straży Pożarnej i czy wpłynie na jakość, nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Ministerstwo przekonuje, że obniżenie wymagań nie pogorszy jakości, a pozwoli pozyskać potrzebnych specjalistów, m.in. z informatyki czy logistyki. Strażacy nie widzą w zmianach dużego zagrożenia, ale według Bartłomieja Mickiewicza ze Strażackiej Solidarności lepszym pomysłem byłyby wyższe wynagrodzenia.
3: Ułatwiać dostępność, czy może ewentualnie pójść w kierunku takim, aby atrakcyjność tego zatrudnienia była większa?
2: Projekt zmian trafił już do związków zawodowych w PSP, które zapowiadają analizę i własne poprawki. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: MSWiA proponuje obniżenie progu o 5 punktów, jeśli to niczego nie zmieni, zmniejszenie minimum o kolejne punkty. W najbliższych dniach nie ma raczej co liczyć na tańsze paliwo na stacjach. Po niedawnych spadkach cen ropy na światowych rynkach nie ma już śladu w Nowym Jorku oczywiście. Cena za baryłkę ropy skoczyła wczoraj powyżej $90. Surowiec znowu mocno drożeje w reakcji na nowe starcie na Bliskim Wschodzie i ataki na tankowce w cieśninie Ormus. Kolejna zła wiadomość gospodarcza napłynęła też bezpośrednio z USA. Tamtejsze indeksy giełdowe spadły nawet o ponad 2% po tym, jak Rezerwa Federalna utrzymała bez zmian stopy procentowe. Dla Dow Jones był to największy spadek od ponad roku. Wspominałem drogą ropy. Nasz rząd przygotowuje się do tego, aby pod koniec wakacji po raz kolejny obniżyć ceny paliw. W grę wchodzi ponownie obniżka VAT. Premier zapowiada również możliwy powrót do górnego limitu cen. Dlaczego pod koniec wakacji, a nie już teraz? Bo jak podkreśla Donald Tusk, wprowadzenie pakietu ceny paliwa niżej kosztowało budżet państwa miliardy złotych.
4: Dlatego chcemy nadzwyczajne zyski firm paliwowych obłożyć tym specjalnym podatkiem, żeby to podatnik nie musiał płacić za utrzymywanie regulowanej ceny paliw.
0: Podatek od nadzwyczajnych zysków mógłby wynieść nawet 4 miliardy złotych, ale prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału, więc go nie będzie na razie. Stąd decyzja o ponownej regulacji cen na rynku paliw w okresie, gdy używamy aut więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji. Tak argumentował to wczoraj premier. Jeszcze jedna wiadomość gospodarcza. BMW planuje zwolnić do końca przyszłego roku 8 tysięcy pracowników. Producent samochodów zaoferuje prawie połowie swoich niemieckich pracowników dobrowolne zwolnienia. Oszczędzeni mają być pracownicy linii produkcyjnej. Po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku przedsiębiorcy wzywają Tauron do mediacji i grożą pozwem zbiorowym. Spółka odpowiada Radiu Z, że jej oświadczenie, w którym kategorycznie odmawia wypłat odszkodowań, pozostaje w mocy. Żadnych rozmów już nie będzie. Tą sprawą od początku zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Powie teraz, o co dokładnie toczy się spór.
5: Właściciele agroturystyk czy organizatorzy spływów rzeką nie mogą od miesiąca zarabiać, przyjmować gości. Tauron odpowiedzialny za remont zapory w Pilchowicach zorganizował z mieszkańcami kilka spotkań, ale ostatecznie spółka stwierdziła, że nie jest odpowiedzialna za wyłączenie z użytkowania rzeki.
6: Taka firma powołuje się na brak możliwości prawnej, żeby rozmawiać z ludźmi, których doprowadzili do upadłości. Brakło tu totalnie empatii, zwykłego człowieczeństwa.
5: Mówi Mariusz Kołodziej, jeden z przedsiębiorców, którzy przygotowują pozew zbiorowy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Spółka chce przekazać 1 000 000 złotych darowizny na rozwój turystyki i organizować koncerty w Dolinie Bobru, a także rozłożyć na raty rachunki za prąd. Wycofała się za to z wcześniej omawianego pomysłu bonu turystycznego i analizy możliwości umorzenia rachunków. Prokuratura wyjaśnia, co dokładnie stało się w sobotę na drodze numer 74 w miejscowości Wójcin w województwie łódzkim. W wypadku zginęło tam dwoje dzieci. Jedna z osobówek miała zjechać na przeciwległy pas ruchu, zderzyć się czołowo z autem i uderzyć w kolejny pojazd. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek powie, co dzieje się teraz z tą sprawą.
7: Śledczy próbują odtworzyć dokładny przebieg tego wypadku. Pomoc mają w tym m.in. wyniki sekcji zwłok ofiar oraz ślady zabezpieczone na miejscu przez biegłego. Szukamy teraz odpowiedzi na najważniejsze pytanie, mówił mi prokurator Łukasz Ciepa z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.
8: Który z kierowców i w jaki sposób naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
7: To dlatego, że m.in. w internecie pojawiają się relacje rzekomych świadków o niebezpiecznym wyprzedzaniu kierowcy auta, w którym jechały ofiary. To, co wiadomo na pewno, to, że wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Według nieoficjalnych informacji, samochodem, w którym zginęły dzieci z wakacji, wracała cała rodzina. Nowy klub parlamentarny w Sejmie stał się faktem. Założył go Mateusz Morawiecki. W jego skład wchodzi 40 posłów i senator. Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, ogłasza były premier i dodaje: w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek, które są zupełnie niepotrzebne.
9: Zgodnie z ustaleniami z kwietnia mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. My patrzymy dalej. Dzisiaj jesteśmy w partii. Prawo i Sprawiedliwość, zdaniem niektórych doktorów habilitowanych, zdaniem innych nie jesteśmy. Co to Polaków obchodzi?
0: Wniosek o założenie nowego klubu Rozwój Plusy wpłynął już do marszałka Sejmu. W prezydium klubu poza Morawieckim jest także Łukasz Schreiber. Powstanie warszawskie w opowieściach bohaterów walk w tym tygodniu w Radiu Z zbliża się... W tym tygodniu w Radiu Z oczywiście zbliża się 82. rocznica wybuchu stołecznego zrywu. Przypomnę, będzie w sobotę, 1 sierpnia. Nasz reporter Krzysztof Grządzielski rozmawiał ze Zbigniewem Dabem, pseudonim Kapiszon, między innymi o powstańczej codzienności w dzielnicy Ochota.
10: Co się jadło w trakcie powstania? Różnie. Żeśmy na początku mieli dużo jedzenia. Ludzie normalnie gotowali jakieś obiady, ale już w czasie dłuższego, powiedzmy, pobytu, kiedy już w ogóle nie było co jeść specjalnie, to koń padł gdzieś, powiedzmy, no to od razu tylko kopyta zostały.
11: Czy jakieś sny pan pamięta z tamtych czasów, sny? Czy nie?
10: Nie, bo to tam Czech powie, że nie spał, no. Trochę tam gdzieś kimał, tam nie rozbierał się, no. Gorzej było, powiedzmy, z kąpielą, prawda, no to różnie było, bo potem wody nie było.
0: Rozmowy z powstańcami zobaczycie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na radioz.pl.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.